bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: być. Taki tytuł nosi ten przebój zespołu Zaka Power. Poranny skład Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry w komplecie. Tak,
1: tak
0: ma być.
1: Tak ma być.
0: Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
3: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Dzień dobry. Za niecałe dwie minuty zaprosimy Was na pierwsze o poranku wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: wtorek, mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest 13 dzień października, jest 6, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Dwaj zatrzymani za podpalenie stacji Starlinków na Mazowszu. Na tory wyjedzie rekordowa liczba pociągów. PKP Intercity zapowiada duże zmiany od grudnia. Benzyna w górę, diesel w dół. Za chwilę też dzisiejsze ceny maksymalne paliw. Zatrzymanie w związku z podpaleniem stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, w rękach służb są dwaj obywatele Turcji, którzy stoją za tym aktem sabotażu. Zostali zatrzymani na terenie Niemiec.
2: Nie jest tajemnicą, że osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
1: Do podpalenia doszło pod koniec września. Stacja bazowa Starlinków zapewnia łączność internetową w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Dziś przesłuchanie mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. 60-latek został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Trwają badania i analizy zabezpieczonych nośników danych elektronicznych oraz zabezpieczonych przedmiotów. Sygnał o planowaniu przez zatrzymanego ataku na premiera i ministra służby dostały w niedzielę.
3: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Kolej wjeżdża z nowym, rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
1: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków-Bielsko-Biała. Od grudnia pojawi się też więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej, na przykład trasę z Krakowa do Gdańska pokonają w 4 godziny i 45 minut. Na koniec jeszcze ceny paliw. Benzyna 95 może dziś kosztować maksymalnie 7 zł i 6 groszy, a diesel 8 zł i 2 grosze. Tym samym ceny benzyny będą dziś nieco wyższe, potanieje natomiast olej napędowy.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
5: Cóż tam na drogach Wolina i regionu? Ruch jeszcze niewielki, większych utrudnień też nie mamy. No może tylko w Świnoujściu sporo utrudnień związanych z pracami drogowymi. Przebudowywana jest ulica Lechicka, wciąż trwają też prace na Sienkiewicza. Zamknięte skrzyżowanie z Krzywoustego.

0: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Pogoda w Wolinie.
2: Chłodną mieliśmy noc we Wolinie i regionie, teraz na termometrach około 5 stopni Celsjusza. Z minuty na minutę będzie jednak cieplej, maksymalnie dziś około 13 stopni. Przez większą część dnia dużo słońca, dopiero wieczorem napłyną nad region chmury, a w nocy może popadać wiatr słaby, ciśnienie wysokie. Cóż, nadeszła pora, kiedy warto już z szuflady wyciągnąć czapkę.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
0: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po szóstej cofniemy się do mrocznych czasów, w których dopiero odkryto nocny handel i jego zalety, a zrobimy to na przykładzie Irlandii.
2: Po szóstej też sprawdzimy garderobę zewnętrzną i wewnętrzną, gdyż poniedziałek za nami, no i trzeba jakoś o siebie zadbać. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, cztery po szóstej, gra u nas Hathaway.

0: Perfect Love, Lutrysia McNeil nas budzi w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry we wtorek, 13 dzień października mamy w kalendarzu i o tej wczesnej porze o 6.11 może sprawdźmy, co tam ciekawego właśnie w kalendarzu.
1: 48 lat temu przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu otwarto pierwszy sklep nocny.
2: Ja cięż nie mogę.
1: Dzisiaj obchodzimy natomiast dzień bez stanika oraz dzień noszenia garnituru.
3: No elegancko, proszę ja ciebie, elegancko. A jak tam wasz poranek? Wstaliście? Koszula wyprasowana? Jeśli nie, to można przysiąść na krzesełku i ten troszkę wyrównać te fałdki. 22, 4, 4, 3, 0. Zaczynamy apel poranny. Elegancko dajcie znać, że jesteście z nami, a my zagramy pana, który nazywa się Chris Free, a jest 12 minut po godzinie 6. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Wtorek budzimy.

0: dramat polskiej fryzjerki. Zrobiła sobie tureckie zęby, odpadły w samolocie. A to był Enrique Iglesias, który błyskał do nas swoim śnieżno-białym, jakże naturalnym uzębieniem. Enrique Iglesias w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 19 po 6.
1: Nie pamiętamy zupełnie, na którym policzku miał ten pieprzyk, ale podobno też prawdziwy, proszę państwa. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jesteśmy otwarci od samego rana, w przeciwieństwie do działu zamkniętego, który zagra nam już za chwilę. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapect Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapect Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: Masz ochotę spojrzeć na przyrodę z bliska? Zapraszamy do Wolińskiego Parku Narodowego na warsztaty terenowe. W najbliższy piątek warsztaty terenowe odbędą się w Wapnicy. Dla rodzin, dzieci i wszystkich miłośników natury. Woliński Park Narodowy. Poznaj, zobacz, doświadczaj. Szczegóły na wopn.gov.pl oraz Facebooku WPN. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją PGE.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
9: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
10: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
0: Reklama.

0: radiu złote przeboje na dzień dobry zespołu AHA z tak zwanego wczesnego okresu swojej twórczości, czyli z lat 80. Touchy zagrali. No a my o 6.29 delikatnie dmuchamy wam teraz w ucho i sprawdzamy, czy nie śpicie. 22:44:30.
1: Cześć moje radio. Wstałam i to wstałam o 2:00. O! I od rana naginam przy pieroszkach. Właśnie ciasto rozwałkowałam. Twarz wyciągam z lodówki wcześniej przygotowany. Będę robiła pieroszki z kapustą i z grzybami. Pozdrawiam was serdecznie. Bardzo się cieszę, że jesteście. Bardzo, bo mi naprawdę bardzo pozytywnie nakręcacie. Wszystkiego dobrego.
2: No, super, dziękujemy.
0: Super, dziękujemy.
2: Lepiej lepić pieroszki, niż nie kleić, co się dzieje, no.
0: Tak. I niż naginać rzeczywistość, cytując naszą słuchaczkę do własnych potrzeb. Kochani, 22:44:30 to jest numer telefonu dla tych, którzy zaspali na apel poranny. No to wy dzwonicie, a my gramy Bonnie M, Rivers of Babylon, jest w 6:30.

0: czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Kochanie, ciągle siedzisz w tym telefonie, no.
9: Szukam płytek w internecie. Nie chcę przepłacać.
10: Mam, znalazłam kaflando.pl. Ogromny wybór w mega cenach.
8: Ale czy nie wolimy zobaczyć płytek na żywo?
10: Kaflando ma salon w Szczecinie przy rondzie Hakena.
8: No, jedziemy tam.
10: Salon Kaflando. Płytki i wyposażenie łazienek. Ustowo 51 przy rondzie Hakena.
8: Jeżeli wolisz wygodne zakupy online, wejdź na www.kaflando.pl.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama. Złote przeboje w drodze.
13: Ruch na drogach Wolina i regionu powoli się zwiększa, ale bez spektakularnych korków. W Świnoujściu rozstrzygnięto przetarg na remont Karsiborskiej. Prace mają ruszyć po 1 listopada, aby nie utrudniać dojazdu do cmentarza. A póki co na Nowokarsiborskiej Grunwaldzkiej ruch w miarę płynny.
12: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Ciągle są modne w Polsce imiona dla dzieci, starodawne, dawne imiona, takie jak Zofia, Jan, Maria, Stanisław. I właśnie się zastanawiamy, może by tak rodzicom szukającym oldschoolowych imion dla dzieci podpowiedzieć, jak mają lub mieli na imię nasi dziadkowie. Może ja zacznę. Józef, Janina, Władysława i Konstanty.
2: U mnie było Mieczysław, Zygmunt, Stanisława i Czesława.
1: Ładnie.
3: No u mnie z kolei Jan, Krystyna i Brygida.
1: Ładnie.
4: I u mnie to była nieskromna ciocia Chwalimira. O! Ale była też Bibiana, która się z niezłą Bibą kojarzyła. No to teraz kolej na was. Rodzicom szukającym oldschoolowych imion dla swoich dzieci podpowiadamy, jak mają albo mieli na imię wasi dziadkowie, wujkowie, pociotkowie. 22 44 30 i poranek małpa złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy, nie możemy się doczekać. Za imiona, które nas najbardziej zaskoczą albo urzekną, obiecujemy złotą kawę porannego programu. 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: przyszłym roku ma w planach koncert w Polsce. Ronan Keating zaśpiewał w porannym programie Radia Złote Przeboje we wtorkowy poranek za 5:07, a my teraz zaglądamy do studia wiadomości.
1: W szkołach coraz spokojniej, tak mówi premier, ale służby nie odpuszczają. Wczoraj do akcji ruszyło 20 tysięcy policjantów. Zatrzymano też kolejne osoby. Więcej o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu przyjrzymy się nowemu programowi profilaktyki raka płuca.
1: Podpowiemy, jak właściwie zadbać o swoje zdrowie.
0: Sprawdzimy, kto i na jakich zasadach może skorzystać z bezpłatnych badań płuc.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Duży wybór?
4: Jest.
3: Projekt?
4: Jest.
3: Szybka dostawa towaru?
4: Jest.
3: Wszystko jest.
4: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
3: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
4: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
3: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
4: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
0: Reklama.
9: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
10: Mamy godzinę 7, 13 października we wtorek. Wiadomości Radia Złote Przeboje przedstawi teraz Iwona Barańska.
11: Sytuacja w szkołach się stabilizuje, ale policyjne patrole pozostaną. Donald Trump przekonuje, że Putin chce pokoju bardziej niż Zełenski. Sprawdź, czy masz ten lek w domu. Popularny żel przeciwbólowy wycofywany z aptek. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło wczoraj odwołać zajęcia. Przed większością szkół, tak jak w piątek, można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej lub gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało wczoraj szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
12: Ktoś powie przeczuleni? Tak. Jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych administracji, aby kontynuować te działania.
11: Dotychczas policja zatrzymała w sumie 135 osób. Władimir Putin bardziej niż Wołodymyr Zełenski chce porozumienia w sprawie zakończenia wojny, przekonuje prezydent USA. Według Donalda Trumpa trzeba teraz skłonić ukraińskiego przywódcę do zaakceptowania porozumienia. Pytany o to, dlaczego ogłosił energetyczne zawieszenie broni, mimo że żaden z krajów o nim nie wiedział, Trump stwierdził, że oba kraje się zgodziły. Wiesz dlaczego? Bo ja powiedziałem, zgadzacie się. Zgodzili się, bo powiedziałem, żeby się zgodzili. Ta wojna musi zostać rozwiązana. Ta wojna to katastrofa. Rosja mimo tej deklaracji nadal atakuje ukraińską infrastrukturę energetyczną. Trump zapowiedział, że przyjrzy się doniesieniom o naruszeniach rozejmu i ocenił, że dochodzi do nich po obu stronach. Zełenski zapewnił natomiast, że Ukraina nie atakowała rosyjskich rafinerii. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie podpalenia hali przy Marewilskiej w Warszawie. Oskarżeni to Białorusin i czterech Ukraińców. Według śledczych działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Hala przy Marewilskiej spłonęła doszczętnie w maju 2024 roku. Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu niektóre serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfenmax. Preparat został wycofany z powodu wady jakościowej, a konkretnie chodzi o przekroczenie limitu dla jednego z zanieczyszczeń nitrozaaminowych. Decyzja dotyczy tubek leku o różnych gramaturach. Dokładne numery wycofanych partii można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
13: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Sport w 30 sekund.
14: Błażej Kulesza, zapraszam. Na ligowych boiskach dokończono 10. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy i nadrobiono zaległości. I tak Motor Lublin pokonał Radomiaka 3-2, a bramkę decydującą o wygranej goście zdobyli w drugiej minucie doliczonego czasu gry. W Katowicach tamtejszy GKS pokonał Wieczystą 2-1. W tabeli prowadzi Górnik przed Legią oraz Lechem. Rozstawiony z numerem drugim Hiszpan Carlos Alcaraz przegrał z Belgiem Zizou Bergsem na turnieju w Szanghaju. To oznacza, że nowym numerem jeden w rankingu tenisistów będzie Niemiec Aleksander Zwieriew.
13: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Złote przeboje w drodze.
15: Przez Wolin jedziemy bez większych utrudnień, S3 też płynnie w obu kierunkach. Od piątku zamknięta będzie droga powiatowa na odcinku Strzeżewo-Sulikowo. Będzie objazd. Przygotujcie się więc na dłuższy przejazd przez Łukęcin i Dziwnówek.
1: Pogoda w Wolinie.
15: Dziś na zachodnim Pomorzu zachmurzenie małe, dopiero wieczorem wzrośnie i w nocy możemy mieć przelotne opady deszczu. Jest dość chłodno, temperatura teraz oscyluje wokół 6 stopni Celsjusza, maksymalnie będzie od 13 stopni na Wyspach Wolin i Uznam do 15 w Szczecinie. Odczuwalna temperatura niższa, ale wiatr słaby z południa i południowego zachodu.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
10: Dzień dobry, po 7:00 rozstrzygniemy międzypokoleniowy spór o to, kto ma w domu najwięcej szarych komórek i potrafi ich używać.
16: Tak, dzień dobry, po 7:00 udowodnimy też niezbicie, że lepiej być pięknym. Na przykładzie motyli to udowodnimy. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Ja też motylem byłem, ale przytyłem. A my się polecamy we wtorek, 5 minut po godzinie 7:00 gramy Pet Shop Boys.

0: Jajko mądrzejsze od kury. No teraz mamy rozkminę w tym klimacie właśnie i w tym temacie. Może pomożecie nam ją rozwikłać. Otóż brzmi to tak. Które pokolenie było mądrzejsze? Dzisiejsze czy nasi przodkowie?
1: Właśnie. No bo większość ludzi z obecnego pokolenia myśli, że są mądrzejsi niż to minione pokolenie.
2: To jest bardzo ciekawe, że tak myślą. To dlaczego kiedyś w instrukcji samochodu było napisane, jak regulować luzy na zaworach, a dzisiaj na akumulatorze jest naklejka, żeby nie pić płynu z akumulatora? Właśnie sprawdźcie akumulatory, bo coraz zimniej się robi. Natomiast my będziemy teraz wspominać gorące chwile z samego środka lata. Podaruj mi trochę słońca. Bem i Bem w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 13 po 7.

0: 1985 z tego roku pochodzi ten przebój Modern Talking. Ostatnio była w internecie moda na przerabianie się na lata 80. My, czyli wasi poranni prowadzący, nie muszą się przerabiać AI-em, bo my po prostu mamy oryginalne zdjęcia z lat 80., kiedy właśnie imprezowaliśmy przy Modern Talking. Sherry, Sherry, Lay. Tak było.
1: Nie? Tak było, tak było. Niektórym to się nie zmieniło do tej pory. Ta stylówka została. No i znowu 80. lata i Queen. I Want It All. Kochamy 80., ale z 90. sięgniemy po Boys Band NSYNC. Tak, zamierzamy zagrać w ciągu najbliższych kilkunastu minut. Polecamy się, bądźcie bliska.
2: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Reklama. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
5: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
4: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
4: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
5: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Duży wybór?
10: Jest.
9: Projekt?
10: Jest.
9: Szybka dostawa towaru?
10: Jest.
9: Wszystko jest.
10: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
9: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
10: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
9: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
10: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
11: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
12: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
11: A co to znaczy CCD?
12: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
13: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D od Oleofarm.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
19: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
18: O, pieskie życie ma smak!
19: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: Reklama.

0: Lepiej być pięknym, młodym i bogatym jak chłopcy z NSYNC, ale już samo bycie pięknym wystarcza i teraz będzie właśnie o tym, że nie ma, słuchajcie, sprawiedliwości nie na ma. Tym świecie. Nie ma.
1: Międzynarodowe badanie z udziałem polskich naukowców z Białegostoku odkryło niewdzięczną stronniczość związaną z urodą. Rzecz dotyczy motyli obu płci, albo płci, jak to mówi.
0: Tak.
1: A mianowicie, ładniejsze motyle częściej przyciągają naukowców, no i częściej trafiają pod ochronę.
2: No proszę, a reszta w poszukiwaniu własnego szczęścia trafia na portale randkowe. Love me
0: tender. Młodzież by powiedziała, że panu Elvisowi w tenderze to się literka pomyliła. Ale proszę państwa, Blas Ketchup, wszystko się zgadza, zwłaszcza energia, notogramy, asrehe, 3 minuty po 7:30 to jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: auto promocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
17: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
18: Wyspy Woli nie uznam, już budzą się do życia. Widać to na drogach, coraz więcej aut. Przez Wolin przejeżdżamy w miarę płynnie, podobnie przez Międzyzdroje, Dziwnów. W Kamieniu Pomorskim zwolnicie u zbiegu szpitalnej Dziwnowskiej Gryfickiej.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
19: sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Winicjusz, Saturnina, Apolonia, Gedeon. Rodzicom szukającym oldschoolowych imion dla swoich dzieci podpowiadamy dzisiaj, jak mają lub mieli na imię nasi dziadkowie.
2: Tak.
1: Edeltrauda, January, Kunegunda, 22, 4, 4, 3, 0.
3: Mama mojego ojca miała na imię Eudokia, a dziadek Zygfryd.
4: Mój pradziadek miał na imię Bożydar.
5: Adela, Damazy, Wiktoria, Jan.
6: Mieszko i Dąbrówka.
7: Moi dziadkowie to Kunegunda i Kazimierz oraz Stanisława i Leo.
8: Moja mama miała na imię Benigna.
9: Dziadek na imię miał Stanisław, a babcia nadal ma na imię Narcyza.
10: Cześć, tu Bernardyna. A moi dziadkowie to Jan, Irena, Władysław, Antonina.
1: No to teraz kolej na was. Rodzicom szukającym oldschoolowych imion dla swoich dzieci podpowiadamy, jak mają lub mieli na imię nasi dziadkowie. 22 4 4 i 3 0 i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Za imiona, które nas najbardziej zaskoczą albo urzekną, obiecujemy złotą kawę z prowadzącymi na pudełku. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat.

0: fajne tempo. Wham! W Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Śpieszycie się do pracy na siódmą? Niepotrzebnie, niepotrzebnie, bo właśnie dochodzi ósma. Jeśli jesteście mocno spóźnieni, to pocieszające jest to, że nie jesteście sami.
1: Nie, bo ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy.
0: Dużo.
1: Tak, mamy wyniki najnowszych badań i tak właśnie jest. A co zatrzymuje nas przed wyjściem z domu? O tym za chwilę w wiadomościach o ósmej. Posłuchajcie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama.
4: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Masz ochotę spojrzeć na przyrodę z bliska? Zapraszamy do Wolińskiego Parku Narodowego na warsztaty terenowe. W najbliższy piątek warsztaty terenowe odbędą się w Wapnicy. Dla rodzin, dzieci i wszystkich miłośników natury. Woliński Park Narodowy. Poznaj, zobacz, doświadczaj. Szczegóły na wopn.gov.pl oraz Facebooku WPN. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją PGE.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
8: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
7: A co to znaczy CCD?
8: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
7: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
8: Od Oleofarm.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, między innymi najnowszy odcinek naszego podcastu.
13: Czy nasze porty, w tym w Świnoujściu i w Szczecinie, są i będą bezpieczne? Porozmawiam o tym z doktorem Mariuszem Sikorą z Uniwersytetu Szczecińskiego.
12: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
14: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
3: 13 października dzisiaj mamy, to jest wtorek, jest punktualnie 8. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
4: Dwaj mężczyźni zatrzymani w Niemczech. Chodzi o podpalenie stacji Starlink na Mazowszu. Papież idzie na operację, a szpital zaostrza środki bezpieczeństwa. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. Mieli działać na zlecenie obcego wywiadu i nie ma wątpliwości, że za podpaleniem stała Rosja. Na terenie Niemiec zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o podpalenie we wrześniu stacji Starlink na Mazowszu. To obywatele Turcji. Zatrzymania dokonała niemiecka policja na zlecenie polskich służb.
5: Mamy nagrania, mamy DNA sprawców, wiemy jak się poruszali, wiemy kiedy przyjechali do Polski, wiemy kiedy z tej Polski zostali ewakuowani.
4: Mówi komendant główny policji Marek Boroń. Mężczyźni mają być sprowadzeni do Polski w ramach europejskiego nakazu aresztowania. Cała procedura może potrwać kilka tygodni. Usłyszą zarzuty sabotażu i dywersji. Papież Leon XIV idzie do szpitala na operację wycięcia niewielkiego guzka na płucu. W poliklinice Gemelli ma zostać przez około tydzień. Jak informuje włoska prasa, przygotowano tam specjalne środki bezpieczeństwa. 10. piętro, na którym będzie przebywał papież, zostało odizolowane. Ochrona zadba także o poufność dokumentacji medycznej. Wyniki badań mają być zabezpieczone specjalnymi kodami lub fałszywym nazwiskiem, by chronić je przed hakerami i wyciekiem danych.
6: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Najwyższy czas wyczyścić kominy. Przypominają o tym strażacy, bo co roku są wzywani do domów, których nie odwiedzili przed sezonem kominiarze. Najczęściej przyczyną zagrożenia są stare kotły, tak zwane kopciuchy.
7: Te najwięcej paliwa niespalonego potrafią wyeksportować, powodując pożary sadzy w kominie. To jest jedno zagrożeń. Te pożary bardzo często przedostają się przez dach i dochodzi do pożaru dachu albo i całego obiektu.
4: Mówił Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Tylko na Opolszczyźnie takich pożarów w poprzednim sezonie grzewczym było ponad 400. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. Tak wynika z badania Personal Service. Wśród powodów spóźnień ankietowani wymieniali korki, zaspanie oraz czas w łóżku z partnerem lub partnerką. Na samym końcu tych przyczyn znalazło się spokojnie zjedzone śniadanie.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
8: Póki co przez Wolin przejeżdżamy bez problemów, choć i nas niedługo czekają utrudnienia w związku z remontem obiektów mostowych i drogi do centrum Wolina. Tymczasem już pięknie zmodernizowany odcinek drogi Stara Dąbrowa-Grabowo. To droga wojewódzka 106 łącząca Rzewnowo z Pyrzycami.

0: Pogoda w Wolinie.
1: Na Wyspach Wolin i Uznam dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. W regionie mogą gdzieniegdzie pojawiać się mgły. Temperatura maksymalna dziś w okolicach 13 stopni Celsjusza. Wiatr słaby ze zachodu. Przez większą część dnia będziemy mieć sporo promieni słonecznych, ale wieczorem niebo zachmurzone, a w nocy możliwe przelotne opady.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej będziemy mieć dla was w naszym porannym programie wyłącznie rzeczy wykwintne, rzeczy ekskluzywne, coś z toskańskiej winnicy, coś z muzycznej piwnicy Złotych Przebojów.
2: Coś z naszej palarni kawy, będzie na bogato, będzie złoto i nieskromnie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry we wtorek, w środku października, 4 po 8, gramy Bellini.

0: moja wina, mnóstwo wina wystąpi teraz w naszym, przepraszam, w naszym porannym programie, ale tak jest.
1: No, tysiące butelek jednego z najbardziej cenionych win skradziono we Włoszech.
2: No.
1: Tamtejsze media podały, że z rodzinnej winnicy w Toskanii zniknęło 30 tysięcy butelek czerwonego trunku, wartych w sumie około 5 milionów euro.
2: Ulala, no mamy tu pewne podejrzenia.
3: Hej, nasi tu byli.
2: No jak, no. A jednej rzeczy to możemy być pewni, kochani. Sprawcy są bezapelacyjnie winni. A teraz Republika i telefony. Jest 11 minut po godzinie 8. Piosenka z czasów, w których telefony były na kartkę, a rozmowy kontrolowane. Gramy pięknie, 80 lata. To naprawdę lubimy w radiu. Złote przeboje.

0: Jeden z największych hitów w historii współczesnej muzyki w ogóle. Numer jeden na listach przebojów w 28 krajach. No i piosenka o tym, że nie trzeba okazji, żeby zadzwonić i powiedzieć, że cię kocham. I dziękuję. To było w tym kawałku z Stevie'ego Wondera. Najważniejsze, nie ma za co. Przypomina radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry, 19 po 8. Za chwilę Eagle Eye Sherry u nas będzie występował, a potem komuś z was wyślemy w prezencie złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
4: Autopromocja.
5: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
4: Autopromocja.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
4: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio: czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
5: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
6: Od Oleofarm.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Pelagia, Balbina, Meluzyna, Drezyna, Elektrolit, rodzicom szukającym oldschool, proszę się nie śmiać, oldschoolowych imion dla swoich dzieci podpowiadaliśmy dzisiaj, jak mają na imię lub mieli nasi dziadkowie, dzwoniła bliższa i dalsza rodzina dzieci, dzwoniły wnuki ze strony ciotki, stryjenki, ciotecznej, szwagra i czas na podsumowanie.
2: Moi dziadkowie to Filomena i Fryderyk.
3: Pamiętam imiona dwóch moich ciotek, jedna miała na imię Waltraud, druga miała na imię Gertruda.
2: Dziadkowie super. Od strony mojej mamy mieli na imię Zygmunt i Alfreda, natomiast od strony taty Emilia i Piusz.
4: Ja mam na imię Sędzimir i mój syn też jest Sędzimir.
2: Moi dziadkowie to Filomena i Fryderyk.
5: Oryt i Aleksandra, a ze strony mamy Jan i Prakseda.
6: Sam jestem dziadkiem, mam na imię Werner, a moi koledzy z dzieciństwa to Heliodor, Józef i Arnold.
7: Ja, no i te imiona naprawdę nas urzekły, a zwłaszcza ten, jak to było, Schwarzenegger na końcu, nie? W zamian wysyłamy kawę z prowadzącymi na pudełku, a ci prowadzący są to Irena, Florian, Jawor i Jachim.
1: Dziękuję.
7: Jakby co?
8: To a jutro w środ... Na pewno?
7: Na pewno. A jutro w środku pracującego tygodnia wymienimy się najciekawszymi powodami spóźnień do roboty.

0: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
1: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
0: A gdzie tak jest?
1: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
0: O, już zatrudniam.
1: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
6: Tak, a co?
5: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
6: Już robię drugą.
5: Na komputer.
6: Już biorę pożyczkę.
5: Na co?
6: Na komputer. Moje ty szczęście.
7: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Aliorbank albo nic.
7: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Przez Wolin jedziemy płynnie, płynnie też na S3, no może więcej aut na wyjeździe z tunelu na Nowokarsiborskiej i Grunwaldzkiej w Świnoujściu. Od piątku zamknięta droga powiatowa na odcinku Strzeżewo-Sulikowo, będzie objazd. Wszystkim kierowcom życzę spokojnego, bezpiecznego dnia.
15: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
17: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com

0: Raining Man, Jerry Halliwell w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a teraz sięgniemy pod ladę i wyciągniemy taki towar, proszę Państwa, że w sklepie i w okolicy wielkie poruszenie nastąpi.
1: Tak.
0: Wystąpi u nas artysta o niezbyt imponującej posturze, gdyż miał ledwie 158 cm wzrostu.
1: Ale za to ego miał potężne, niczym Napoleon.
0: No,
1: i był też niebywale zdolny. Zagra nam, mili Państwo, Prince, który już swoją debiutancką płytą zaszokował świat, bo sam zagrał na niej na 27 instrumentach, a niski wzrost rekompensował sobie właśnie wysokimi obcasami.
0: No tak, tak, tak. No i dzisiaj mamy dla Was kawałek z jego repertuaru, w którym występują, i tu cytat z prasy, riff gitarowy rodem z Jamesa Browna i tekst, który sugeruje,

0: nieco pokory w seksualnie agresywnej postawie wokalista.
1: Tak, jeśli nabraliście ochoty na te muzyczne psoty, to uwaga, odpalamy naszego kaseciaka.
0: I jedziemy, z kawałkiem Kinsa, za który dostał w 1987 roku nagrodę Grammy. Nazywa się Kiss.

0: lato, lato, fajnie się mówi, aż tu nie wiadomo, kiedy przyszła ta pora roku, która daje nam z liścia.
1: To prawda. Jest jesień, grabie poszły w ruchy, no ale nie każdy wie, co zrobić z górą liści. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 9, by jesienne porządki nie skończyły się mandatem.
2: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
5: W końcu robota nie zając.
6: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
5: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska zagroda dla psa, który wie, co dobre.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
16: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
19: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
20: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
19: Twoja definicja dobrego snu.
3: Reklama.
2: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
0: Mamy godzinę 9, 13 października we wtorek. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Szkoły nadal pod specjalnym nadzorem, powodem ostatnie groźne incydenty. Jesienne porządki mogą słono kosztować, zapalenie liści grozi mandat. Limuzyna Elżbiety II trafia na aukcję. Po serii groźnych incydentów z ubiegłego tygodnia Donald Tusk zapewnia, szkoły pozostaną pod specjalnym nadzorem tak długo, jak będzie wymagała tego sytuacja. Wzmożone policyjne patrole wokół tysięcy placówek zostaną jeszcze przez kilka najbliższych dni. Mundurowi będą też wchodzić do szkół i będą rozmawiać z młodzieżą. Chodzi o to, by uczniowie wiedzieli, jak poważne konsekwencje mają różnego rodzaju głupie żarty związane z ostatnimi przypadkami ataków w szkołach, mówi Edyta Machnik z łódzkiej policji.
21: Słowa, które czasami wypowiadamy dla żartów, publikowanie zdjęć niebezpiecznych narzędzi mają swoje konsekwencje.
1: W internecie sytuacja też się uspokaja, choć jak zaznacza minister cyfryzacji, ataki w szkołach wykorzystywane są do szerzenia dezinformacji przez rosyjskie boty. O tym m.in. minister cyfryzacji będzie w piątek rozmawiał z przedstawicielami gigantów technologicznych, takich jak Meta, Google czy TikTok. Coraz większe zagrożenie wścieklizną na wschodzie Polski. Tylko w tym roku na Lubelszczyźnie są już 4 ogniska tej choroby. Chorują dzikie zwierzęta, ale coraz częściej też domowe. Choroba zaczęła się pojawiać, od kiedy Ukraina z powodu wojny przestała szczepić swoje zwierzęta. Lekarze apelują o szczepienia. Chore zwierzęta, zwłaszcza psy i koty, mogą być też agresywne. W przypadku ugryzienia nie można tamować krwotoku. Rany trzeba przemyć spirytusem, mydłem lub wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jesienne porządki wystartowały. Niestety nie wszyscy wiedzą, co zrobić z zebranymi liśćmi i po prostu urządzają sobie z nich jesienne ogniska, ale za to grozi mandat. Liście należy wrzucić do brązowych pojemników lub worków.
22: Możemy wrzucać trawę, liście, rozdrobnione gałęzie,
1: mówi Malwina Kaczor z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Liście można też wywieźć samemu do punktów selektywnej zbiórki odpadów. Limuzyna Elżbiety II do kupienia na aukcji. Na sprzedaż zostaje wystawiony Bentley z 2016 roku. Auto ma przedłużony rozstaw osi i zostało przygotowane specjalnie dla ówczesnej królowej. Najbardziej osobistym elementem jest specjalnie zaprojektowana półka na torebkę. Aby ją zamontować, producent usunął przedni środkowy podłokietnik. Elżbieta II słynęła z zamiłowania do samochodów. Wiele ze swoich aut prowadziła osobiście.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
4: Sport w 30 sekund.
24: Błażej Kulesza, zapraszam. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Panie za to grają w Wuhan, a tam dobrze turniej zaczęła Maja Chwalińska, pokonując w dwóch setach 6-3, 6-2 Egipcjankę Majar Sherif. Polskie piłkarki staną przed historyczną szansą wyjazdu na mundial. W Gdańsku rozegrają rewanżowy mecz w barażach z Belgią. Polki muszą odrobić jednobramkową stratę z Luwen. Wtedy przegrały 0-1.
23: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
4: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Pogoda.
1: Najpogodniej będzie dzisiaj na zachodzie. W pozostałych regionach trochę więcej chmur, ale też będzie się przejaśniać. Na termometrach od 11 stopni w Lublinie, 12 w Krakowie i Białymstoku, 13 w Warszawie i we Wrocławiu, do 14 stopni w Gdańsku.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
25: Witamy nowy dzień, którego jedyną zaletą jest to, że nie jest poniedziałkiem i to nie koniec dobrych wiadomości.
0: Nie, gdyż jesienią dzieją się rzeczy przyjemne i wystrzałowe i po dziewiątej podpowiemy wam, jak się wybrać na super koncert z biletami od Radia Złote Przeboje. Bądźcie blisko koniecznie, dzień dobry we wtorek, 4 minuty po dziewiątej gramy wam Hit Huntera.

0: Twona Dance, znany antysystemowiec Eddie Grant wystąpił w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Pan Eddie postanowił dawno temu nie dać się wykorzystywać wielkim wytwórniom płytowym. Założył własną działalność gospodarczą. No i kolega zarobił tyle, że ma teraz własną wyspę na rzece Essequibo w Gujanie, czego i państwu w drugi dzień roboty życzymy.
1: O tak, Eddie Grant miał wyspę na rzece, a teraz a propos akwenów wodnych, to wystąpi ocean. Billy Ocean, wielka gwiazda, zwłaszcza za oceanem, a u nas znana m.in. z tego przeboju Love Really Hurts Without You w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 12 po 9.

0: sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
14: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
15: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
16: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Au! Znów ten ból.
19: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
18: Mm-hmm.
19: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
18: Oh.
19: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: to było coś, Lady Marmalade, gdyż marmelada na jesień idealna. A teraz mamy pytanie, komu bilety komu? Gdyż mamy bilety ekskluzywne, no złote tak. Bilety na złoty jubileusz Grzegorza Skamińskiego i Waldemara Tkaczyka. Panowie grają razem 50 lat i są to bilety na koncert Królowie Życia. Nie zawahamy się ich użyć, kochani.
1: Tak, te koncerty są rewelacyjne. Wiemy, co mówimy. Panowie grają nie tylko przeboje kombi, też hity zespołów Skywalker i ONA, no bo przecież oni te kapele tworzyli, pisali teksty, komponowali, prawda?
0: No i w tym tygodniu mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert w Trójmiejskiej Ergo Arenie na 24 października. Gdybyście tam chcieli być i się pobawić, no to zapraszamy czym prędzej na stronę złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy, wchodźcie na naszą stronę i napiszcie w maksymalnie 5 słowach, z czym kojarzą wam się Królowie Życia. Najlepsze odpowiedzi nagrodzimy właśnie biletami, szansę na zdobycie podwójnych wejściówek na koncert Królów Życia już dzisiaj po 18:00 tylko w radiu Złote Przeboje. A teraz robimy Imca Imca, YMCA, czyli gramy Village People w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 9:30.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu przyjrzymy się nowemu programowi profilaktyki raka płuca.
1: Podpowiemy, jak właściwie zadbać o swoje zdrowie.
0: Sprawdzimy, kto i na jakich zasadach może skorzystać z bezpłatnych badań płuc.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
5: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
4: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
4: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
5: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama.
5: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: romantiką, romantiką. Poniedziałek minął i od razu człowiekowi niebieskie migdały w głowie. Jason Donovan, ależ to było piękne. Na do widzenia. Wszyscy razem mogliśmy sobie to zaśpiewać. Kłaniamy się, znikamy. Pa!
1: Bardzo dziękujemy za wtorkowy program poranny. Iwona Barańska, dzięki. Piotr Jaworski, Piotr Jakim, dzięki, Tomek Tworkiewicz. A przy mikrofonie witamy świeże siły. Gosia Kościelniak.
2: A nawet jedną świeżą siłę. Was było siła ludzi, a ja tu jedna sama, ale za to jakże wtorkowo świeża. No to co, za 13 minut 10? No to teraz coś bardzo, no właśnie, power. Pełnego mocy w Radiu Złote Przeboje.

0: Już za 5 minut będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje z naszego miasta i naszej okolicy. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był EcoServis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
12: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
13: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przyboje.
14: Wiadomości z Wolina.
15: Ula Myszkinis. 600 pociągów dziennie każdego dnia, o 69 więcej niż w zeszłym roku. PKP Intercity zaprezentowało nowy rozkład jazdy. Skróci się też czas przejazdu m.in. ze Szczecina do Warszawy, mówi Krzysztof Krasowski z PKP Intercity.
16: Dogęszczamy linię, pociągi ekspresowe jeżdżą do Szczecina co 4 godziny, w bardzo dobrym czasie, niewiele powyżej 4 godzin. Do Szczecina będziemy mogli dotrzeć z Warszawy na spotkanie już około godziny 10 i wrócić z Warszawy również dosyć późno, bo nawet po godzinie 19 ostatni kurs.
15: Nowy rozkład wejdzie w życie 13 grudnia. A co na drogach powiatu kamieńskiego? Rusza przebudowa mostu Strzeżewo-Sulikowo. W związku z tym od piątku tamtędy nie przejedziemy. Mapkę z trasą objazdu publikuje portal kamieńskie.info. Zmiany czekają kierowców także w Świnoujściu. Rozstrzygnięto przetarg na remont Karsiborskiej oraz kawałek Barlickiego. Tam prace ruszą po 1 listopada. A w Dziwnowie zmiana na stanowisku zastępcy burmistrza. O szczegółach za godzinę.
14: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
15: Nadchodzi czas przeziębień w środkach komunikacji miejskiej. Słychać prychanie i kichanie. Warto zadbać o odporność i profilaktykę. Dziś na zachodnim Pomorzu mieliśmy bardzo zimny poranek, ale w ciągu dnia temperatura już wzrośnie maksymalnie od około 13 stopni na Wyspach Wolinii Uznam do 15 w Szczecinie. W ciągu dnia sporo słońca, a w nocy przewidywane przelotne opady.
14: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
17: Wtorkowe przedpołudnie, czas zacząć. Gosia Kościelniak, zapraszamy, a zaczniemy tę godzinę i całe to przedpołudnie. Pamiętajcie, robota nie zając, ale zaczniemy najpierw muzycznie akcentem z 86 roku. Finałowe odliczanie Europe.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, a dzisiaj Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. To jest nietypowe święto obchodzone właśnie 13 dnia października, które ma na celu promowanie elegancji i klasy w codziennym ubiorze, a garnitur jest symbolem profesjonalizmu i stylu od XIX wieku. I prawie 70% z nas, Polaków, uważa, że w idealnym miejscu pracy powinna panować swoboda ubioru, ale z zachowaniem określonych granic i zasad, tak zwany smart casual, tylko właśnie o te zasady się wszystko rozbija. No ale dobrze, 55% respondentów ocenia zjawisko odgórnego, takiego nakazanego dress code'u pozytywnie, widząc w nim element budowania wizerunku profesjonalnego, no i tylko 15% deklaruje niechęć wobec takiego dress code'u, czyli z góry narzuconego sposobu ubierania się. A jak jest u was w pracy? Jestem ciekawa. Czy macie wyraźne zasady dotyczące stylu ubioru w waszej pracy? Czyli krótko mówiąc, jak wyglądacie w pracy? Choćby dziś. Robota nie zając, możemy porozmawiać. 2244430. Można napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawsze zgłoszenie oddam piękną parasolkę radia Złote Przeboje w kolorze naszym, czyli takim fioletowo-purpurowym. Do 12 gawędzimy. 2244430.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
3: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja.
4: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
6: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
15: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
17: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
18: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
20: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

Podobno kręciła noskiem swoim ślicznym trochę była sceptyczna wobec współpracy z Eltonem Johnem. Kiki D obawiała się, że jej styl muzyczny może nie pasować do jego popowego brzmienia. 50 lat temu, dokładnie 50 lat temu Elton John umieścił na szczycie brytyjskiej listy przebojów tę piosenkę, która przed chwilą wybrzmiała w radiu Złote Przeboje, Don't Go Break My Heart, nagraną w duecie z Kiki D właśnie. Elton nagrał swoją część najpierw w Toronto, wyśpiewał, a następnie taśma została wysłana do Londynu, gdzie Kiki D miała nagrać swoje wokale. No i producent wspominał po latach tak: byłem z Eltonem w Kanadzie, no i właściwie zaśpiewał około 3/4 piosenki i zostawił do zaśpiewania dla Kiki tylko 4 linijki. I wtedy mówię: halo, poczekaj chwilę. To ma być duet czy gościnny występ? Elton mówi: no duet. No więc musisz dać jej przynajmniej 50% piosenki, opowiadał producent. Panie Elton, naprawdę, no. Równouprawnienie, 50% piosenki, to jest duet. No i się udało. Gazebo, a like Chopin.

0: Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
4: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda JQ. O Moda 7 w Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
5: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
7: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: Robota nie zając.
1: A dzisiaj Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru, więc nawiązując do tego święta, rozmawiamy sobie o tym, czy macie, mamy w swojej pracy dress code, czyli zasady ubioru, określone kolory, określony styl, czy też zupełny luz. I czasem myślę sobie o tym, że w radiu, w latach 90., kiedy ja już pracowałam w radiu, człowiek był wolny jak ptak, jeśli chodzi o ubiór. No bo był tylko głosem. A dzisiaj, w dobie mediów społecznościowych, radiowiec także jest pokazywany i to bez przerwy, więc musi wyglądać przynajmniej dobrze. No a jak jest u was? Dzwonicie.
2: Dzień dobry. Co do stroju służbowego, to ja trochę nie mam wyboru, bo będąc maszynistą pociągów wożących pasażerów, to raczej no, trzeba jakoś się prezentować, ale to jest w zasadzie przywilej, bo na ten mundur trzeba sobie, że tak powiem, zasłużyć. Pozdrawiam, Paweł.
1: My też mocno pozdrawiamy, Robota nie zając. Więc rozmawiamy 2244 i 30. Albo można napisać robota@złoteprzeboje.pl. Czy macie wyraźne zasady dotyczące ubioru w waszej pracy? Jak wyglądacie w pracy choćby dziś? Za najciekawsze zgłoszenie oddam piękny parasol Radia Złote Przeboje. Można go zobaczyć na Facebooku albo Instagramie, gdy skaczę sobie ja z nim po jesiennej ulicy. 2244 i 30. Czy macie w swojej pracy wyraźne zasady dotyczące ubioru?

0: Za 6, no już prawie za 5 minut będzie godzina 11, już czas na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy. Słuchajcie Radia Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
3: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
4: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80.
3: i 90.
5: I do dziś są kochane.
3: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
2: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
1: Autopromocja. Reklama.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
10: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
9: A co to znaczy CCD?
10: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze.
9: A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
11: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
9: Od Oleofarm.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
17: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Credit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Credit Agricole.
18: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Credit Agricole Bank Polska S.A.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
20: Psst! Cześć! To Influencen, ten od cen.
21: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
22: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
2: Wiadomości z Wolina.
23: Ula Myszkinis. W Dziwnowie zmiana na stanowisku zastępcy burmistrza. Dziś stanowisko to objęła Joanna Ciszczyk, dotychczasowa kierownik referatu gospodarki odpadami. Zastąpiła Małgorzatę Wójcik, która decyzję o zakończeniu pracy podjęła z przyczyn osobistych. Szkoła i rodzina powinny być zawsze po tej samej stronie, przypomina Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, który organizuje konferencję Tkając Porozumienie. Są jeszcze wolne miejsca, mówi Kinga Maciaszczyk, dyrektorka ośrodka.
24: To nie jest konferencja w Kołobrzegu wyłącznie dla osób ze Szczecina, to jest konferencja dla wszystkich.
3: wszystkich nauczycieli, którzy chcieliby wrócić do szkoły z takim poczuciem, że potrafią o siebie zadbać i jednocześnie, że wiedzą, jak zapraszać do współpracy.
23: Konferencja 21 i 22 października. Wcześniej, bo już w najbliższy piątek, Ogólnopolska Noc Bibliotek. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach już od 15 pokaz filmowy dla dzieci. Będą też warsztaty, spotkania autorskie i otwarcie wystawy fotografii latarni morskich, odłamki gwiazd zachodniego Bałtyku autorstwa Artura Kubasika. Kolejne wiadomości w południe.
4: Radio Złote Przeboje.
5: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
4: Pogoda w Wolinie.
7: Dziś na zachodnim Pomorzu nie najcieplejszy, ale słoneczny dzień. Warto go spędzić na świeżym powietrzu, pojeździć na rowerze, pobiegać albo po prostu iść na spacer lub na grzybobranie, bo grzybów w naszych lasach nie brakuje. Temperatura maksymalna od około 13 stopni nad samym morzem i w Wolinie do 15 w Szczecinie. Ta odczuwalna będzie niestety nieco niższa. Za to ciśnienie dość wysokie.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
5: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
24: Prawie 2 minuty po godzinie 11:00. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę w Radiu Złote Przeboje. Jesteśmy razem, większość z nas teraz w pracy, więc serdecznie Was ściskam i przypominam, robota nie zając, więc... Bardzo nam miło, że dzwonicie i piszecie do nas. Dziś w naszym cyklu Robota nie zając rozmawiamy sobie o tym, jaki mamy dress code w pracy. Jak się ubieramy? Czy mamy jakiś styl narzucony? Czy wręcz przeciwny? Zupełna swoboda. Teraz kult.

A przed nami w Radiu Złote Przeboje Roisin Murphy, która zanim śpiewała w zespole Moloko, nigdy wcześniej nie śpiewała profesjonalnie. Jak to mówiła, potocznie chyba wszyscy używamy takiego określenia, robiła to jedynie pod prysznicem wcześniej, no ale osoba, która założyła zespół, dostrzegła jednak w jej charyzmie ogromny potencjał artystyczny. Roisin przyznaje, że chciała lepiej poznać muzykę swojego ojczystego kraju, czyli Irlandii, ale denerwują ją artyści, którzy nadgorliwie próbują uchwycić ducha irlandzkiej muzyki. I przyznała, że mogłaby nagrać kilka irlandzkich ballad, ale nie podobają jej się wykonawcy, którzy brzmią jakby próbowali udawać Irlandczyków, bo bardziej lubi surową muzykę. Ale teraz wracamy do czasów, gdy śpiewała w Moloko. Rok 98.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Reklama. W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
2: Masz tyle sukienek.
1: No, ale wszystkie za duże.
2: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
1: Nie, biorę Hepa Slimin.
2: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
1: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
2: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
1: To co, zakupy?
2: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
3: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
4: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
5: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
6: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
12: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
1: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Mocno pozdrawiamy wszystkich pracujących przy muzyce Radia Złote Przeboje. A o swoim służbowym wyglądzie dzisiaj mówimy. O ubraniu, o dress code, o stylu ubrania w pracy, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Noszenia Garnituru. No i już opowiadał o służbowym stroju swym maszynista. A teraz posłuchajmy policjanta, potem ktoś z telekomunikacji, a potem jeszcze... Zresztą sami posłuchajcie.
2: I tam, u mnie w pracy nie ma problemu z wyborem kolorów, bo z uwagi na to, że jestem policjantem, muszę chodzić w mundurze. Więc nie ma żadnych komplikacji i myślę, że to jest dobre.
3: W latach 90. w telekomunikacji strój obowiązywał rajstopy nawet w upale. Pozdrawiam, Lucyna.
4: Dzień dobry, witam Państwa, kłaniam się pięknie. Reprezentuję branżę kominiarską. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że są kominiarze biali i kominiarze czarni. Takie też mamy mundurki. Bardzo jest nam też przyjemnie, jak widzimy, jak na ulicy panie i panowie łapią się za guziki na nasz widok. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.
1: Dziękuję najserdeczniej za te słowa, no bo się zawsze zastanawiam, czy kominiarz się cieszy, gdy łapiemy się za guziki, bo przecież jest symbolem szczęścia. Bardzo dziękuję. Teraz już jesteśmy pewni, że jest tak właśnie. Za najciekawsze zgłoszenia oddam piękny parasol Radia Złote Przeboje. Za jedno z nich, czy macie jakiś określony styl ubioru w pracy? Do 12 sobie rozmawiamy. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
3: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, między innymi najnowszy odcinek naszego podcastu.
4: Czy nasze porty, w tym w Świnoujściu i w Szczecinie, są i będą bezpieczne? Porozmawiam o tym z doktorem Mariuszem Sikorą z Uniwersytetu Szczecińskiego.
3: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
5: Jeśli chcesz dobrze spać,

suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: z okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: W 29 urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4400.

0: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max & Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max & Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

Oczywiście wszyscy znamy ten przebój I know sunshine where she's gone. No właśnie, a polską wersją tej piosenki jest pierwszy i zarazem jeden z najpopularniejszych utworów Budki Suflera, Sen o Dolinie, który to powstał w 1974 roku, gdy muzycy zespołu grali jeszcze covery zagranicznych przebojów wyłącznie, ale już mieli ambicje, żeby stworzyć coś własnego. Ten utwór nagrano w studiu w dość spartańskich warunkach. Znalazło się tam miejsce również dla chóru żeńskiego, ochrzczonego później mianem Suflerek, łącznie 24 osoby.

0: Shakira. Dziękujemy bardzo. Za 5 minut będzie południe. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy. Posłuchajmy, co istotnego dzieje się blisko nas. Radio Złote Przeboje. Potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
5: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
4: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
6: Kończysz remont lub budowę? Prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
10: Zbliża się południe. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Wiadomości z Wolina.
12: Ula Myszkinis. Od 13 grudnia nowy rozkład jazdy PKP Intercity. Będzie więcej szybszych połączeń, ale i nowe do mniejszych miejscowości, które od lat walczyły z wykluczeniem komunikacyjnym.
13: Kolej dalekobieżna wraca do Olecka. Pociąg Intercity Gryf połączy Olecko z Olsztynem, Trójmiastem, Słupskiem i Szczecinem.
12: Mówi Krzysztof Krasowski z PKP Intercity. Niektóre trasy się wydłużą, na przykład do Świnoujścia z Chełma pojedzie Intercity Mewa. A co słychać na lotnisku w Goleniowie? Pasażerowie korzystają z tymczasowego terminala przylotów, trwają prace rozbiórkowe starych budynków. A co zmienia się w rozkładzie? W okresie świąteczno-noworocznym będzie więcej lotów do Wielkiej Brytanii i Irlandii, a od 19 grudnia wyloty czarterów do Sharm el-Sheikh. I jeszcze zaglądamy do gminy Dziwnów. Do 9 listopada potrwają konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ogólnego. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi, a szczegóły na dziwnów.pl.
11: Radio Złote Przeboje. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda w Wolinie.
12: Dość chłodno, ale słonecznie. Do końca dnia w Wolinie i okolicach na niebie niewiele chmur. Dopiero późnym wieczorem niebo się zachmurzy i w nocy synoptycy zapowiadają przelotne opady. A noc nieco cieplejsza od poprzedniej. Temperatura w okolicach 9 stopni. Jutro na termometrach nawet 15. Będzie trochę chmur i trochę słońca bez opadów. Ciśnienie jeszcze wysokie, ale spada.
11: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
10: Dzień dobry, witamy wtorkowe popołudnie, takie wcześniutkie, takie świeżutkie, bo dopiero 2 minuty po 12:00. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. teraz Freddy.

Zaśpiewała nawet dla papieża w Watykanie. No a później na World Music Awards, gdzie zdobyła publiczną pochwałę od księcia Monako Alberta. No a wcześniej jako ośmiolatka już zaczęła występować wraz z bratem w okolicznych kafejkach. Później rozpoczęła naukę gry na fortepianie i obrała sobie za cel, że zostanie piosenkarką. Tak się też stało. I w roku 1996 Jennifer Page, która przed chwilą tak pięknie wyśpiewała swój przebój w radiu Złote Przeboje, przeprowadziła się do Los Angeles, nawiązała współpracę z producentem m.in. Eltona Johna, no i niedługo później podpisała kontrakt, rozpoczęła pracę nad krążkiem, który na rynku ukazał się w 98, a pochodzący z niego singiel Crush. Przed chwilą go słuchali, czy West End Girls w Radiu Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
4: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Masz ochotę spojrzeć na przyrodę z bliska? Zapraszamy do Wolińskiego Parku Narodowego na warsztaty terenowe. W najbliższy piątek warsztaty terenowe odbędą się w Wapnicy. Dla rodzin, dzieci i wszystkich miłośników natury. Woliński Park Narodowy. Poznaj, zobacz, doświadczaj. Szczegóły na wopn.gov.pl oraz Facebooku WPN. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją PGE.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
16: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
15: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
16: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
18: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
19: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
20: A w dodatku można go podać również na noc.
19: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
18: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.

0: Zająca, nie zając.
1: Wszystkich was razem i każdego z osobna mocno pozdrawiamy. Dzisiaj opowiadaliście o swoim stroju służbowym.
2: Ja mam całkowitą swobodę ubioru w pracy. Mogę założyć jaką chcę koszulę, aby była biała, jakie chcę spodnie, aby były długie i granatowe.
3: Pracowałam na sali operacyjnej i wszyscy byliśmy jak zielone ludki.
1: A za najbardziej obrazowy i szlachetny opis, nasz parasol z logo Radia Złote Przeboje wędruje dziś do...
4: Dzień dobry, Bartek z Wrocławia, kłaniam się. Ja akurat pracuję w Wojskowym Ośrodku Medycyny Prewencyjnej. Troszkę żołnierzy, troszkę pracowników cywilnych. U nas jest przepięknie. Żołnierze chodzą wszyscy w mundurach, piękne, zielone, a pracownicy cywilni przebierają się w stroje lekarskie i są wszyscy przeważnie na biało, więc jest biało-zielono. Jest stylowo, jest pięknie, jest dostojnie. Pozdrawiam serdecznie panią prowadzącą i wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje.
1: No ale dzisiaj wyjątkowo mamy też drugiego laureata.
5: Jeżeli chodzi o strój bojowy w pracy, to my ubieramy się na czarno. Pozdrawiamy grabarze z Poznania.
1: Nie umiem się powstrzymać przed dołożeniem do tej jednolitej czerni w waszej pracy pięknego akcentu fioletowo-purpurowego naszego parasola. Wyobrażacie to sobie? Różnorodność jest piękna. Dziękuję za wszystkie telefony i pamiętajcie...
0: Robota nie zając.

0: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
1: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
2: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
2: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
0: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer. Moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon już dziś. Sprawdź www.daikin.pl.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.

0: Swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej. Tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

pewnego dnia Murray Head i John Paul Jones, którzy się wtedy nie znali, równocześnie wybrali się na konkurs talentów. To było w 1964 roku i obaj zdobyli wtedy w tym konkursie pierwsze miejsce ex aequo. Murray Head potem nagrał przebój One Night in Bangkok, który słyszeliśmy przed chwileczką w Radiu Złote Przeboje, a John Paul Jones później został basistą legendarnego zespołu Led Zeppelin. A 10 lat po tym konkursie z kolei Bob Marley nagrał ten oto przebój. Radio Złote Przeboje.

0: właśnie wyglądała, tak brzmiała, taki miała nastrój Karmazynowa noc w 1982 roku, a śpiewała oczywiście Izabela Trojanowska, Radio Złote Przeboje. Za 5 minut będzie godzina 13, najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata.
1: Sponsorem programu był EcoService, odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43, www.eko-service.com.pl.
2: Autopromocja.
3: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
4: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
5: Radio Złote Przeboje.
2: Autopromocja. Reklama.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
12: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera od

0: kobiety. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
2: Już prawie 13. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
3: Zarzuty dla mężczyzny, który nawoływał do zabójstwa premiera. Szkoły pod specjalnym nadzorem tak długo, jak będzie trzeba. Przerwa w usłudze CIDG potrwa do północy. Dorota Wardycka, dzień dobry. Zarzuty dla mężczyzny, który nawoływał w internecie do zabójstwa m.in. premiera i marszałka Sejmu, to 46-latek zatrzymany w Obornikach w Wielkopolsce. Usłyszał także zarzuty znieważenia premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu oraz dziennikarki TVP, a także zarzuty znieważenia posła Krzysztofa Paszyka, byłego prezydenta Lecha Wałęsy oraz wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ministerstwo Edukacji przekazało szkołom materiały dotyczące reagowania na zagrożenia w związku z ostatnimi wydarzeniami na Mazowszu. We wszystkich w województwach odbyły się narady kuratorów oświaty z dyrektorami szkół. Lubelskie placówki uczą, by reagować na niepokojące wpisy w sieci zamieszczane przez kolegów, ale też na słowa, które padają w rozmowach albo konkretne działania młodych ludzi wokół. Jak mówi dyrektorka zespołu szkół nr 5 w Lublinie Iwona Lipiec, chodzi o to, by dostrzegać sygnały.
4: Reaguj, jeżeli zobaczysz niepokojące zachowania koleżanek, kolegów bądź osób, które cię otaczają, bo ważne jest, żeby młodzież sobie uświadomiła, że te zagrożenia mogą być nie tylko w szkole, ale w autobusie, w miejscach spotkań.
3: A na razie po ostatnich wydarzeniach szkoły pozostaną pod specjalnym nadzorem tak długo, jak to będzie potrzebne, zapowiedział premier. Szósty dzień związkowcy w szpitalu w podkarpackim Sanoku prowadzą głodówkę. Około 50 osób domaga się natychmiastowego odwołania dyrektorki, która wdraża restrukturyzację w placówce zadłużonej na ponad 200 milionów złotych. Dyrekcja szpitala odrzuca zarzuty, twierdząc, że są bezpodstawne i zarzuca związkowcom brak woli do rozmów. Przerwa w działaniu usługi CIDG na portalu biznes.gov.pl potrwa do północy. Jak przekazało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w tym czasie w systemie wprowadzane będą zmiany, które mają zwiększyć m.in. ochronę danych przedsiębiorców. A to oznacza, że do północy usługi centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej będą niedostępne. Pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej znaleziony w lesie w Puławach w Małopolsce. Trafił na niego grzybiarz i powiadomił służby. Na miejsce przyjechali saperzy z Krakowa, którzy zabrali i zneutralizowali niewybuch.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Dzisiaj na zachodzie małe zachmurzenie, na pozostałym obszarze dużo chmur. We wschodniej połowie kraju możliwe są słabe opady deszczu i mamy od 10 stopni na wschodzie, 12 w Warszawie do 14 na zachodzie. Dzień dobry, 13:02, Gosia Kościelniak, zapraszam na wczesne popołudnie, kolejną godzinę z radiem Złote Przeboje, wypełnioną oczywiście największymi przebojami lat 80. i 90. A teraz dajcie głośniej, let's get loud!

Nasz wyjątkowy Boy George, jego styl rozpoznawczy, ogromny, charakterystyczny kapelusze, makijaż, teatralne, wielobarwne stylizacje. Do dziś jego ulubionym projektantem mody pozostaje Jean-Paul Gaultier. No, w przeszłości sam Boy George prowadził też własną linię odzieżową. A poza muzyką pasjonuje się też malarstwem, fotografią, teatrem, kolekcjonuje sztukę. No i sam tworzy obrazy, a także angażuje się w projekty musicalowe. Boy George z Culture Club niegdyś 10 minut po godzinie 13, no to teraz pani Lutrysia.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama. Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
10: Noż do 100!
11: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
12: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
18: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
17: Czyli frosty kupiłeś?
18: Prościej się nie da.
19: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
20: A cappuccino też za piątkę?
21: Też.
20: A flat white?
21: Też.
20: A...
21: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
22: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
23: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
24: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
23: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
24: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
23: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
24: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
25: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
26: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
25: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
26: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowej, testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
25: Spróbuj koniecznie.
26: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
27: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

Golden Brown i The Stranglers, rok 82. Teraz skoczymy sobie prawie 10 lat do przodu. Niezbadane są wyroki fanów, no bo nie wiedzieć czemu ten przebój grupy Roxette, który zaraz zabrzmi w Radiu Złote Przeboje, nie odniósł sukcesu w USA. Spending My Time stało się natomiast przebojem ogromnym, między innymi w Kanadzie, w Niemczech, w Brazylii, w Meksyku, w Hiszpanii, w Argentynie, w Polsce i w wielu latynoskich krajach. Dlaczego? Nie wiadomo, przynajmniej my nie znamy przyczyny. Roxette is Spending My Time teraz.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu przyjrzymy się nowemu programowi profilaktyki raka płuca.
1: Podpowiemy, jak właściwie zadbać o swoje zdrowie.
0: Sprawdzimy, kto i na jakich zasadach może skorzystać z bezpłatnych badań płuc.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
4: Bo nie mam żadnych objawów.
5: Bo nie mam czasu.
6: Bo boję się diagnozy.
7: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
8: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
3: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
10: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka SO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
14: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
13: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
14: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
14: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
13: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
15: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
16: Masz tyle sukienek.
15: Ale wszystkie za duże.
16: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
15: Nie, biorę Hepa Slimin.
16: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
15: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
16: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
15: To co, zakupy?
16: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
15: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
17: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.
18: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko do środy z kartą Moja Biedronka. Pistacje prażone Bacador 250 gramów. Solone i niesolone, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego słodki upominek na Dzień Nauczyciela. Wszystkie praliny. Także jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Codziennie.
19: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: ma na imię ten deszcz. Ja wiem, bo ja przed chwilą byłem tam na zewnątrz.
1: Piucha?
0: Piucha, piucha taka się zrobiła, ciemno, jesiennie.
1: Gdyby teraz pan piaseczny Andrzej przyszedł do studia, powiedziałby, że ta piosenka nosi tytuł...
0: Imię deszczu?
1: Imię Piuchy.
0: Tak.
1: Imię Piuchy.
0: Trzeba zaproponować. Proszę wybaczyć, ale wahania ciśnienia wpływają również na statystycznego prowadzącego w radiu, także kto, że tak powiem, nie piucha, niech pierwszy rzuci we mnie parasolem. A ja Fleetwood Mac i Little Lies.

0: Steve Fleetwood, Back Little Lies, 87 rok w Radiu Złote Przeboje, w którym, no co to ile, 4,5 minuty i 14. Dorota Wardecka.
1: Ceny benzyny znów w górę, a co z dieslem? No znamy już te maksymalne ceny na jutro. Więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Panie Pascalu,
2: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Reklama.
14: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
15: 13 października, mamy wtorek. Tu Radio Złote Przeboje i Dorota Wardecka, która przedstawi wiadomości.
16: Zwłoki 4 osób znalezione w mieszkaniu w Kielcach. Cena benzyny znów w górę, diesel będzie tańszy. Hubert Hurkacz na kortach w Szanghaju. Służby wyjaśniają, co dokładnie stało się w jednym z mieszkań przy ulicy Jagiełły w Kielcach. Znalezione zostały tam ciała 4 osób. Najpierw policja dostała zgłoszenie o martwym mężczyźnie na jednym z balkonów, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
17: Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała, kobiety i 2 młodych mężczyzn.
16: Śledczy ustalają teraz, kim są ofiary. Benzyna drożej, diesel będzie tańszy. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7 zł i 11 groszy. Litr oleju napędowego maksymalnie może kosztować 7 zł i 98 groszy, wynika z obwieszczenia ministra energii. Kolejne zatrzymania w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Niemieckie służby zatrzymały wspólniczkę 2 sabotażystów, którzy już wcześniej trafili w ręce policji. Według MSWiA mieli działać na zlecenie Rosji. Sprawa jest rozwojowa, mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
18: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Oczywiście fizyczne zatrzymanie musi być zrealizowane przez lokalną policję.
16: Zatrzymana wspólniczka sabotażystów miała podwieźć ich w okolice Grójca i stacji Starlink. Partnerzy nie ostrzegli nas przed ostatnim rosyjskim atakiem balistycznym na Kijów, przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Według doniesień mediów Amerykanie grozili wcześniej Ukraińcom, że jeśli nie wstrzymają oni uderzeń na rosyjskie rafinerie, to USA przestaną się z nimi dzielić informacjami wywiadowczymi. Tomasz Orchowski.
19: Trump naciska na Ukraińców, żeby przestali atakować rosyjskie rafinerie, bo twierdzi, że to nie jego wojna na Bliskim Wschodzie, a właśnie ukraińskie uderzenia doprowadziły do wzrostu cen oleju napędowego, a te ceny chce obniżyć przed listopadowymi wyborami, więc wywiera presję na władze w Kijowie. Ma grozić nie tylko, że ograniczy dzielenie się informacjami wywiadowczymi, ale też, że wstrzyma dostawy broni.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
16: Maja Chwalińska w singlu oraz Jan Zieliński w deblu odnoszą zwycięstwa w tenisowych turniejach. Panie grają w chińskim Wuhana, panowie w Szanghaju. Polskich kibiców tenisa czekają teraz spore emocje, bo na korcie występuje właśnie Hubert Hurkacz.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Przelotny deszcz możliwy na północy i w Tatrach, a poza tym zachmurzenie spore, ale z przejaśnieniami, a na termometrach od 11 stopni w tej chwili w Suwałkach do maksymalnych 14 stopni w Gorzowie, Wielkopolskim, Zielonej Górze, Poznaniu i w Warszawie. Legendarny koncert George'a Michaela sprzed niemal 40 lat po raz pierwszy na wielkim ekranie również w polskich kinach już 6 listopada. Dobre wiadomości od Radia Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Ja dzisiaj już wiem, że niedoskonałość jest czymś normalnym, a normalność jest czymś wyjątkowym, powiedział Artur Rojek, który właśnie wydał pierwszą od 6 lat nową płytę. Będzie jej można trochę posłuchać na żywo, na przykład w piątek w Poznaniu, bo Artur Rojek tutaj właśnie zagra koncert. Teraz na scenie Radia Złote przeboje Bonnie Tyler.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
3: Seks, śniadanie i korki. Powodów, żeby spóźnić się do pracy jest mnóstwo.
4: Jutro w porannym programie wymienimy się tymi najciekawszymi.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
12: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
11: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
12: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
12: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
11: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
16: Tak, a co?
15: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
16: Już robię drugą.
15: Na komputer.
16: Już biorę pożyczkę.
15: Na co?
16: Na komputer. Moje ty szczęście.
17: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
18: Aliorbank albo nic.
17: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
19: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
20: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
21: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.

zaczynali jako grupa jazzowa, ale pięknie umieli dostosowywać się do potrzeb zmieniających się gustów słuchaczy Kool & The Gang w Radiu Złote Przeboje. Dolly Parton odmówiła Elvisowi Presleyowi i tak powstał wielki przebój Whitney Houston, a było to tak, że I Will Always Love You król chciał, ale nie tylko zaśpiewać i nagrać, ale chciał też praw autorskich do tej piosenki. No i Dolly Parton na to się nie zgodziła. Zgodziła się za to, żeby tę piosenkę śpiewała Whitney Houston.

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Teraz z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

40 lat temu wydali swój największy przebój, który, jak się okazało, mocno podzielił muzyków grupy Berlin. Już rok po wydaniu Take My Breath Away zespół się rozpadł z powodu sporów dotyczących komercyjnego kierunku, jaki zespół przyjął po wydaniu tego hitu. Podobny los spotkał Fine Young Cannibals, ale o tym będę mówił trochę później, bo

0: 13 października, tu radio Złote Przeboje we wtorek wiadomości. Już za chwilę o czym będziemy mówić? Dorota Wardecka.
1: Będziemy ostrzegać przed oszustwami na COVID. Na czym one polegają? O tym właśnie w wiadomościach radia Złote Przeboje o 15.
2: Autopromocja. Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
13: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
14: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
15: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Gastorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
16: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
17: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
16: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
18: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
19: Czy nasze porty, w tym w Świnoujściu i w Szczecinie, są i będą bezpieczne? Porozmawiam o tym z doktorem Mariuszem Sikorą z Uniwersytetu Szczecińskiego.
18: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
20: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
3: Reklama.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie w kalendarzach 13 października. Posłuchajmy wiadomości. Dorota Wardecka.
1: planował atak na premiera, zostanie przesłuchany. 11 osób zaginionych po ataku na Morzu Czarnym. Papież w szpitalu, dziś czeka go operacja. Mężczyzna, który miał planować zamach na premiera i wicepremiera, zostanie przesłuchany. 66-latek został zatrzymany w niedzielę we Wrocławiu i przewieziony do Warszawy. Jak mówi Władysław Kośniak-Kamysz, według służb jego groźba była bardzo poważna.
21: Była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
1: A dziś zarzut zagrożenie polskim władzom usłyszał też inny mężczyzna zatrzymany w Obornikach. Setki tysięcy złotych stracili w ostatnich tygodniach seniorzy w Małopolsce oszukani metodą na COVID. Przestępcy dzwonią do starszych osób i przekonują, że potrzebne są pieniądze na zakup leków ratujących życie ich bliskich. Ofiarą przestępców padła 82-letnia mama pani Agnieszki.
22: Zadzwonił lekarz i powiedział, że potrzebne są 3 dawki szczepionki po 20 tysięcy każda, więc mama powiedziała, że chciałaby ze mną rozmawiać.
1: W takiej sytuacji najlepiej zadzwonić osobiście do bliskiej osoby, której rzekomo jest potrzebna pomoc. 11 osób uznano za zaginione po atakach dronów na 2 statki na Morzu Czarnym w pobliżu wybrzeża Bułgarii. 5 osób uratowano, w tym jedną ze statku, który zatonął. To kolejne uderzenie dronami w statki w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym. Papież Leon XIV przejdzie dziś operację usunięcia guzka z płuca. Watykan przekazał, że papież jest już w poliklinice w Rzymie i pozostanie tam około tygodnia. A w rejonie szpitala wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa.
2: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Firma Anthropic przyznała, że jemeńscy Houthi używali jej sztucznej inteligencji do wytwarzania pocisków balistycznych, donosi brytyjski Daily Mail. Twórcy modelu Claude przekazali, że Houthi uruchomili 3 programy zbrojeniowe z wykorzystaniem ich produktów. Więcej o tym Tomasz Rochowski.
23: Można powiedzieć, że sztuczna inteligencja wyrównała szanse. Dzięki Claude'owi jemeńscy rebelianci byli w stanie stworzyć system sterowania, nawigacji i kontroli. Nie jest jasne, czy Houthi wykorzystali rakiety opracowane dzięki AI w weekendowych atakach na międzynarodowe lotnisko w Riyadzie, w których zginęło 14 osób.
1: Naukowcy tymczasem wzywają do utworzenia międzynarodowego ciała, które nadzorowałoby obowiązujące dla całej branży standardy ograniczania zaawansowanych systemów AI. W gronie 400 naukowców z ponad 20 krajów są m.in. pionierzy sztucznej inteligencji.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w wojnie?
24: Ula Myszkinis. W piątek ogólnopolska noc bibliotek. Sprawdźmy, co przygotowały placówki z regionu. Na początek Biblioteka Publiczna Gminy Wolin. Start o 17.30. Będą strefy aktywności dla dzieci, kultowe konsole, telewizory i powrót do złotej ery gamingu, a także kiermasz charytatywny. Od 19.30 spotkanie z kryminałem. Wizyta Marka Stelara, Leny Grau i Urszuli Kusz-Neyman. Teraz zaglądamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach. Tam od 15.00 pokaz filmowy dla dzieci, od 16.00 pokaz pierwszej pomocy i warsztaty, a o 17.30 spotkanie autorskie z Katarzyną Dulak. Godzinę później otwarcie wystawy fotografii latarni morskich Odłamki gwiazd zachodniego Bałtyku autorstwa Artura Kubasika. Na koniec warsztaty muzyczne z zespołem Pieśniogród i biesiada z kołem gospodyń wiejskich Wiklina w Wapnicy.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
0: Najchłodniej w Zakopanem tylko 7 stopni, a tak przeważnie od mniej więcej 11, w Suwałkach do 14. Te najwyższe temperatury w Warszawie, w Poznaniu, w Gorzowie Wielkopolskim. Pochmurno, deszczowo, prawie wszędzie. Muzyczne lata 80. wciągną nas dzisiaj zupełnie Marzenę Rogalską i mnie, a jakie piosenki wybierzemy dla was, okaże się za chwilę, około 15.30. Tymczasem Fancy już teraz. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

0: 45-lecie muzycznej aktywności świętuje koncertami Małgorzata Ostrowska. Pierwszy występ już 8 listopada w Rybniku. Trasa potrwa aż do przyszłej wiosny, a tymczasem nasza gwiazda zabrała się za śliwki.
1: No i znowu w garach mieszam. Tych śliwek jest stanowczo za dużo. Trzeba bardzo, bardzo delikatnie podgrzewać.
0: Co powstaje w kuchni Małgorzaty Ostrowskiej, sprawdźcie na jej profilu na Facebooku i zostańcie ze mną, bo Marzena Rogalska za chwilę do mnie wpadnie.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Neonet, Neonet.
4: To korzyści pełen sklep.
3: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
5: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce. A z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.

0: Let the sun go down on me.
1: No jak ty możesz mi puszczać? Znaczy, z jednej strony to jest wspaniały utwór, ale ja chcę słońca. Ja właśnie przychodzę takie delikatne załamanko nerwowe.
0: Ale takie wcześniuteńczkie jeszcze,
1: takie
0: nie? Wtoruńkowe takie. To takie nie ma się co tam za
1: ale
0: bardzo.
1: Ale to jest załamanko, bo wiesz, czasem słońce, czasem deszcz. Ja jeszcze się opieram jesieni. Serio, Jurek.
0: Ja już się poddałem.
1: Poddałeś się? Nie poddawaj się.
0: Nie?
1: A najgorzej będzie, jak będą łyse drzewa.
0: Ale wiesz co, a właśnie na mojej żonie, tak wiesz, wczoraj zawisłem na kanapie, nie, to było w niedzielę i mówię, Jezu, ale piękne te nasze drzewa się zrobiły i wiesz, ja mam taką jarzębinę naprzeciwko i ona już z takiej zielonej się zrobiła żółta, te owocki takie czerwone, czy ja jestem romantykiem? Tak, a jem.
1: Jesteś, Jurek, mało jest takich mężczyzn na świecie tym. To teraz zagraj romantycznie, aczkolwiek...
0: I don't wanna lose you.
1: No i teraz to ty umiesz do mnie powiedzieć słowami artysty.
0: To tak, proszę, wszyscy.
1: Artystki, bo to Tina Turner, tak? Women.

0: autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: Netto przedstawia.
14: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
15: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
14: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
15: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
14: To może zapraszamy?
15: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
16: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
17: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
18: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
19: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Kochanie, ciągle siedzisz w tym telefonie, no.
21: Szukam płytek w internecie. Nie chcę przepłacać.
22: Mam, znalazłam kaflando.pl. Ogromny wybór w mega cenach.
20: Ale czy nie wolimy zobaczyć płytek na żywo?
22: Kaflando ma salon w Szczecinie przy rondzie Hakena.
20: No, jedziemy tam.
22: Salon Kaflando. Płytki i wyposażenie łazienek. Ustowo 51 przy rondzie Hakena.
20: Jeżeli wolisz wygodne zakupy online, wejdź na www.kaflando.pl.
23: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
24: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
23: A co to znaczy CCD?
24: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
23: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
25: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

jednak nie ona kupiła posiadłość Angeliny Jolie. Madonna nie jest tą tajemniczą nabywczynią. Informację zdementował Ernie Carswell, agent odpowiedzialny za sprzedaż. Kto zapłacił prawie 25 milionów dolarów, nie wiadomo. Wiadomo, że u mnie tylko największe przeboje lat 80. i 90. i to za darmo. Robert Palmer.

0: O właśnie, to spokojnie, spokojnie o wszystko zadbamy, o największe przeboje lat 80. i 90. po 16 i o wiadomości o 16.
1: No, w wiadomościach o tym, jak dbamy o sen, średnio ponad 7 godzin dziennie w ciągu tygodnia tego pracującego, a ile w weekend śpią Polacy, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
4: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
5: Duży wybór?
6: Jest.
5: Projekt?
6: Jest.
5: Szybka dostawa towaru?
6: Jest.
5: Wszystko jest.
6: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
5: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
6: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
5: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
6: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje we wtorek. Jest 13 października, pora na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
11: Szósty dzień głodówki w szpitalu w Sanoku. Do Polski i do Europy płynie mniej tanich towarów z Chin. Ponad 7 godzin śpią średnio Polacy, tak wynika z najnowszych badań. To szósty dzień głodówki w szpitalu w Sanoku. Około 50 osób domaga się natychmiastowego odwołania dyrektorki, która restrukturyzuje placówkę zadłużoną na ponad 200 milionów złotych. Mówią współprzewodniczący protestujących Grzegorz Pasztyła i Małgorzata Sawicka.
12: Boję się o ludzi, bo byłem jednym z pierwszych głodujących. W czwartej dobie straciłem przytomność, byłem przewieziony na szpitalny oddział ratunkowy.
13: Każdy z dyrektorów, który tutaj wcześniej był, zawsze traktował stronę związkową jako partnera do rozmów.
11: Wczoraj protestujący nie przyszli na spotkanie u starosty. Kolejne rozmowy zaplanowano na jutro. Płynie do nas mniej tanich paczek z Chin. Od lipca do przesyłek z chińskich sklepów doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty. I od tej pory jest ich mniej, przyznaje szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
14: Widzimy ewidentny spadek. W pierwszym półroczu to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Lipiec, sierpień to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek.
11: A to nie koniec, bo od listopada dojdzie jeszcze jedna unijna opłata w wysokości 2 euro od paczki. Złożenie ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez fizycznej obecności prezydenta jest możliwe. Taką opinię opublikowała dziś Komisja Wenecka, a po jej opinii, jeśli prezydent nie podejmie działań, ślubowanie może zorganizować Sejm, mówi Andrzej Szejna, prawnik i poseł Lewicy.
15: Ta opinia Komisji Weneckiej powinna być dla prezydenta wiążąca, ale jeżeli nawet dla prezydenta nie będzie wiążąca, jest wiążąca dla polskiego rządu.
11: Chodzi o 4 sędziów wybranych przez Sejm w marcu, którzy nie dostali zaproszenia od prezydenta na ślubowanie oraz sędziego wybranego we wrześniu. A teraz najnowsze dane o tym, ile śpimy. W dni pracujące przeciętnie Polacy śpią 7 godzin i 4 minuty. W dni wolne 7 godzin i 39 minut. To wynik badania CBOS-u, a w porównaniu do badania sprzed 30 lat nasz sen w dni powszednie jest krótszy o 12 minut. W dni wolne o 7. Ponad 80% badanych kładzie się o stałych porach, a zaledwie nieco ponad połowa rezygnuje z telefonu, komputera lub telewizora na godzinę przed pójściem spać.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Wolinie?
16: Ula Myszkinis.
11: Centrum Słowian i Wikingów w Olin-Jomsborg-Wineta 24 i 25 października kolejne obchody dziadów. Uczcimy pamięć naszych bliskich i dawnych mieszkańców Wolina. W sobotę od 12 pokazy rzemiosła, pieśni i dary dla dawnych wolinian, gawędy i orszak zaduszny. Zbliża się Ogólnopolska Noc Bibliotek. W piątek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świnoujściu wydarzenie wystartuje o 17 spotkaniem z autorami kryminałów Markiem Stelarem, Urszulą Kuszneyman i Leną Grau. Poprowadzi je Krzysztof Lichtblau. Będą też warsztaty, kawiarenka i nocne kino. Z kolei w Dziwnowie biblioteka zaprasza dzieci o 15 na film Ronia, córka zbójnika, a dorosłych o 18 na film Lalka z 1968 roku. Po seansie przy ciastku, kawie i herbacie dyskusja Flirt z lalką.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
10: Przelotny deszcz ciągle możliwy, głównie na północy i w Tatrach, a poza tym spore zachmurzenie, chociaż gdzieniegdzie jeszcze możemy liczyć na przejaśnienia. Najniższa temperatura w Zakopanem 7 stopni, 11 w Olsztynie i w Suwałkach, 14 w tej chwili w Warszawie. No i to najwyższa temperatura. W okolicach 50 organizm potrzebuje więcej białka. Dlaczego i ile należy go spożywać? Powiem w programie Dobrze Wiedzieć o 16.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry we wtorek.

Ta piosenka była wykonana na koncercie wręczenia pokojowej Nagrody Nobla w 1998 roku. Nie, wtedy też nie dostał jej Donald Trump. Największe przeboje lat 80. i 90. gram wam bez przerwy, teraz prosto z Glasgow, zespół Texas, a za chwilę o tym, ile białka dziennie powinniśmy jeść, żeby było zdrowo.

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
20: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: Najpierw postanowił zostać wegetarianinem, obecnie jest weganinem. Stevie Wonder w radiu Złote Przeboje, w którym teraz kilka słów o zdrowych ilościach białka w diecie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Z wiekiem tracimy masę mięśniową, zatem oporność anaboliczna oznacza, że organizm potrzebuje wyższej jakości źródeł białka, a często i większych ilości w starszym wieku. Nie chodzi tylko o sylwetkę, ale też na przykład o mniejsze ryzyko złamań. Silne mięśnie lepiej utrzymują rozrzedzoną tkankę kostną, co jest szczególnie ważne dla kobiet w okresie menopauzy i po niej. Niestety paradoks polega na tym, że właśnie wtedy, kiedy organizm najbardziej potrzebuje białka, wiele osób zaczyna jeść go mniej. Minimalne zalecane spożycie dla osoby dorosłej to 0,8 grama na kilogram masy ciała dziennie, podczas gdy osoby po 50 roku życia potrzebują już od 1 do 1,2 grama na kilogram masy ciała. Równie ważne jest rozłożenie spożycia w ciągu dnia, ponieważ organizm lepiej je wykorzystuje, gdy są częścią każdego posiłku.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
5: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
4: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
4: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
5: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
21: Coraz więcej chmur nad Polską, chociaż wciąż jeszcze sporo przejaśnień. Dziś między innymi we wschodniej połowie kraju możliwy przelotny deszcz. No a na termometrach od 10 do 14 stopni maksymalnie. Jutro będzie podobnie. A jeszcze do końca tygodnia utrudnienia na A1 w stronę Katowic. Między węzłami Kutno Wschód i Piątek, zwężenie i ograniczenie prędkości do 80 na godzinę.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

szaleństwo na zespół, który za chwilę wam zagram, czyli na Fine Young Cannibals, nie trwało długo, bo po She Drives Me Crazy presja potwierdzenia sukcesu połączona z wyjątkową niechęcią muzyków do show biznesu doprowadziły do rozpadu zespołu. Oficjalnie grupa zakończyła działalność w 1992 roku, ale my cofamy się teraz do roku 1989, kiedy zespół był właśnie u progu tego szaleństwa.

0: Bohemian Cannibals, She Drives Me Crazy i Radio Złote Przeboje, w którym już za chwilę wiadomości o 17.
1: A mamy najnowsze doniesienia na temat kontroli i zatrzymań w polskich szkołach. Więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności. U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mhm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: O.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
13: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapect Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
14: A w dodatku można go podać również na noc.
13: Dla mnie Herbapect Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
12: Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
15: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. Jest wtorek, 13 października. Jest Dorota Wardecka. Zapraszam na wiadomości.
17: Prawie 170 zatrzymanych po kontrolach w szkołach. 11 osób zaginionych po atakach na Morzu Czarnym. Francuscy licealiści cały czas protestują. Dołączyła do nich Greta Thunberg. 108 tysięcy kontroli szkół w całej Polsce przeprowadziła dotąd policja w związku z atakami nożowników w ubiegłym tygodniu. Od początku akcji zatrzymano prawie 170 osób. Działania funkcjonariuszy polegają nie tylko na obecności prewencyjnej w placówkach, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji Andrzej Fijołek.
18: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania, żeby przekazywać nam różnego rodzaju informacje. Na przykład na zamkniętych grupach klasowych prowadzimy rozmowy z dyrektorami szkół i przyglądamy się, czy ktoś z zewnątrz może tak po prostu sobie wejść.
17: Po zeszłotygodniowych atakach w szkołach premier zapowiedział, że policyjne kontrole placówek będą trwały tak długo, jak będzie potrzeba. 11 osób zaginionych po atakach dronów na dwa statki na Morzu Czarnym w pobliżu wybrzeża Bułgarii. Jeden statek zatonął, uratowano jednego członka załogi, drugi należał do ukraińskiego armatora. Wszystkich marynarzy ewakuowano do portu w Warnie. Było to łącznie 15 osób, 7 obywateli Ukrainy i 8 obywateli Azerbejdżanu. Choć nie ustalono jeszcze, kto stoi za dronowym atakiem, wszystko wskazuje na jednego sprawcę, mówi premier Bułgarii Rumen Radev.
19: Nie dysponujemy solidnymi i jasnymi dowodami, na podstawie których moglibyśmy postawić komukolwiek zarzuty lub odwołać kogokolwiek ze stanowiska. Logika jednak podpowiada, że wynik śledztwa wskaże na Federację Rosyjską.
17: Rosyjska ambasadorka oświadczyła, że nie otrzymała od Kremla informacji na temat nalotów i zasugerowała, że mogła to być prowokacja ze strony państw trzecich. Duża akcja policji w zoo w Łącznej koło Wałbrzycha to efekt prokuratorskiego dochodzenia w sprawie podejrzenia znęcania się nad zwierzętami zgłoszonego przez organizacje zajmujące się ich ochroną. Adwokat właścicieli zoo poinformował o zatrzymaniu ich syna, a zarazem dyrektora ogrodu i przeszukaniu jego mieszkania. Zoo jest zamknięte. Licealiści we Francji wciąż protestują. W podparyskim Saint-Denis do manifestantów dołączyła szwedzka aktywistka ekologiczna Greta Thunberg. Zamkniętych jest dziś około 200 szkół. Protestujący domagają się większych pieniędzy na edukację. Do protestu dołączyli studenci, a nawet wykładowcy. Nie 21, a 20 października nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie podczas uroczystej sesji Rady Miasta. Jak podał Urząd Miasta, zaprzysiężenie odbędzie się o 18:30.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Najwyższa temperatura na zachodzie 14 stopni w Szczecinie i w Zielonej Górze, najniższa w Zakopanem 7, w Białymstoku i w Olsztynie 11 stopni, gdzieniegdzie jeszcze ciągle może popadać pochmurno dzisiaj na niebie. Jeśli właśnie jesteście blisko fajrantu, to proponuję opuszczać dzisiaj miejsce pracy w takim rytmie, jak w tej piosence. Jerzy Telesiński, wtorek z największymi przebojami lat 80. i 90. mam dla was.
20: Radio Złote Przeboje.
21: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Pojutrze w Belgii, potem skoczy sobie jeszcze na dwa koncerty do Holandii, Terence Trent Derby, w Radiu Złote Przeboje. Tych, którzy dopiero teraz mają chwilę dla siebie i dołączyli do szacownego grona miłośników największych przebojów lat 80. i 90., zachęcam. Zróbcie troszkę głośniej i wrzućcie na luz.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Seks, śniadanie i korki. Powodów, żeby spóźnić się do pracy jest mnóstwo. Jutro w porannym programie wymienimy się tymi najciekawszymi.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mniej!
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
12: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
18: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
17: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
19: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastikach. Strach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
0: Reklama.

Taro Emerald to nie pojedyncza osoba, to nazwa artystyczna zbiorowego trudu czworga twórców na czele z wokalistką i performerką Caroline van der Loof. Kiedy zaczęliśmy pracę nad pierwszym albumem, szukaliśmy nazwy, która brzmiałaby ponadczasowo, filmowo i międzynarodowo, takiej, która pasowałaby do muzycznego świata, który wspólnie budowaliśmy. Pomyśleliśmy o Caro and the Shakers, no ale ta nazwa wydawała nam się nieodpowiednia, piszą na swojej oficjalnej stronie artyści z kolektywu. W naszym kolektywie teraz pora zrobić trochę miejsca na panów z grupy Alphaville.

0: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
7: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
6: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
6: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
7: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
8: To jest lek!
9: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.
10: W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mamo, źle się czuję.
12: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
13: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
14: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
3: Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Trochę przejaśnień i trochę chmur w nocy, miejscami mgły, przede wszystkim we wschodnich regionach, na wschodzie też, na południowym wschodzie będzie najzimniej, po 2 stopnie do 8-9 na zachodzie i nawet 11 miejscami nad morzem. Jutro też możemy liczyć na przejaśnienia i rozpogodzenia. Noga z gazu na trasie S6 między węzłami Rusocin-Gdańsk-Południe. Zderzyły się tu dwie osobówki, utrudnienia na jezdni w stronę Gdyni.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: In the Army Now, Status Quo, czyli padnij, powstań. Pan był w wojsku kiedykolwiek jako uczestnik?
1: Nie, ale znam kogoś, kto był.
0: Ja nie. Tomasz Brel w Radiu Złote Przeboje zamelduje się przy mikrofonie tak oficjalnie po 18. I co jeszcze się zamelduje?
1: Co się zamelduje? No, same największe przeboje lat 80. i 90. Będę miał też dzisiaj dla was małą niespodziankę.

0: jest piosenka, która została przywieziona z zimowych wakacji w ciepłych krajach. Panowie z zespołu Magma stwierdzili, że muszą zrobić cover. No i okazało się to prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Za chwilę 18 w Radiu Złote Przeboje sprawdzimy pogodę. Za moment też wiadomości sportowe.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando. Szczecin. Rondo Hakena. Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren, to specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Duży wybór?
14: Jest.
13: Projekt?
14: Jest.
13: Szybka dostawa towaru?
14: Jest.
13: Wszystko jest.
14: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
13: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
14: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
13: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
14: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
18: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
19: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
18: Pewne zwycięstwo.
19: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
20: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Mamo, źle się czuję.
22: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
23: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
24: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
25: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
26: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
27: Reklama.
28: W kalendarzu 13 października, 18 właśnie minęła. Za chwilę co nieco o pogodzie, a teraz czas na wiadomości sportowe.
29: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
30: Sport w 30 sekund.
31: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz na 1/8 finału zakończył turniej tenisowy w Szanghaju. Polak przegrał z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 6-1, 3-6, 6-7. Hiszpan o półfinał zagra z Francuzem Arturem Żeą. Wraca piłkarska Liga Mistrzów. Pierwsze dwa mecze już o 18.45. Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zmierzy się ze Slawią Praga, w której występują Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. Alons Michała Skurasia podejmie Sporting Lizbona. Wieczorem w Madrycie ciekawie zapowiada się z kolei mecz Atletico z Manchesterem United.
29: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
32: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
30: Pogoda.
28: W nocy sporo chmur, miejscami słaby deszcz, temperatura od 1 stopnia na południowym wschodzie, w centrum około 5 do 9 na zachodzie. Miejscami nad morzem około 10, a na południowym wschodzie przygruntowe przymrozki do minus 2. Jutro na północy i na wschodzie przelotny deszcz, a na termometrach od 9 stopni w Suwałkach, 13 będzie w centrum, do 15 na zachodzie.
32: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
28: Minus 2 stopnie, no to nie jest temperatura nasza ulubiona, przyznacie. Na szczęście prognozy muzyczne w Radiu Złote Przeboje zawsze dopisują, bo u nas zawsze świeci słońce. I największe przeboje lat 80. i 90. Za moment między innymi przypomnimy sobie wakacje roku 1996. Założę się, że zrobi się od razu cieplej. W planach też Wilki, zespół Manam, a teraz połowa lat 90. i DJ Baba.

Najsłynniejsza Barbara świata, czyli Baśka z utworu Wilków. W sumie, gdyby ktoś pytał, to kobiet jest 13, o ile dobrze pamiętam, w tej piosence. No i pamiętam też, jak rozmawialiśmy z Robertem Gawlińskim o niektórych akapitach tego tekstu. Robert Gawliński przyznał, że część jest oparta na faktach, część jest lekko zmyślona. Niektóre imiona też są zmienione, ale generalnie większość w tym utworze jest prawdziwa. No ale co jest prawdą, a co fikcją literacką? No tego Robert Gawliński już dżentelmeńsko nie chciał powiedzieć. Earthwind and Fire teraz w Radiu Złote Przeboje, a za kilka minut muzycznie udamy się do gorących wakacji roku 1996.

0: Od razu zrobiło się cieplej, prawda? Wielki wakacyjny hit sprzed dokładnie 30 lat, czyli Mr. President w radiu Złote Przeboje. Za moment Manam i Luciola, z Korą wiele razy udało nam się spotkać, wiele razy rozmawialiśmy o muzyce, o życiu, a nawet o nas samych, Polakach. No i zwłaszcza w tym temacie Kora była znana z bardzo celnych obserwacji.
1: No Polacy są moim zdaniem... Myślę, że są nerwowi, że to jest nerwowy naród, niepowściągliwy i te emocje pozytywne, co się tak podoba, ta słowiańska otwartość jest dobra, ale z drugiej strony negatywne, czyli wszystko to, co wiąże się z agresją i atakiem, też nie umiemy tego powściągać.
0: No, coś w tym faktycznie jest. Dobrze, Manam i Luciola teraz w Radiu Złote Przeboje, sam środek lat 80.

0: Pięknie, gold, czyli złoty. No, złoty, a skromny. Z Panda Ubale w radiu Złote Przeboje. Pięknie. Największe hity lat 80. i 90. Za moment zmienimy dekadę. Pojawi się najsłynniejszy przedstawiciel służby zdrowia wśród muzyków. Jeden z dwóch, że tak tajemniczo zapowiem, to co pojawi się w radiu Złote Przeboje już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Masz ochotę spojrzeć na przyrodę z bliska? Zapraszamy do Wolińskiego Parku Narodowego na warsztaty terenowe. W najbliższy piątek warsztaty terenowe odbędą się w Wapnicy. Dla rodzin, dzieci i wszystkich miłośników natury. Woliński Park Narodowy. Poznaj, zobacz, doświadczaj. Szczegóły na wopn.gov.pl oraz Facebooku WPN. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją PGE.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka SO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
2: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
11: Tak, a co?
10: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
11: Już robię drugą.
10: Na komputer.
11: Już biorę pożyczkę.
10: Na co?
11: Na komputer. Moje ty szczęście.
12: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Aliorbank albo nic.
12: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Reklama.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Przed nami chłodna noc, miejscami z mgłami, środa z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na zachodzie. We wschodniej połowie kraju może przelotnie padać. Jutro od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 12 w centrum, do 15-16 na zachodzie i nad morzem. Awaria ciężarówki i utrudnienia na trasie S61 Suwałki Szczuczyn w pobliżu obwodnicy Ełku to na jezdni w stronę Warszawy.
15: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
17: Radio Złote Przeboje.
18: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.

Gdyby ktoś pytał, skąd wziął się pseudonim dr Alban, to już wyjaśniam. Dr Alban faktycznie ma coś wspólnego ze służbą zdrowia. Otóż studiował stomatologię, ale podobno w zawodzie przepracował tylko 2 lata, więc jakby co, to nie polecam. Pochłonęła go muzyka. Jeżeli chodzi o nasze lokalne podwórko, no to też mamy przedstawiciela służby zdrowia wśród artystów. Oczywiście dr Jakub Sienkiewicz, czyli elektryczne gitary. No i kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy na temat tego, czy bywa rozpoznawany przez pacjentów. Przyznał, że pacjenci może nie, ale rodziny pacjentów wchodząc do gabinetów oczywiście go poznają. No dobrze, teraz Queen i Kind of Magic w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę artystka, dzięki której nasz debiut na Eurowizji przed laty wyglądał tak, a nie inaczej. Wspaniale. Edyta Górniak. It's a kind of magic.

0: Edyta Górniak, pięknie. To dzięki niej nasz debiut w 1994 roku na Eurowizji wyglądał fenomenalnie. Drugie miejsce, no nigdy nie udało się tego powtórzyć. Edyta Górniak wypadła doskonale, ale pamiętam, rozmawialiśmy z autorem tekstu, czyli Jackiem Cyganem, który napisał piosenkę To nie ja byłem Ewą. No i Jacek Cygan nie wspomina różowo pracy nad tym utworem.
1: To nie ja byłam Ewą, to była piosenka, która ja 2 tygodnie nie spałem, bo się tak tym przejmowałem. Ciągle poprawiałem. To jest najgorsze. Ciągle mi się wydawało, że nie tak. Edyta na początku mi nie powiedziała, że to jest na Eurowizję. Pierwszy raz Polska startowała wtedy, w 1994 roku. Ale Edyta też nie powiedziała mi, że jest takie napięcie wokół tego. Ja ją rozumiem, bo przez to nie chciała mnie stresować. Ale kiedy już się dowiedziałem, no to już wtedy w ogóle zwariowałem i zacząłem tam wymyślać. Jak nagrywaliśmy to w Londynie, to muzycy fantastyczni sidemeni, basista, perkusista, pytali mnie: facet, o czym to jest, że ta chudzina taką ma siłę? No. Oni stali przed tym oknem w studiu nagrań i po prostu łapali się za głowy, jak Edyta to śpiewa. Skąd ona ma taką siłę? O czym to jest? Ja im tłumaczyłem trochę tak. No i piosenka została, to jest chyba najważniejsze i do dzisiaj właściwie ludzie mają dreszcze.
0: Tyle Jacek Cygan. Teraz Alize w Radiu Złote Przewoje, za chwilę Bad Boys Blue, a po 19 będę miał dla was małą muzyczną niespodziankę.

0: Boys Go w Radiu Złote Przeboje, Trained Nowhere. Za chwilę 19 wiadomości sportowe, sprawdzimy też co z pogodą, no bo szykują się przyglądowe przymorski do -2. Gdzie? O tym za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki

0: transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
1: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
5: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
4: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci zawodowe.
4: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
5: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
8: Masz tyle sukienek.
7: Ale wszystkie za duże.
8: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
7: Nie, biorę Hepa Slimin.
8: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
7: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
8: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
7: To co, zakupy?
8: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
9: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
10: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma uszula?
14: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
13: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
18: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
17: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
18: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
19: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
0: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
21: Reklama.
22: Im bardziej w prognozach szukam słońca, tym bardziej go nie ma. Co my tutaj mamy? -2 stopnie. Gdzie tyle będzie? O tym za chwilę. Teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 19.
23: Sport w 30 sekund.
24: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska gra dalej. Hubert Hurkacz odpadł. Finalistka Rolanda Garrosa awansowała do drugiej rundy turnieju w Wuhan po zwycięstwie nad Egipcjanką Majer Sherry w 6-3-6-2. Z kolei w Szanghaju w 1/8 finału odpadł Hubert Hurkacz. Przegrał w 3 setach z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Jeremy Sochan miał najwięcej zbiórek spośród wszystkich zawodników w swoim drugim występie w barwach Portland Trail Blazers. Nasz koszykarz zanotował ich 8 i zdobył też 8 punktów, a jego drużyna w sparingu przed sezonem ligi NBA wygrała z London Lions 119-66.
23: Pogoda.
22: Jutro na północy i na wschodzie przelotne opady deszczu, na termometrach od 9 stopni na Suwalszczyźnie, przez 13 w centrum, do 15 na zachodzie. W nocy sporo chmur, miejscami słaby deszcz, temperatura od 1 stopnia na południowym wschodzie, w centrum około 5 do 9 na zachodzie. Miejscami nad morzem 10 stopni, a na południowym wschodzie przygruntowe przymrozki do -2. -2 stopnie. No dobrze, ale zaglądałem też do prognoz długoterminowych i okazuje się, że przełom października i listopada, czyli czas, kiedy cała Polska rusza w drogę, ma być przynajmniej według prognoz zdecydowanie cieplejszy. No zobaczymy. 19 już za nami, przed nami wtorkowy wieczór, za chwilę Mel C, to jeżeli chodzi o lata 90. Sprawdzimy też, co w latach 80. robiła Cher. No a teraz muzyczne dowody na to, że w radiu Złote Przeboje odwiedzamy też inne dekady. Czerwone gitary.

Mel C, czyli jedna ze spacetek. No właśnie, trochę a propos, liczyliśmy po cichu, że 2026, czyli 30-lecie, zostanie uczczone trasą koncertową, albo chociaż jednym koncertem. Miało być tak pięknie, a wyszło, no a wyszło jak zwykle. Panie nie były w stanie się dogadać, no i niestety koncert jubileuszowy nie dojdzie do skutku. No, może na 40-lecie, kto wie, zobaczymy. Skoro już o takich niezwykłych rocznicach mowa, no to w tym roku 50-lecie na scenie obchodzą Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński. 30-lecie obchodzi Urszula, a dokładnie 30. rocznicę wydania płyty Biała Droga. No i o tej płycie, która powstawała w bardzo niezwykłych okolicznościach, na pewno dzisiaj porozmawiamy.

Tak brzmiał początek lat 90. Ależ w tym jest energia Snap w Radiu Złote Przeboje. No tylko u nas największe hity lat 80. i 90. No dobrze, teraz zajrzymy w takim razie do lat 80. Już wtedy Cher śpiewała If I Could Turn Back Time, czyli gdybym mogła cofnąć czas. No oglądając jej ostatnie zdjęcie na Instagramie można dojść do wniosku, że chyba nauczyła się cofać czas. Cher, czyli artystka niezwykła, artystka, która nawet swoją biografię postanowiła zacząć pisać w częściach. No, nie ma się co dziwić, kilka dekad na scenie z apetytem na więcej.

0: Zespół Republika w Radiu Złote Przeboje, czyli zespół, który razem z Lady Punk podzielił polską scenę muzyczną przed laty na dwa wrogie obozy. Jak to było naprawdę? Rozmawiałem kiedyś z Januszem Panasewiczem o animozjach między fanami Republiki i Lady Punk i o tym więcej za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: W tym tygodniu przyjrzymy się nowemu programowi profilaktyki raka płuca.
2: Podpowiemy, jak właściwie zadbać o swoje zdrowie.
1: Sprawdzimy, kto i na jakich zasadach może skorzystać z bezpłatnych badań płuc.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
3: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
4: Chyba rurka.
3: A, no faktycznie.
4: No.
5: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
6: Masz ochotę spojrzeć na przyrodę z bliska? Zapraszamy do Wolińskiego Parku Narodowego na warsztaty terenowe. W najbliższy piątek warsztaty terenowe odbędą się w Wapnicy. Dla rodzin, dzieci i wszystkich miłośników natury. Woliński Park Narodowy. Poznaj, zobacz, doświadczaj. Szczegóły na wopn.gov.pl oraz Facebooku WPN. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją PGE.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
10: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
9: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
10: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowej, testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
9: Spróbuj koniecznie.
10: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
11: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
12: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
20: Volkswagen.
16: sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
20: Masz tyle sukienek.
16: Ale wszystkie za duże.
20: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
16: Nie, biorę Hepa Slimin.
20: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
16: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
20: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
16: To co, zakupy?
20: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
21: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
22: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
23: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
24: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
25: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
26: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
27: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj

0: Michael Jackson, a wcześniej Republika, czyli zespół, który razem z Lady Punk podzielił polską scenę muzyczną przed laty na dwa wrogie obozy. No właśnie, obiecałem odpowiedź na pytanie, jak to było naprawdę, bo okazuje się, że oba zespoły trochę na przekór fanom, nie dość, że współpracowały ze sobą, to ich członkowie na dodatek bardzo się lubili. O tym kiedyś rozmawialiśmy z Januszem Panasewiczem.
1: Spotykaliśmy się bardzo często z uwagi na to, że też często razem graliśmy koncerty, dlatego no było wesoło, bo to jest tam Janek na przykład mówi, Grzesiek, uważaj, bo tam ci twoi fani rzucają w nas jakimiś cukierkami, groszkami. Ja pamiętam taki koncert w Spotku w Katowicach, że razem graliśmy, ale to tak naprawdę nas bardzo dziwiło i wręcz rozśmieszało, dlatego że my między sobą byliśmy w wielkiej komitywie. Zresztą, co było następstwem, że Grzesiek Ciechowski napisał dla nas tekst, na przykład Zostawcie Titanica. Z kolei Janek nagrał pierwszą jego solową płytę Wszystkie Gitary, więc to była taka koleżeństwo, przyjaźń nawet i od lat. Natomiast ja myślę, że to w mediach bardziej powstało. Ja pamiętam, nie umiem powiedzieć w tej chwili, jaka to była gazeta, ale na okładce tej gazety siedzieli jakby na plaży, był zarys dwóch postaci, kobiety i mężczyzny, chłopaka i dziewczyny. Byli odwróceni do siebie plecami. Było napisane, proszę zgadnąć, czy tam odpowiedzieć, kto jest fanem Lady Punk, a kto Republiki. Więc to było trochę takie nakręcane, ale no ludzie że zawsze szukali jakichś tam podziałów, więc to jakby z nami nie miało wiele wspólnego, ale mimo wszystko.
0: No właśnie, a fani się tłukli. Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny teraz w Radiu Złote Przewoje, a za kilka minut o pewnej niezwykłej rocznicy. 30 lat. Kiedy to minęło, prawda? O co chodzi? O tym za chwilę.

0: Nelly Furtado w Radiu Złote Przeboje, muzycznie pięknie. Za chwilę odwiedzimy rok 1996 razem z zespołem No Mercy. Rok 96, który w polskiej muzyce zapisał się złotymi zgłoskami, no bo to właśnie wtedy światło dzienne ujrzała płyta Biała Droga Urszuli. Płyta, która powstawała w bardzo niezwykłych okolicznościach, o czym kiedyś wspominała Urszula.
1: Powstawała i w Stanach troszkę. I po powrocie, bo wróciliśmy ze Stanów do tego samego wynajmowanego mieszkanka na Niemcewicza, 37 metrów w bloku na 10 piętrze, gdzie jak Stasiek pukał nogą jakiś rytm, to mu pani z dołu szczotką, tam w ogóle ciszę i tak dalej, to też były bóle, żeby dokończyć tę płytę, w sensie tak nawet szansę długo próbować tę płytę w sali prób. No ale jak już doszło do samego nagrania, to rzeczywiście okazało się, że w połowie jeszcze zabrakło nam kasy, sponsor się wycofał albo wymiękł, już nie pamiętam. No i dzięki reklamie Mleka Białego, pamiętam, udało nam się dokończyć płytę. No to co nie było oczywiście końcem problemu, bo potem nikt jej nie chciał wydać, znaczy bali się, myślę. No i na szczęście był Marek Kościkiewicz, który powiedział, dobra, ja wydam tę płytę, już zapomnijcie o niej, już nagrywajcie następną, a tu się okazało, że to był strzał w dziesiątkę, no.
0: No i coś mi się wydaje, że z Urszulą przy okazji 30-lecia Białej Drogi już za niedługo się spotkamy. No a teraz obiecane No Mercy.

0: influencer, ten od cen.
1: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Masz ochotę spojrzeć na przyrodę z bliska? Zapraszamy do Wolińskiego Parku Narodowego na warsztaty terenowe. W najbliższy piątek warsztaty terenowe odbędą się w Wapnicy. Dla rodzin, dzieci i wszystkich miłośników natury. Woliński Park Narodowy. Poznaj, zobacz, doświadczaj. Szczegóły na wopn.gov.pl oraz Facebooku WPN. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją PGE. Ciągłe

0: poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
3: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon już dziś. Sprawdź www.daikin.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
14: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent?
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
14: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
20: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
21: No ja. Właśnie otwieram firmę.
20: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
21: To tak się da?

0: kiedy się ukazały. Natomiast w Dzień Gorącego Lata rozkręcało się z roku na rok i tak. I dzisiaj jest to prawdziwy monster, jeśli chodzi o emisję radiową, z czego jesteśmy dumni, bo to też zostaje się w historii i to tak naprawdę mocno.
1: Ale tak naprawdę ta piosenka miała swoje takie różne dziwne losy, bo weszła na płytę Iluminacja jako ostatnia. Czyli tak naprawdę brakowało nam już tylko kawałeczka materiału, o który zresztą prosiła firma, bo to był czas, kiedy nagrywały się te płyty dość długie, dłuższe, jeśli chodzi o czas trwania. I zależało im na tym, żeby jeszcze coś tam dograć. No i tak naprawdę byliśmy trochę postawieni pod ścianą, bo materiał był gotowy, prawie że. I ustaliliśmy z Marcinem, kurczę, no co tu zrobić, no nie ma piosenki jakiejś takiej, no co tu zrobić.
0: Na szybko chodziło.
1: I Marcin wygrzebał coś tam, jakąś starą właśnie, stary tekst starej piosenki z szuflady i mówi, słuchaj, coś takiego mam. I zaśpiewał mi to gdzieś tam w kuchni. Pamiętam, wziął gitarę akustyczną i próbował jakoś skleić te słowa i na nowo zaśpiewać, ponieważ on już może sam opowie, jak powstawała ta piosenka, ale tak naprawdę ta piosenka na początku miała takie losy, takie sobie. Firma w ogóle niechętnie w ogóle chciała ją lansować. Tak naprawdę zupełnie na co innego stawiali, a my się jakoś uparliśmy, że skoro płyta ma wyjść w czerwcu, to może wypuśćmy taką piosenkę, która jest naszym zdaniem no najbliżej chyba, najbliżej temu, co za chwilę, czyli będzie lato, będzie ciepło, będzie przyjemnie.
0: Tak, tak. Oni mieli
1: pierwszy
0: pomysł był na inny singiel na początku, a w Dzień Gorącego Lata chcieli we wrześniu wypuścić.
1: Ale tak naprawdę kompletnie nie mieliśmy jakby pojęcia, co się z tą piosenką stanie. To był czysty eksperyment po prostu. Nikt z nas nie przypuszczał, że ona się tak rozhuśta, że się tak rozhula. I tak jak powiedział Marcin, to wszystko też wymagało czasu. Na samym początku ona tak sobie radziła, tak sobie powiedziałabym nawet. Dopiero rok kolejny, następny pokazywał, że z tego się robi jakiś właśnie monster.
0: Tak jest,
1: który nas właściwie no tak, no nie mogę powiedzieć, że zniewolił, ale w jakimś sensie chyba określił pewne rzeczy, co dla nas też jest takie sobie, bo my zrobiliśmy dużo różnych rzeczy, dużo różnych piosenek, bardzo, bardzo różnych.
0: Ponad setkę.
1: I one są gdzieś tam w tej chwili w odwodzie. Tak naprawdę, jeśli się mówi o nas i myśli, no to jest jakby taki taka sztandarowa piosenka, która ma świadczyć o tym, co zrobiliśmy. I to jest troszeczkę takie czasami nie do końca prawdziwe przecież. Ale rzeczywiście to się rozkręcało długo, no i wygląda tak jak...
0: Tak, bo to jest piosenka, która nie określa zespołu, ale jest jego znakiem.
1: Ale jest jakąś częścią.
0: Jest jakąś częścią, to przecież my, oczywiście, że tak.
2: My, czyli zespół Big Day, który jest bohaterem dzisiejszego wydania Pewnego Razu w Muzyce. Kilka dekad na scenie, z czego jako artyści są najbardziej dumni po takim okresie czasu?
1: Ja myślę, że jestem, ja mogę sobie powiedzieć, że jestem dumna chyba z konsekwencji, czyli z tego, że obraliśmy jakąś drogę i cały czas nią idziemy i po drodze nie zrobiliśmy, mam wrażenie, nic takiego, co by mogło dzisiaj jakoś być przez kogokolwiek źle odbierane, czyli robimy po prostu swoje, rzetelnie i staramy się po prostu być temu wierni. Myślę, że to jest... Z tego mogę być dumna, tak dzisiaj, szczerze mówiąc. No i oczywiście to, że udało się spełnić marzenie w postaci śpiewania, no bo dla małej dziewczynki, która marzyła po prostu o śpiewaniu, nagle taka perspektywa, która się gdzieś tam pojawiła w życiu, była takim szczytem marzeń, no i że do dzisiaj to trwa, to jest absolutnie jakieś mistrzostwo świata. Ja myślę, że z tego jestem dumna.
0: Ja w 100% się podpisuję pod tym, co powiedziała Ania. No i z tego, że udało nam się zrobić tych kilka albumów, myślę, fajnych i jestem też dumny z tego, kiedy właśnie słyszę nawet ten w Dzień Gorącego Lata po raz milionowy gdzieś tam w sklepie, w taksówce czy gdziekolwiek. No jestem dumny, że cały czas, że pamiętam, jak byłem dzieciakiem i słuchałem Czerwonych Gitar, tak sobie liczyłem, że o kurczę, tę piosenkę to już 12 czy tam 15 lat w radio grają, ale fajnie. I też mogę teraz się tym poszczycić, że mam piosenkę, która od ponad 20 lat, czy tam 20 kilku gości na antenie. To jest super, że ktoś cały czas ufa, że po drugiej stronie jest też słuchacz, że jest i radiowiec, który to puści.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Gdyby zajrzeć do pewnej internetowej encyklopedii o dzisiejszym bohaterze, czyli zespole Big Day, można by przeczytać: znakiem firmowym zespołu są współbrzmiące ze sobą głosy małżeństwa wokalistów, Ani i Marcina.
2: Tak, to nam zredagował na naszą stronę internetową jeden z fanów, ponieważ poprosiliśmy kiedyś ludzi, którzy dobrze znają zespół, żeby taki ogólny rys stworzyli oni, bo nam było po prostu dziwnie i głupio sobie tak pisać, więc te wszystkie złote myśli o nas to są z zewnątrz.

0: Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, całkiem na miejscu jest pytanie, jak się poznali. Czyli innymi słowy, kto kogo poderwał?
1: Ja chyba podrywałem. Albo tak razem, nie wiem.
2: No, jak to było?
1: Jak to było? Ja podrywałem pewnie, tak.
2: No opowiadaj, Marcinek,
1: tak, no ja
2: zacząłeś.
1: Tak normalnie... Tak normalnie jak się podrywa.
0: Razem na scenie, razem w studiu, razem w domu. Dlatego aż prosi się zadać pytanie, czy zdarza im się przynosić przysłowiową robotę do domu?
2: Przynosimy robotę do domu, jak najbardziej.
3: Zdecydowanie.
2: Wiesz, no oczywiście staramy się troszeczkę czasem to pooddzielać jakoś sensownie, ale no tak czy inaczej tak naprawdę się tego nie da dobrze zrobić, ponieważ chociażby z tego względu, że robimy w domu bardzo wiele rzeczy związanych właśnie z naszym graniem, czyli wiele piosenek tam powstaje, tam powstają miksy, tak? Domowe studio jest, więc robota jest w domu. W domu jest po prostu wszystko, życie, robota i to wszystko, co jest z naszym życiem w ogóle związane.
0: Początki zespołu Big Day sięgają roku 1992, więc to

0: czyli tych płyt twardych sprzedaje się bardzo niewiele. Natomiast no, jest cały streaming i internet, czego w latach 90. kompletnie nie było i nikt nie był na to przygotowany, też myślę, nawet i po 2000 roku jeszcze. To dopiero ostatnio wszystko zostaje jakoś usystematyzowane i ułożone w określone ramki, że to jakoś tam działa w jakiś sposób, ten cały streaming. Natomiast wcześniej, no tak jak mówię, to było sprzedaż płyt, 90. lata. Prawdziwych płyt. Więc sprzedawały się ogromne ilości tego. Teraz ja nie wiem, jakie to są ilości. To są ilości typu 2, 3 tysiące, 5, 10. To jakieś śmieszne. Czyli teoretycznie rzecz biorąc, wszystkie nasze poprzednie płyty są multiplatynowe.
1: Na pewno sporo zmieniło się również od lat 90., jeżeli chodzi o nagrywanie piosenek i pracę w studio. Czy zespół Big Day, słysząc po latach swoje utwory sprzed 30 lat, myśli o ich poprawieniu, wykorzystując najnowsze technologie? Bo przecież wielu artystów uległo temu trendowi i postanowili niektóre swoje płyty albo niektóre swoje piosenki nagrać jeszcze raz.
0: Tak, myśli się o tym.
2: Oczywiście. To jest nieustający, moim zdaniem, taki dylemat twórcy, czyli że to, co powstało kiedyś, onegdaj, cały czas mam wrażenie, że można byłoby to zrobić lepiej po latach, można by w tym podłubać, może jednak byłoby jakoś bardziej, wiesz, cudownie. Natomiast mam jednak wrażenie, że po latach chyba do tego dojrzałam ja osobiście, że wydaje mi się, że te rzeczy, które zostały wtedy zrobione, muszą takie pozostać. Ponieważ one już naprawdę stracą świeżość, stracą coś takiego absolutnie unikatowego, co było charakterystyczne tylko wtedy. Po prostu dla nas, dla tego, co my stworzyliśmy. Także wydaje mi się, że wiesz, grzebanie w tym po latach, no może, kto wie, może kiedyś dojrzejemy do takiej myśli, że trzeba będzie coś tam poprzerabiać. Ale mam jednak wrażenie, że to powinno takie pozostać, bo to jest po prostu swoiste i takie ma być. Ale niewątpliwie pojawiają się ciągle takie myśli, że coś zostało niedorobione, źle zrobione, że szkoda, że niedopilnowane, że teraz byśmy zrobili to lepiej, że teraz jesteśmy dojrzalsi, więcej wiemy, że można by było naprawdę góry przenosić po prostu. Widocznie taka jest droga i ona taka musi być.
1: Zespół Big Day dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. 30 lat na scenie, dlatego nasza historia, nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
3: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Seks, śniadanie i korki. Powodów, żeby spóźnić się do pracy jest mnóstwo. Jutro w porannym programie wymienimy się tymi najciekawszymi.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama

małżeństwa wokalistów, Ani i Marcina. Dzisiaj na pewno spróbujemy policzyć, ile koncertów zespół Big Day zagrał w swojej karierze, a są to zapewne liczby idące w tysiące. I o kilku niezwykłych koncertowych wydarzeniach na pewno też wspomnimy. Jeden z takich koncertowych wypadków jest owiany mgiełką tej.

0: Na pewno dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zajrzymy do garderoby zespołu Big Day. Na razie sprawdźmy, czy prawdą jest, że liczba koncertów, jakie zagrali od początku swojej kariery, powoli dochodzi do 2000. Ile tych koncertów było od lat 90?
1: 1500 myślę, że zagraliśmy na pewno, ale jak to wygląda dokładnie, to kiedyś prowadziłem rachubę, pamiętam w 90-tych latach, graliśmy dużo, dużo więcej. Były lata, że graliśmy, nie wiem, 130 koncertów rocznie, czy tego typu. To myślę, że te pierwsze lata to nabiły większość. W tej chwili jest to kilkanaście koncertów, ale to też wszystko inaczej jest teraz przygotowane. To ma troszeczkę inne ręce i nogi.
0: Koncertowych historii, koncertowych opowieści, a także wpadek dzisiaj na pewno nie zabraknie. No, ale obiecałem, że zajrzymy do garderoby zespołu Big Day. Co ciekawego można tam znaleźć?
1: Kanapki, ciasteczka.
2: Takie różne różności, tak, zdecydowanie. Ten,
1: jesteśmy dorośli.
2: Ale nie mamy wymagań właśnie tego typu, jakichś takich wygórowanych.
1: Nie mamy tutaj.
2: Czasami rzeczywiście po jakimś małym drinku wypijemy, czy po jakimś tam kieliszku wina i to jest tyle właściwie. Ale nie ma żadnych przede wszystkim jakichś takich, tak jak mówisz tutaj, że historie... No, bardzo niewiele, o tak.
0: Może faktycznie, gdyby porównać wymagania koncertowe zespołu Big Day do wymagań na przykład Beyoncé czy Madonny, to lista jest wyjątkowo krótka. Zdecydowanie dłuższa jest lista nagród i wyróżnień, które zespół zgromadził na swoim koncie, począwszy od lat 90. A to nagroda dziennikarzy muzycznych za płytę W świetle i we mgle. A to nominacja do nagrody Fryderyk w kategorii debiut roku. Złota płyta dla albumu Kalejdoskop, czyli ponad 100 tysięcy sprzedanych płyt w roku wydania. Wreszcie wygrana w plebiscycie telewizji na wakacyjną piosenkę wszechczasów. A chodzi oczywiście o Dzień gorącego lata. Po drodze była nawet nagroda prezydenta miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Gdyby nie muzyka, jak sami słyszeliśmy już dzisiaj, pewnie zarówno Ania, jak i Marcin mieliby zupełnie normalne prace. Tak jak to było przed erą zespołu Big Day.
2: Moją pierwszą pracą była praca w sklepie z okularami słonecznymi. I trwała bardzo krótko, ponieważ jakoś za chwilę zespół Big Day się zaczął rozkręcać i okazało się, że właściwie no, nie mam czasu po prostu, nie mam czasu na pracę.
1: Tak jest. A ja byłem KOWcem. Pracowałem w Domu Kultury 2 lata. Może tak. Jakoś tak, nawet na pół etatu. Chodziło po prostu o taką opiekę nad zespołami, organizację koncertów, także, ale byłem też od wszystkiego. Oczywiście musiałem umieć przykręcić rurkę, zmienić grzybek w kranie, żarówkę, świetlówkę, jakieś takie półkonserwatorskie prace robiłem przy okazji tego, ponieważ jestem elektronikiem, więc przy okazji zatrudniono mnie jako elektryka, także na 1/64 etatu.

0: skoro już tak daleko wybiegamy w przeszłość, no to cofnijmy się jeszcze do czasów szkolnych. Jak z muzyką radzili sobie, gdy byli uczniami?
1: Wiesz co, no ja chyba nie byłam złą, tak jak mówię, bo wszystkie możliwe akademie, jakieś takie występy, no to zawsze gdzieś tam występowałam, więc tutaj nie było nigdy źle. Ale pamiętam, że te lekcje muzyki były po prostu nudne, szczerze mówiąc. Że to było jakieś takie natarczywe powtarzanie jakichś takich schematów, a tak naprawdę szkoda, że właśnie nie uczono nas być może muzyki na fajnych piosenkach, które gdzieś tam pewnie zrobiłyby dużo więcej dobrego po prostu w tych dzieciach. To chyba bardziej to. Myślę, że to bardziej było związane z taką nudą po prostu. A tak w ogóle to szło mi dobrze chyba w miarę.
2: Tak, a mi szło pewnie średnio, ale pamiętam, że w średniej szkole jakiś nabór na siłę do orkiestry dęty i robiłem wszystko, żeby do tej orkiestry dęty nie trafić, bo mi się kompletnie nie chciało tego robić.

0: pamiętam, że pan, który grał na pianinie i prosił o powtarzanie dźwięków, ja robiłem wszystko, żeby być kompletnie z boku, żeby mnie tylko zostawili w spokoju. Zresztą cała klasa robiła wszystko, każdy wył tak, żeby go nie wzięto do orkiestry dętej, która była w mojej szkole okropna, nie dało się tego słuchać.
1: No może właśnie
0: może
1: dlatego,
0: wcielano na siłę.
1: A poza tym już wzięto tych wszystkich, tak, którzy i tak
0: którzy nie chcieli, nie mieli nie talentu. Tak jest.
2: Zespół Big Day dzisiaj pewnego razu w muzyce, kilka dekad na scenie, dlatego nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce zespół, który zafundował nam niezwykłe muzyczne lato roku 1997. Jak już słyszeliście, dzisiaj piosenka Dzień gorącego lata miała mieć swoją premierę we wrześniu. Przy takim rozwiązaniu upierała się wytwórnia. Na szczęście zespół postawił na swoim.

0: Dzisiaj z zespołem Big Day podróżujemy przez kilka ostatnich dekad. Zespół powoli zbliża się do bardzo okrągłej rocznicy. Czy szykują jakieś niespodzianki?
1: Coś pewnie wymyślimy, tak. My regularnie gramy, szczególnie latem gramy koncerty. Natomiast myślę, że coś specjalnego trzeba będzie zrobić. Na 25 zrobiliśmy w Olsztynie taki koncert z przyjaciółmi. No ale to tak bardziej lokalnie. Myślę, że może coś większego się uda.
0: Zespół Big Day, który jest bohaterem dzisiejszego wydania Pewnego Razu w Muzyce, przyznaje, że dzień gorącego lata nie od razu zaczął triumfować na listach przebojów, ale z upływem lat stał się, jak to określili, prawdziwym monsterem. No właśnie, jak wygląda wymarzony dzień gorącego lata dla zespołu Big Day? Czy mają jakieś ukochane letnie kierunki?
2: Tak naprawdę najczęściej i absolutnie jest to takie miejsce kultowe, które odwiedzamy wielokrotnie w ciągu roku, ale w lato to w ogóle absolutnie, to jest Sopot. I tam po prostu musimy być co roku w lato, ewidentnie w lato.
1: Mamy swoje spacerowe ścieżki, tam swoje miejsca.
2: To jest takie miejsce ukochane. Dokładnie.
1: Czas.
2: Natomiast widzieliśmy już wiele różnych fajnych miejsc, no i jest ich jeszcze strasznie dużo do zobaczenia, także... No, ale myślę, że chyba tak naprawdę Sopot jest takim miejscem, gdzie czujemy się cudownie w lato.
0: Lato, wakacje kojarzą nam się przede wszystkim z imprezowaniem. Czy jeżeli chodzi o okołokoncertowe przygody, czy zespołowi Big Day zdarzały się przed laty harce?
2: No były takie harce.
1: Były
2: harców masa.
1: Były takie harce.
2: Masa harców była, tak.
1: Tak, straż pożarna przyjeżdżała, hotele w ruinie.
2: To chyba akurat nie my.
1: Zawsze było na kogo innego.
2: Na szczęście zawsze można było na kogoś innego zrzucić.
1: Czy było dużo takich koncertów spędowych? Tak. Dużo koncertów spędowych, że grało
2: To było w większym towarzystwie zazwyczaj imprezy, zatem...
1: I zawsze mówili, że Big Day to ten spokojny i oni nie mogli tego zrobić.
0: A tak swoją drogą, czemu tak spektakularne imprezy jak przed laty już się nie zdarzają? Czy to jest kwestia tego, że członkowie zespołów są starsi i mają mniej pary? Czy też może to jest kwestia wszechobecnych aparatów, które mamy w smartfonach?
2: No myślę, że jedno i drugie, ewidentnie.
1: Myślę, że gdyby kiedyś były telefony komórkowe, to byłaby
2: też
1: bieda.
2: Nie zawsze. Tak. Myślę, że ewidentnie, chociażby właśnie te telefony komórkowe, które każdy może w każdej chwili uruchomić, to wszystko działa, jakby to działa właśnie przeciwko takim imprezom. No i nie wiem, czy właśnie może towarzystwo, może ludzie są jakby trochę też spokojniejsi, trochę inaczej, może się bawią w ogóle dzisiaj?
1: To ja myślę, że to podglądactwo ich gasi właśnie.
2: To też.
0: Jedno nie ulega wątpliwości. Gdyby przed laty każdy miał w kieszeni telefon z aparatem, to pewnie po wydarzeniu, które miało miejsce na jednym z koncertów, cały internet byłby zalany dość kompromitującymi zdjęciami. Przedmiotem, który zagrał wtedy pierwsze skrzypce, były spodnie.
1: Nieśmiertelne czerwone dżinsy, które były śmiertelne, miały chyba rok czy coś i zawsze je zakładałem na koncerty. Nie pamiętam, który to był rok. No były to oczywiście 90. lata i pamiętam, były takie dość strome schody na scenę i wchodząc na scenę usłyszałem takie trrrt i śmiech Anki Ortodoks, która stała z tyłu, która się zgięła w pół. Ja się obejrzałem i kurczę, pół tyłka mi widać. Ale wszedłem tak prosto na scenę, jak stałem i tyłem się wycofałem po koncercie. Nie obróciłem się ani razu do publiczności bokiem. Grałem prosto. Z przodu wyglądały dobrze, a z tyłu było mi pośladek widać bardzo mocno.
2: Ja pamiętam, że mieliśmy bardzo
1: Wszyscy
2: fajny
1: mieli ubaw. Zespół miał ubaw, a ja jak posąg odegrałem swoje i się wycofałem.
2: A co ten Marcin taki był jakiś nieswój dzisiaj? Potem takie pytania. Jakiś taki sztywny. W ogóle się nie uśmiechnął, nic nawet nie zagadał.

0: Zespół Big Day dzisiaj w pewnego razu w muzyce. W jednym z utworów zespołu Big Day jest, jak fani pewnie doskonale wiedzą, kilkusekundowa pauza. Pauza, która niejednego DJ-a radiowego przyprawiła o zawał. Czy zespół Big Day w ogóle zdaje sobie z tego sprawę?
1: Wiemy, tak? Donoszono nam o tym wielokrotnie, że to była bardzo, bardzo stresująca pauza.

0: dzisiaj zespół Big Day, jakiego nie znaliśmy. A propos, czy zespół jeszcze w erze przedinternetowej znajdował o sobie jakieś dziwaczne plotki w prasie?
1: Najróżniejsze ploteczki krążyły. Między innymi to, że mamy dziecko, którego nie chcemy pokazać, że gdzieś tam je schowaliśmy, skitraliśmy i w ogóle coś takiego.
2: No, był temat, że ja nie żyję.
1: Był, to był ciężki temat.
3: No, to był ciężki temat, ja po prostu zdębiałem odbierając telefon. Jeden artysta powiedział drugiemu znanemu artyście, który powiedział znanemu artyście i dowiedział się nasz były menadżer o tym. I zadzwonił taki roztrzęsiony, ja odebrałem telefon i on tak westchnął. O Jezu, dobrze. A ja mówię, co się stało? No bo nie żyjesz. No to było słabe, ale no tak, ktoś to wymyślił. Próbowaliśmy ten głuchy telefon zlokalizować, jak to poszło. Rzeczywiście kilka osób, nie powiem kto, znanych, nie wiem skąd to przyszło do głowy. Za dużo napoju.
1: Ale początku nie znamy właściwie, to już tylko właściwie, nie że znamy genezy, ten mi powiedział to, ten mi powiedział. Ja nie, bo tamten wiesz, i to coś takiego.
3: I jak to ktoś powiedział, no co się martwicie, dobrze, że mówią.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Kochanie, ciągle siedzisz w tym telefonie, no.
2: Szukam płytek w internecie. Nie chcę przepłacać.
3: Mam, znalazłam kaflando.pl. Ogromny wybór w mega cenach.
1: Ale czy nie wolimy zobaczyć płytek na żywo?
3: Kaflando ma salon w Szczecinie przy rondzie Hakena.
1: No, jedziemy tam.
3: Salon Kaflando. Płytki i wyposażenie łazienek. Ustowo 51 przy rondzie Hakena.
1: Jeżeli wolisz wygodne zakupy online, wejdź na www.kaflando.pl.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mhm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: O.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Masz ochotę spojrzeć na przyrodę z bliska? Zapraszamy do Wolińskiego Parku Narodowego na warsztaty terenowe. W najbliższy piątek warsztaty terenowe odbędą się w Wapnicy. Dla rodzin, dzieci i wszystkich miłośników natury. Woliński Park Narodowy. Poznaj, zobacz, doświadczaj. Szczegóły na wopn.gov.pl oraz Facebooku WPN. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją PGE.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
13: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: Travistofast i Travisto.
10: Aflofarm.
14: Reklama.
15: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
16: Nadeszła jesień, z drzew spadają pięknie zabarwione liście. Częściej też spacerujemy po lesie szukając grzybów. I właśnie do lasu dziś zabierzemy Was w magazynie Co jest grane. Będziemy też sporo spacerować po Wolińskim Parku Narodowym. Ula Myszkinis, witam i zapraszam do spędzenia z nami przynajmniej najbliższej godziny.
15: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
16: Co możemy z lasu zabrać i kogo tam możemy spotkać? O tym między innymi w rozmowie Bogdana Widawki z Maciejem Morawiakiem, zastępcą nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno.
15: To warto wiedzieć.
17: Mamy jesień.

0: W niektórych miejscach już ją widać bardzo wyraźnie. Ja zupełnie niedawno wybrałem się do lasu na spacer i z przerażeniem stwierdziłem, że chyba przegapiłem ten moment, kiedy z letnich kolorów drzewa, liście zaczynają pokazywać kolory jesienne. No ale jeszcze sporo dni przed nami takich, żeby podziwiać to wszystko. Proszę powiedzieć, czy dla pana i prywatnie, i zawodowo, bo podejrzewam, że to chyba jest jedno, jesień jest szczególna w lesie z uwagi na przykład na kolory, czy też jakaś inna pora roku?
1: Powiem panu szczerze, że jako osoba spędzająca w naszych pięknych lasach dużo czasu w ramach wykonywania obowiązku, ale również dla czystej przyjemności obcowania z naturą, to mam w tym zakresie poważny problem, ponieważ to, jak pięknie las wygląda jesienią, to fakt, ale niestety muszę się przyznać, że z mojego punktu widzenia las w majowej szacie jest po prostu bezkonkurencyjny. Chociaż nie znaczy to, że nie doceniam tego, w jaki sposób przyroda się zmienia. Ten szczególny czas, kiedy roślinność przerywa proces wegetacji i przygotowuje się do przetrwania tego najtrudniejszego w przyrodzie okresu, czyli zimy.
0: Ja jestem z wiosny, z marca, i to jeszcze, żeby było ciekawiej, z pierwszego dnia wiosny, a mimo tego dla mnie jesień jest takim absolutnie wyjątkowym czasem, właśnie dlatego, że te kolory mnie po prostu rozbrajają. No ale każdy ma swoje ulubione pory roku, swoje czasy. Każdy jest piękny czas, to jest jasne. Zajmijmy się jesienią. W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, w Nadleśnictwie Drawno, co zobaczymy, wchodząc teraz, w tych dniach, do lasu?
1: Zobaczymy wiele rzeczy, chociaż wszyscy mamy świadomość, że większość osób, które dziś w tym okresie pojawia się w lesie, skupiona jest jednak przede wszystkim na tym, co w runie, co kryje się w leśnej ściole. Każdy turysta, którego spotykamy dzisiaj wykonując swoje obowiązki w ciągu dnia pracy, jednak mimo wszystko większą uwagę skupia na tym, co w runie. Wszyscy szukają grzybu, ale polecam zdecydowanie podczas tego czasu spędzonego w lesie zadrzeć czasem głowę troszeczkę do góry i zwrócić uwagę faktycznie na to, co pan mówi, czyli na piękną szatę, na te jesienne kolory, które ubiera się o tej porze roku las.
0: Wspomniał pan o grzybach, o runie leśnym, a ja bym chciał zapytać, może to banalne pytanie jest, ale spotkałem się z różnymi opiniami, nazwijmy to laików, czyli moim też. Czy my możemy wszystko z lasu zabierać, co znajdziemy? Nie wiem, żołędzie, kasztany, no grzyby na przykład. Czy są miejsca, z których nie wolno nam niczego zabierać?
1: Tak, są miejsca. Szczególnie jeżeli zwrócił pan uwagę na żołędzie. Na kasztany mniej. To jest jednak gatunek, który w naszych lasach występuje dużo rzadziej. A jeżeli już go spotykamy, to faktycznie są to drzewa, które są prawdopodobnie pozostałością po poprzednich mieszkańcach lasu, bo były sadzone w formie alei prowadzących z osady do osady bądź z miejscowości do miejscowości. Ale są takie dwa gatunki drzew, co do których bardzo prosimy, żeby ich owoców z lasu nie zabierać. Są to przede wszystkim żołędzie i owoce buku, tak zwana bukiew, gdyż na naturalnym odnawianiu tych dwóch gatunków bardzo nam zależy, a to naturalne odnawianie tych dwóch gatunków odbywa się właśnie przez wysiew nasion, których dla dębu są żołędzie, a dla buka ta bukiew, którą przed chwilą przywołałem. Choć faktycznie myślę, że las nie ucierpi, a szczególnie jeżeli będziemy podczas jakichś naszych wycieczek w terenie zbierać sobie żołędzie przy drzewach, które rosną wzdłuż dróg, w takich właśnie alejach, jak podobnie jak kasztany, o których wcześniej wspomnieliśmy, to zdecydowanie las na tym nie ucierpi.
0: A czy zwierzęta, które jesienią gromadzą zapasy, zachowują się jakoś inaczej w tym właśnie czasie jesienią w lesie? To znaczy, czy jest większa szansa na to, żebyśmy je spotkali? Czy są mniej uważne? To może dziwne pytanie, ale czy to, że szukają, może być właśnie powodem tego, że je zauważymy częściej niż w innych porach roku?
1: Oj, zdecydowanie. Chociaż pewnie nie jest to pierwszy gatunek, który przyszedł panu do głowy, ale jest taki bardzo charakterystyczny ptak zamieszkujący głównie tereny leśne, czyli sójka. Bardzo charakterystyczny ptak z przepięknym ubarwieniem w postaci takiego niebiesko-białego lusterka na skrzydle. Ptak, który przez większość roku jest bardzo rzadko przez nas widywany w związku ze skrytym trybem życia. Częściej przebywając w lesie możemy usłyszeć takie charakterystyczne skrzeczenie, które dla tych ptaków jest takim głosem alarmu, że na ich terytorium pojawiło się jakieś potencjalne zagrożenie, ale ta aktywność sujek, którą obserwujemy w tym okresie jesiennym, wiąże się właśnie z tworzeniem zapasów na zimę. Jest to gatunek, który bardzo intensywnie o tej porze tworzy takie depozyty nasion właśnie dębu, nasion buku, nasion innych roślin, na przykład jarzębiny. To jest gatunek, który w ciągu tego okresu teraz właśnie intensywnie korzysta z dobrodziejstw lasu, tworzy sobie takie depozyty, chowa sobie te żołędzie na późniejsze, gorsze czasy zimowe, a przez to, że jest tak zaoferowana tym całym dobrostanem, tym jak dużo jest tych nasion, to często o tych swoich depozytach zapomina i pomaga nam rozprzestrzeniać takie gatunki drzew jak właśnie dąb i buk. Pytna sujka znajduje sobie jakieś miejsce pod wywrotem, przy pniu, pościętym drzewie lub przy napływach korzeniowych. Chowa tam sobie żołędzie z myślą o tym, że skorzysta z nich potem w trakcie zimy. To wypada jej z głowy. Być może nie potrzebuje aż tak dużo, jak sobie przygotowała. A dzięki temu, że nasiona te zostały schowane przed innymi zwierzętami w tych zagłębieniach, o których mówimy, to zwiększa to szansę na to, że młode siewki pod osłoną takiego właśnie wywrotu, pod osłoną pnia, pościętym drzewie będą miały większe szanse, żeby w przyszłości wykiełkować i wyrosnąć na duże drzewa. Także sujki zdecydowanie są takim gatunkiem, których wzmożoną aktywność teraz obserwujemy, a ta wzmożona aktywność to nie tylko ciekawostka przyrodnicza, ale też realny wpływ tego gatunku ptaka na rozprzestrzenianie się nazywanych przez nas ciężko nasiennymi gatunkami, czyli właśnie dębów i buków.
2: Ze zastępcą nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno Maciejem Morawiakiem rozmawia Bogdan Witawka. Za chwilę dalsza część rozmowy, a w tej części między innymi o tym, jak powinny wyglądać nasze spotkania z leśnymi zwierzętami.
3: Eko Wolin.
0: Jeśli znajdziemy w lesie takie, pan to nazwał depozyty, to powinniśmy to zostawić w spokoju chyba, tak?
1: Zdecydowanie. Ptak się bardzo napracował. Jego terytoria nie są bardzo duże, szczególnie zimą, także ich przetrwanie w dużej mierze zależy od tego, czy nie splądruje im tych zapasów dzik, czy nie odnajdą tych ukrytych żołędzi sarny, które bardzo chętnie z nich korzystają. A my możemy podobnie tak jak dziki czy sarny, zabierając te zmagazynowane przez sujkę nasiona, utrudnić jej przetrwanie zimy. Także zdecydowanie, jeżeli znajdujemy w lesie ukryte w grupach po kilka, kilkanaście żołędzie albo znajdujemy bukiew tak zagadkowo wciśniętą gdzieś w napływy korzeniowe przy pniu, w miejscu po jakimś wywrocie, to zdecydowanie powinniśmy to zostawić, ponieważ ten ptak zrobił to nie bez przyczyny. Jeżeli nie zapomni o tym i skorzysta, to być może będzie jej łatwiej przetrwać zima. Jeżeli ona o tym zapomni, to tak jak mówiliśmy wcześniej, będzie to zwiększona szansa dla tych nasion, żeby skiełkować, przeżyć ten trudny dla młodego drzewa okres, czyli ten okres rozwojowy siewki, gdzie jest bardzo wrażliwy na spadki wilgotności, na spadki temperatury, a w takich właśnie miejscach, w których sujka je ukrywa, jest zdecydowanie większa szansa, że to konkretne nasionko osiągnie sukces i za 100-120 lat będzie dużym drzewem, które będzie mogło cieszyć nasze oko.
0: A czy w Nadleśnictwie Drawno można usłyszeć popisy jeleni, myślę o rykowisku?
1: Oj, zdecydowanie. Chociaż tak jak mówił pan na początku naszej rozmowy, że przegapił pan ten moment, kiedy pierwsze liście zmieniają kolor i kiedy las przebiera się w tą jesienną szatę, tak mam niestety obawy, że przegapił pan też ten niesamowity spektakl natury, bo jeżeli chcemy usłyszeć rzeczące jelenie, chcemy zaobserwować spektakl rykowiska, to musimy się udawać do lasu jednak odrobinę wcześniej niż pierwsza dekada października.
0: Mówił pan o przygotowaniach zwierząt do trudnego czasu, jakim jest zima, do gromadzenia zapasów. Niektóre zwierzęta zjadają po prostu to, co mają do zjedzenia po to, żeby spokojnie przehibernować, przespać, mówiąc tak już bardziej obrazowo, zimę. Borsuki, jeże, nietoperze, świstaki, niedźwiedzie oczywiście, ale niedźwiedzi raczej w Nadleśnictwie Drawno chyba nie spotkamy. Natomiast te wszystkie zwierzęta, które hibernują, czy one, kiedy się przebudzą, bo jest taka możliwość przecież, czy jakoś specjalnie powinniśmy się zachować, widząc takiego na przykład leżącego jeża, który wygląda jakby był martwy?
1: Tak, i zwierzęta, które próbują przetrwać ten najtrudniejszy okres, stosując strategię hibernacji, tak jak pan zauważył, szczególnie przy dużych wahaniach temperatur, które niestety obserwujemy coraz częściej zimą, zdarza się, że faktycznie przerywają tą hibernację, przerywają ten sen. Najczęściej obserwujemy to w przypadku borsuków. Co do jeży, jeże są dużo bardziej zdecydowane. Jeżeli jeż wybierze już sobie taką kryjówkę, który będzie się starał przetrwać zimę, to bardzo rzadko pojawia się w tym trudnym okresie poza tą kryjówką. Ale co do borsuków, o których wspomniałem przed chwilą, jest to gatunek, który faktycznie w związku z tym, że to dość duże zwierzę, które też korzysta z bardzo różnych źródeł pokarmu, dość często zimą w sytuacji, jeżeli zdarza się kilka czy kilkanaście dni z wyższą temperaturą, potrafi się przebudzić. Zdarza nam się, choć nie jest to często, spotykać aktywne borsuki w połowie grudnia, przy czym zdecydowanie należy zaznaczyć, że nie jest to sytuacja dla tych zwierząt bezpieczna, ponieważ im bardziej stabilny czas hibernacji, im mniej tych wybudzeń, im mniej tej aktywności zimowej, tym mniejszy wydatek energetyczny. Czyli wracając do pana pytania, jak powinniśmy się zachować w sytuacji, w której zimą widzimy zwierzę, którego widzieć nie powinniśmy. Powinniśmy zdecydowanie nie podchodzić do niego, nie płoszyć, nie powodować u tego zwierzęcia stresu, bo każda ucieczka, każdy stres, każdy dodatkowy wydatek energetyczny może być dla tego zwierzęcia niebezpieczny i może mu utrudnić faktycznie przetrwanie tego okresu, który zgodnie ze swoją adaptacją przyrodniczą powinien przespać.
0: Wybierając się do lasu właśnie w tych dniach, kiedy jesteśmy, no można powiedzieć, chyba już prawie w połowie jesieni, a przynajmniej mamy bardzo blisko do połowy, czy powinniśmy o czymś szczególnie pamiętać? Nie chodzi mi o listę zakazów, nakazów, bardziej chodzi mi o to, żeby zwyczajnie po ludzku jakoś zadbać o to, żeby ten czas, który jest jednak czasem przygotowań w lesie, zwierzęta mogły spokojnie przepracować.
1: Nieustannie prosimy, żeby stosować się do jednej naczelnej i najważniejszej z naszego punktu widzenia zasady, jeśli chodzi o kontakty ludzi ze zwierzętami, to nie powinniśmy się do nich pod żadnym pozorem zbliżać. Nie chodzi tutaj tylko o to zagrożenie, które zwierzę może stanowić dla nas, takie duże jak dzik na przykład. Chodzi też przede wszystkim o to, o czym mówiłem w przypadku borsuków. U nich sytuacja jest bardzo jaskrawa, ponieważ ich obecność w tym trudnym czasie poza kryjówkami jest dla nich po prostu niebezpieczna, ale dla wszystkich pozostałych zwierząt. Każdy z nas, przebywając w swoim własnym domu, chciałby spędzać czas w świętym spokoju, a wszystkie nasze zwierzęta występujące w lasach, w lesie są właśnie w domu. Także podczas grzybobrania, podczas leśnych spacerów, w sytuacji, jeżeli spotykamy gdzieś sarny, jelenie, obserwujmy je takiej odległości, żeby nie płoszyć tych zwierząt, nie powodować im dodatkowego stresu. Na zwierzęta w lesie czyha wiele zagrożeń. Mamy wilki, w Puszczy Drawskiej występują rysie. Także zwierzęta są cały czas w pełnej gotowości do tego, żeby ratować swoje życie ucieczką. I dodatkowy stres, który będzie powodowało nieodpowiedzialne zachowanie się ludzi w stosunku do nich, jest im zdecydowanie niepotrzebny. Także naczelną zasadą, którą wszystkim naszym gościom w lesie zawsze powtarzamy, to obserwujmy zwierzęta z bezpiecznej dla siebie, a przede wszystkim dla nich odległości.
2: O jesiennym lesie z zastępcą nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno Maciejem Morawiakiem rozmawiał Bogdan Widawka.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Na co dzień boryka się z hejtem, ale do przodu. Najważniejsze jest dla niego dobro wspólne. Wójt gminy Świeżno został kilka dni temu uhonorowany za zasługi dla samorządu terytorialnego. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ula Myszkienisy zapraszam na rozmowę o samorządowej drodze z Radosławem Drozdowiczem, wójtem gminy Świeżno.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
4: Powiedział pan, że się pan jej nie spodziewał, tak naprawdę w ogóle?
5: Nie spodziewałem się. Dowiedziałem się tak naprawdę, kiedy dostałem pismo z Urzędu Wojewódzkiego. Zaprosiłem mnie właśnie na uroczystość.
4: Miło się na sercu zrobiło.
5: Bardzo miło, a tak później się dowiedziałem, że to pan wojewoda Adam Rudawski złożył wniosek o odznaczenie. A tak naprawdę ta nagroda, no to jest dzięki mieszkańcom gminy Świeżno, bo pozwoli mi zostać wójtem. Dostałem bardzo duże poparcie, 90% w ostatnich wyborach. Uważam, że to jest po prostu zasługa za pracę całego zespołu, bo mam też świetnych urzędników, świetne jednostki organizacyjne i jest tego efekt.
4: Pan skończył politologię. Czy to zdecydowało o pana drodze życiowej?
5: Tak naprawdę, kiedy uczęszczałem do liceum, zapragnąłem zostać w przyszłości politykiem. Tylko wtedy sobie nie zdawałem sprawy, żeby być politykiem, to trzeba skończyć politologię. No tak myślałem wtedy. Później to zdanie oczywiście zmieniłem, że politologia nie była do niczego potrzebna, ale z drugiej strony dzięki temu kierunkowi studiów poznałem wielu działaczy politycznych, samorządowych.
4: Zanim został pan wójtem gminy Świeżno, pan już działał na polu powiatu. A jak w ogóle zaczęła się ta droga? No już pomijając to, że ta politologia.
5: Na studiach zostałem też działaczem młodzieżówki SLD i wówczas po namowie posła Grzegorza Napieralskiego wystartowałem do Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim, bo generalnie po tych studiach planowałem zostać w Szczecinie, tam pracować, tam sobie życie ułożyć. Ale wystartowałem, zostałem radnym powiatowym w 2010 roku i pojawiła się taka szansa, by zostać wicestarostą. Poprosiła mnie o to, już była oczywiście starosta Beata Kireluk i razem tą jedną kadencję przepracowaliśmy. W drugiej kadencji też dostałem bardzo duży wynik wyborczy, najlepszy w okręgu, ale zostałem wtedy radnym opozycyjnym. Po tej drugiej kadencji w Radzie Powiatu wystartowałem na wójta, zdobyłem ponad 70% i teraz już drugą kadencję, tą swoją misję sprawuję.
4: Pan otrzymał w ostatnich wyborach prawie 90% poparcia. Tutaj skojarzyło mi się to z Wojciechem Szczurkiem w Gdyni, który przez wiele lat był prezydentem i on też osiągał takie wyniki. Czy nie jest pan jeszcze zmęczony? Chciałby pan na tej samorządowej drodze jeszcze coś robić?
5: Ja nie jestem zmęczony, ja bardzo lubię tą pracę. Lubię się spotykać z mieszkańcami, bo to mi daje taką siłę. Kiedy wyjdę chociażby na zakupy w Świeżnie, do sklepu, to spędzam czasami godzinę, dwie, bo rozmawiam praktycznie ze wszystkimi. Wtedy gdzieś tam rozwiązuję jakieś problemy drobne. I to tak w każdym miejscu na terenie gminy. Gdzie się przemieszczę, tam po prostu mam świetny kontakt i rozmowy z mieszkańcami, ale też inwestycje, które wykonujemy, też po prostu jak widzę te efekty, dają taką siłę i widzę, że to ma sens, bo w powiecie nie ma takich możliwości. Tam więcej jest po prostu takiej administracji, wykonywanie zadań zleconych przez rząd, a w gminie po prostu jest dużo możliwości, żeby zrobić coś dobrego.
4: Gmina Świeżno pod pana rządami bardzo się rozwija. Nie ukrywam, że często w mediach społecznościowych śledzę gminę Świeżno, gminę dobrych, nowych szans. Mnóstwo drogowych inwestycji. Łatwo jest pozyskiwać fundusze na inwestycje?
5: Nie jest tak trudno. Wystarczy mieć pomysł, mieć dobry projekt, dobry zespół pracowników, którzy przygotowują, pracują takie wnioski i na tej przestrzeni 7 lat udało mi się wyremontować i wybudować ponad 30 dróg nowych. W tym jedna taka sztandarowa inwestycja, budowa drogi ze Świeżna do Pobierowa nad morze ze ścieżką pieszo-rowerową. To był taki ogromny sukces, taki skomplikowany montaż finansowy, ale udało się to wykonać. Niemożliwe stało się możliwe. I dalej te środki pozyskujemy. Teraz też złożyliśmy kolejny wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych, a tak naprawdę mi zostały chyba tylko 3 drogi do zrobienia w gminie, więc nawet jeżeli nie dostaniemy dofinansowania, to te inwestycje zrobimy i do końca kadencji w gminie Świeżno będą wszystkie drogi wyremontowane. Zostaną tylko odcinki dróg powiatowych, które jeszcze wymagają modernizacji, ale już na terenie gminy, chociażby wszystkie drogi wojewódzkie przy wsparciu symbolicznym gminy, bo też się do tego dokładaliśmy cegiełkę, zostały wyremontowane.
4: To widzę tutaj analogię z gminą Dziwnów, bo ostatnio jak pytałam burmistrza Łukasza Dziocha o infrastrukturę drogową, to wzruszył ramionami i stwierdził, że właściwie to już nie ma co robić, bo wszystko zrobione. Oby wszystkie gminy tak miały.
5: Burmistrz Dziwnowa ma to szczęście, że jego gmina jest obszarowo dosyć mała i ma mało miejscowości, bo chyba 4. W gminie Świeżno jest 18 miejscowości i to jest duża gmina obszarowo, choć może jeżeli chodzi pod kątem liczby mieszkańców, nie jest duża, bo 4100, ale jest obszerna.
4: I to bardziej gmina rolnicza, a Dziwnow to jednak
5: no rolnicza, ale też już się przekształca nasza gmina już gminę turystyczną, bo jesteśmy w tej drugiej linii brzegowej od Pobierowa, także już na terenie naszej gminy powstają ośrodki, pensjonaty i też powstanie taka duża inwestycja o nazwie Osti Ferienpark. Taki park, w którym zostanie taki stworzony kompleks hotelowy z całym zapleczem, z basenem, no i ze wszystkimi usługami.
4: A na jakim etapie jest ta inwestycja?
5: Jest na etapie pozyskiwania decyzji środowiskowej, także jeżeli to zostanie przeprocedowane do końca, inwestor Tauber, grupa niemiecka, wystąpi o pozwolenie na budowę, bo projekt już jest zrobiony.
4: Czy mieszkańcy nie mieli nic przeciwko?
5: Nie, mieszkańcy bardzo się cieszą. Tylko w internecie nazwa to gdzieś przez moment wzbudzała kontrowersję, ale to nie byli mieszkańcy gminy Świerzą, tylko po prostu no, hejterzy nam stało z całego województwa.
4: I znów powraca nam temat hejtu. Trzeba się z tym borykać.
5: Trzeba. No, jestem samorządowcem, więc oczywiście no, wiem, że muszę być na to gotowy.
4: Czy przynależność partyjna w działaniach samorządowych, społecznych przeszkadza?
5: Kiedy zostałem wójtem,

0: Świeżno.
1: Oj, to trudne marzeń, mam mnóstwo. Przeżyć swoje życie w zdrowiu, bo zdrowie najważniejsze. I realizować je. Mam nadzieję, że dalej samorządowo, jeżeli będzie taka możliwość, bo niestety jest dwukadencyjność na dzień dzisiejszy i już ponownie startować na wójta nie mogę.
0: No tak, ale czy chciałby pan wrócić do powiatu, a może chciałby pan zaistnieć w polskim parlamencie? Są takie zakusy, czy nie?
1: Powiem szczerze, odnośnie parlamentu, to wiele osób mnie namawia, żeby spróbować swoich szans. Ja na chwilę obecną nie czuję się na tyle silny, by móc wystartować, bo oczywiście wybory parlamentarne to jest duża odpowiedzialność. Tu potrzeba dużych środków finansowych, żeby zrealizować kampanię i też dobre miejsce mieć na liście. Powiat, myślę, że wystartuję do Rady Powiatu ponownie, ale jeszcze mam takie marzenie, że uda mi się realizować gminie i ta kadencyjność jeszcze może się do 2029 roku zmienić. Wszystko się może zdarzyć. Wolę gminę od powiatu, bo w gminie są możliwości, gminie jest co robić.
0: Czyli przede wszystkim chce pan działać.
1: Dokładnie. No bo to dodaje takiego paliwa. Jeżeli się zrobi coś fajnego, zmieniajmy tą przestrzeń publiczną. Jest mi bardzo miło, kiedy idę na spacer, jadę rowerem, jadę po nowej drodze, którą wybudowaliśmy. Widzę nowe oświetlenie uliczne, bo w całej gminie wybudowaliśmy nowe oświetlenie. Ponad 500 nowych latarni zarządzane przez nas. I to daje taką satysfakcję, jak to wszystko widzę. Widzę nowe świetlice, budynki wyremontowane. No to jest naprawdę coś, coś fajnego, co cieszy i daje taką siłę i człowiek się po prostu dzięki temu nie poddaje. Gmina Świeżno zostałem z budżetem na poziomie 16 milionów i prawie 9 milionów zadłużenia, czyli tak naprawdę udało nam się odbudować gminę z ruin. Wręcz nawet w tamtym czasie, w 2018 roku, była taka dyskusja wśród mieszkańców, czy ta gmina przetrwa w ogóle. Ale przetrwała i dzisiaj ma się świetnie. Ale żeby mogła się mieć świetnie ta gmina, to trzeba mieć na nią pomysł. Trzeba sobie zbudować dobry zespół i działać, i chcieć. Bo uważam, że każda gmina może osiągnąć sukces, tylko trzeba chcieć.
0: Pięknie pan to zakończył. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas. Gratuluję jeszcze raz.
1: Dziękuję.
2: O początkach samorządowej drogi i owocach pracy na rzecz lokalnej społeczności rozmawiałam z wójtem gminy Świeżno, Radosławem Drozdowiczem, który został uhonorowany odznaką za zasługi dla samorządu terytorialnego.
3: Co jest grane w Wolinie?
4: Województwo zachodniopomorskie wspiera projekty dotyczące promocji i organizacji wolontariatu. Kilka organizacji otrzyma wsparcie finansowe, wśród nich Fundacja Speak Up, mówi jej wiceprezes Kamil Jantalipiński.
5: My tworzymy projekt Wyspy Wolontariatu. Jest to projekt, który polega na rozszerzeniu wolontariatu, który prowadziliśmy dotychczas w Świnoujściu. Mamy tam bardzo mocną grupę, ponad 200 umów podpisanych z wolontariuszami, bardzo dużo aktywnych wolontariuszy. Chcieliśmy to przenieść na Międzyzdroje i Wolin, czyli na miasta, które są obok nas, w których wolontariat praktycznie nie funkcjonuje, bądź jest bardzo akcyjny. Chcielibyśmy tam utworzyć grupy, które będą się spotykać na stałe i przez ten czas trwania projektu będą organizować różnego rodzaju akcje, spotkania, ogólna promocja wolontariatu w tym obszarze w powiecie kamieńskim.
4: W ramach otwartego konkursu ofert województwa zachodniopomorskiego na realizację zadań w sferze promocji i organizacji wolontariatu, kilka organizacji z regionu otrzyma wsparcie finansowe. To m.in. Fundacja Dać Wytchnienie, która zachęca do dzielenia się swoim czasem, mówi prezes Arkadiusz Nowak.
6: Chcemy przede wszystkim informować mieszkańców Szczecina i całego województwa o naszych działaniach fundacji, o wolontariacie wytchnieniowym, czym jest wolontariat wytchnieniowy i jakim prostym jest ten wolontariat. Nie wymagamy żadnego doświadczenia medycznego, rehabilitacyjnego. Tak naprawdę w tym wolontariacie tylko i wyłącznie dajemy swój czas, swoje chęci. Pomagamy opiekunom osób chorych, tym opiekunom, którzy często godzinami, latami wręcz siedzą przy łóżku pacjenta i są na skraju wyczerpania fizycznego, ale bardziej psychicznego. I tam wchodzą wtedy nasi wolontariusze na chwilę, na parę godzin, dając tym opiekunom wytchnienie. No i o tym będziemy głównie mówić w ramach tego projektu. Ja wiem, sam będąc wolontariuszem, jak długo podejmowałem tą decyzję o zostaniu wolontariuszem. Bałem się tego i podejrzewam, że każda osoba

0: Osoba, która myśli o wolontariacie, myśli, że to jest coś mega trudnego, odpowiedzialnego, że nie podołają, podejmą się tego zadania, a nie dadzą rady w kontakcie z naszymi podopiecznymi. I tutaj chcemy właśnie ten strach, jak gdyby przezwyciężyć, dać, poprowadzić ich w tych pierwszych krokach w wolontariacie, pokazać, jaki on jest prosty, jak mało trzeba.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Woliński Park Narodowy to miejsce, które znają wszyscy. Ale czy naprawdę wiemy, co tam się dzieje i jak pracownicy parku dbają o jego dobrostan? O tym, jak park chroniony jest m.in. przed pożarami, rozmawiałam z Radosławem Skórkowskim.
1: Co jest grane w Wolinie?
3: Z wykształcenia jestem leśnikiem po poznańskiej szkole. W Wolińskim Parku Narodowym pracuję 23 rok. Obecnie pełnię funkcję starszego specjalisty do spraw ochrony przyrody. Pracuję w dziale ochrony przyrody parku.
2: No właśnie, to jak tą przyrodę w parku chronimy?
3: Pewne dobro ogółu i teren, czy przyroda, która została nam powierzona przez wszystkich państwa, jako tych, którzy mają po prostu stać na jej straży i dbać o to, by działo się jak najlepiej, wymaga zarówno od nas, jak i od państwa, no niestety, dostosowanie się do pewnych reguł. Te reguły są jasno określone zarówno w ustawie o ochronie przyrody, jak i w regulaminie Wolińskiego Parku Narodowego i proszę mi wierzyć, żadne z nich nie ma na celu ograniczenia jakiejś swobody państwa, czy wręcz poznania parku, bo naszym celem jest robienie wszystkiego, żeby państwo ten park mogli poznać jak najlepiej, jego walory, zarówno przyrodnicze, jak i krajobrazowe. Natomiast niestety te ograniczenia mają na celu ochronę tego wszystkiego, co jest nam powierzone, a co najczęściej jest bardzo delikatne, bardzo czułe na wszelkiego rodzaju zmiany, a przy tej ilości osób, które odwiedzają atrakcyjny, niezwykle atrakcyjny teren, jakim jest Wyspa Wolin, jakim jest Polskie Morze, jakim jest Zalew Szczeciński, jakie są nasze lasy czy ekosystemy nieleśne, to wszystko sprawia, ta presja sprawia, że zagrożenia są coraz większe i naprawdę wymagają ogromnej troski i ogromnej uwagi, jeśli chodzi o zabezpieczenie tego wszystkiego, co jest nam powierzone i o co musimy wszyscy razem wspólnie zadbać. Im szybciej to zrozumiemy, im szybciej zrozumiemy, że ograniczenia nie są po to, żeby komuś robić na złość, ale po to, żeby coś chronić, tym dla przyrody i dla nas wszystkich lepiej.
2: A czym tak naprawdę różni się normalny las od lasu, który jest w obrębie Parku Narodowego? Czy tutaj zasady przeciwpożarowe są identyczne, czy jakoś się różnią?
3: Z punktu widzenia takiego przyrodniczego, zarówno ten las gospodarczy, czyli las, którym zarządzanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, jak i nasz, no to jest po prostu las. Oczywiście inne są zasady gospodarowania, inne są zasady ochrony i tak dalej. To jest oczywiste. Natomiast jeżeli chodzi o ochronę przeciwpożarową, tutaj bardzo mocno chroniąc lasy i wszystkie ekosystemy Wolińskiego Parku, współpracujemy z lasami państwowymi, korzystamy z instrukcji pożarowej w dużej mierze, która została opracowana dla lasów państwowych. Także zasady są tutaj akurat bardzo, bardzo podobne. Generalnie rzecz biorąc, to co najważniejsze, no to przede wszystkim odpowiedzialność ze strony odwiedzających. Tutaj największe kłopoty, jakie mamy, to są coraz częstsze niestety biwakowanie w miejscach niedozwolonych, rozpalanie ognisk i pozostawianie ich potem bez dozoru. To samo dotyczy różnego rodzaju grilli, tym bardziej, że pojawiło się w handlu dużo takich tak zwanych przenośnych, jednorazowych i tak dalej, i tak dalej. Trochę mniejszy problem, ale też dosyć istotny, to jest kwestia też palenia tytoniu, zostawiania niedopałków. Generalnie rzecz biorąc również penetracji, czyli wchodzenia na te tereny poza szlakami, które nie są udostępnione i w których po prostu nie powinniśmy przebywać.
2: A czy w ostatnich latach w Wolińskim Parku Narodowym doszło do jakichś poważnych pożarów?
3: Przez ostatnie 5 lat na terenie Wolińskiego Parku Narodowego miało miejsce 14 zdarzeń o charakterze właśnie takim zbliżonym do pożarów i samych pożarów. Jeżeli chodzi o taki najpoważniejszy, no to miało miejsce w obwodzie ochronnym Wisełka. Tam spaleniu uległo około 80 hektara lasu.
2: Co się potem dzieje na takim terenie, gdzie doszło do pożaru?
3: W przypadku Parku Narodowego, jeżeli ten teren nie dotyczy jakiejś bardzo dużej, bardzo rozległej powierzchni, no to oczywiście pierwsze, co jest zaraz po zakończeniu działań straży pożarnych, no to jest oczywiście dozorowanie pożarzyska przez nasze służby, dbanie o to, żeby po prostu to pożarzysko z powrotem nie stało się pożarem, bo i tak bywa. Często ogień tli się gdzieś tam w warstwach podziemnych gleby, szczególnie jeżeli jest dużo frakcji torfowych, to wtedy potrafi ten ogień się tlić, ale potrafi także tlić się w różnego rodzaju gałęziach i tak dalej. Jeżeli to się już skończy, w Parku Narodowym raczej takie powierzchnie pozostawiamy, żeby jak gdyby uległy renaturalizacji całkowitej bez ingerencji człowieka. Jeżeli są to niewielkie powierzchnie, najwyżej uprzątamy pewne fragmenty, resztę po prostu zostawiamy i czekamy, aż sukcesja naturalna w postaci najpierw gatunków pionierskich, a potem gatunków docelowych, jak gdyby zabliźni tą ranę pożarową. Natomiast gdyby, nie daj Boże, doszło do pożaru wielkoskalowego i wielkoobszarowego, no to wtedy oczywiście musielibyśmy wkroczyć i należałoby po prostu dokonać wszystkich tych czynności, których dokonuje się normalnie w lasach gospodarczych, czyli trzeba byłoby po prostu usunąć resztki spalonego materiału, pewnie dokonać jakieś przygotowania gleby, no i po prostu sztucznego wprowadzenia gatunków i próby renaturalizacji tego obszaru. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że za każdym razem te próby robione przez człowieka to jest tylko nieudolne naśladowanie natury. Także na takich pożarzyskach mamy do czynienia często potem z wieloma problemami. Wypalona gleba jest pozbawiona wielu składników biotycznych, które są niezbędne, grzybów mikoryzowych i tak dalej. W to miejsce często wchodzą grzyby patogeniczne, które bardzo często powodują choroby młodego pokolenia, które zostanie w to miejsce wsadzone. Także to wszystko powoduje, że takie odnowienie jest bardzo trudne i praktycznie nigdy nie daje gwarancji przywrócenia takich walorów, że tak powiem, przyrodniczych czy walorów biologicznych tego terenu, które występowały przed pożarem.
2: A jak wygląda taki codzienny patrol i jak często pojawiacie się na przykład w jednym konkretnym miejscu parku, bo to przecież jest ogromny, ogromny areał do patrolowania?
3: Tak, nasz park to prawie 11 tysięcy hektarów. Jeżeli chodzi o tą organizację patroli, to wygląda ona w ten sposób. Generalnie do dozorowania pożarowego na dzień dzisiejszy wykorzystujemy technologię dostrzegalnia tak zwana klasyczna, czyli budka z obserwatorem, który siedział sobie z lornetką i obserwował drzewostany na dużej wysokości, została zastąpiona nowoczesną kamerą i systemem wykorzystującym sztuczną inteligencję. Na dzień dzisiejszy nasz obserwator siedzi sobie wygodnie w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym. Ma do dyspozycji duże ekrany, na których jest przedstawiony obraz z tej kamery. Ta kamera jest kamerą obrotową, można nią sterować. Bezpośrednio światłowodowo połączona jest właśnie z tym punktem alarmowo-dyspozycyjnym. Dodatkowo oprogramowanie sztucznej inteligencji działa w ten sposób, że w momencie, kiedy rozpozna na analizowanym obrazie takie fragmenty, które mogą wskazywać, że na przykład jest to unoszący się dym, oznakowują to miejsce zarówno na zintegrowanym z aplikacją mapie, jak i na samym obrazie. No i alarmują obserwatora, że tam coś się dzieje takiego, co może być dymem. Często są to jakieś tam, powiedzmy, konwekcyjne ruchy powietrza, ale bardzo często również niestety jest to coś niepokojącego, co koniecznie trzeba sprawdzić. Obserwator w tym momencie dokładnie sprawdza koordynaty, sprawdza to położenie na mapie. Jeżeli dalej widzi, że ten obraz jest niepokojący, formuje dyżurnego, który z kolei prowadzi dyżur za pomocą samochodu patrolowo-gaśniczego, jeżdżąc po naszych drogach pożarowych po terenie leśnym. Ten dyżurny, po prostu dostając od niego konkretne miejsce, w które należy się udać, tam się udaje. W samochodzie znajduje się agregat gaśniczy, znajduje się ponad 300 litrów wody, także jeżeli jest to jakiś pożar powierzchniowy, niewielki, no to w tym momencie podejmuje działania takie zaradcze. Natomiast jeżeli sytuacja jest bardzo poważna, no to praktycznie rzecz biorąc od razu rozpoczyna od poinformowania straży pożarnej. To patrolowanie odbywa się w ten sposób, że udajemy się w miejsce na żądanie dyżurnego z punktu alarmowo-dyspozycyjnego, ale oprócz tego po prostu patrolujemy wszystkie tereny leśne, jeżdżąc po drogach pożarowych, pojawiamy się w miejscach, gdzie szczególnie dużo jest turystów, na wszelkie rodzaje dojściach na plaży, na parkingach, czy tam miejscach postoju, które znajdują się na terenie parku. Pojawiamy się w tych wszystkich miejscach, gdzie po prostu jest dużo ludzi, no bo najczęściej powodem ewentualnie jakiegoś zagrożenia pożarowego, no to niestety jest człowiek i jego działalność. Także tam staramy się być. I na pytanie, jak często tam staramy się być, mogę odpowiedzieć tylko tak. Tak często, jak to tylko jest możliwe, jak wynika to po prostu z naszych tras, z naszych harmonogramów. Są takie miejsca, w których po prostu bywamy rzadziej, ale są takie, które staramy się odwiedzać nawet 2 czy 3 razy dziennie.
2: Korzystacie z nowoczesnych technologii, to też generuje duże środki. Czy czujecie się doinwestowani?
3: Pani redaktor zadaje trudne pytania, coraz trudniejsze. Ochrona przyrody kosztuje wszędzie, na całym świecie ochrona przyrody kosztuje, nie da się zrobić profesjonalnie dobrze ochrony przyrody bez pieniędzy. Staramy się jak możemy szukać tych pieniędzy, gdzie to jest tylko możliwe. Takim sprzymierzeńcem są na pewno różnego rodzaju fundusze, do których można sięgać. Nie zawsze jest to proste, nie zawsze jest to łatwe, często wymaga dosyć dużych nakładów sił i środków, ale tak staramy się po prostu sięgać po te pieniądze i kiedy udaje nam się je zdobyć, tak jak w naszym wypadku, kiedy udało się zdobyć prawie 5 milionów złotych na właśnie na ochronę przeciwpożarową parku, wtedy możemy po prostu uznać, że dźwigamy nasze wysiłki na zupełnie inny poziom. Te pieniądze dają możliwość rozbudowy infrastruktury, dają możliwość zakupu nowoczesnego sprzętu i powodują, że możemy starać się być w czołówce, stosować możliwie najnowocześniejsze środki techniczne i opłacać odpowiednio pracowników, żeby zabezpieczyć pożarowo ten teren najlepiej, jak to jest tylko możliwe.
2: Każdy z nas powinien chronić cenne ekosystemy Wyspy Wolin. Możemy być dumni z tego, że mieszkamy w tak pięknym miejscu. O ochronie przeciwpożarowej Wolińskiego Parku Narodowego rozmawiam z Radosławem Skórkowskim.
1: Edukacja w Wolinie.
4: A tak podsumowując, jaki apel powinniśmy wystosować do wszystkich?

0: naturalnego stanu, czyli ptaki z powrotem się zlecą.
1: Czyli taka pasja wymaga wielkiej cierpliwości.
0: Tak, zdecydowanie tak, bo na przykład jeżeli robię rykowisko we wrześniu, no to też zdecydowanie muszę przyjść po ciemku i czekać. Czekanie to jest, ale wtedy no zupełnie inne refleksje człowiekowi przychodzi do głowy, bo nie dla zdjęcia człowiek żyje, tylko dla formy spędzania czasu, poczucia wolności i oczekiwania, co ten teatr przyrody mi za chwilę pokaże.
1: No właśnie, do tego chciałbym nawiązać, bo do wszystkiego, co się robi, trzeba mieć przekonanie, przygotowanie, przede wszystkim pasję, zwłaszcza jeśli fotografuje się, jeśli filmuje się przyrodę, trzeba ją kochać, to trzeba po prostu z nią być, tak? Czy pan się zgadza z taką tezą?
0: No zdecydowanie, no ja po prostu wtedy zupełnie się czuję, powiedziałbym, innym człowiekiem, takim bardziej zespolonym, że jestem częścią natury, w której leżę, czekam, siedzę, oczekuję, co mi za chwilę ten dzień przyniesie.
1: Pan nikomu w zasadzie nie musiałby opowiadać. Wystarczy, że pokazałby pan film czy zdjęcia, ale podejrzewam, że na zwykłym pokazywaniu się nie kończy, bo te emocje, o których pan wspomniał, też muszą wybrzmieć.
0: Fotografuję już od dłuższego czasu, natomiast doszedłem właśnie to, co pan powiedział, do momentu, że ja i tak nie oddaję tego wszystkiego, co widzę, co czuję, co akurat mam przed oczami, przed obiektywem, w związku z czym oprócz fotografowania zacząłem filmować. Zacząłem dodawać do tego dźwięk. W zasadzie przeszedłem, powiedziałbym, na inny level. Nie interesuje mnie już sama fotografia, że ptak stoi i ani be, ani me, ani kukuryku, tylko coś musi się dziać przed tym obiektywem. Musi być jakaś akcja, przykładowo jak są toki, czy walki o terytorium i tak dalej, to chcę oddać, a nie samo to, że ptak jest w przyrodzie i nic się nie dzieje. Bo dla mnie to wtedy to jest taka nuda.
1: Czy wybierając się w plener, zawsze wie pan, co chce pan uchwycić w obiektywie, albo inaczej, czy zdarzają się sytuacje, że uchwyci pan coś zupełnie innego niż się pan spodziewał?
0: Zdecydowanie tak. I to są te takie nieoczekiwane, nieplanowane.

0: on mówi, nie było mowy o dziewczynie. No i się okazało, że w Karsiborzu brał ślub, bo to był rybak z Karsibora. Na Karsiborze podpłynęła łajba, para młoda weszła na tą łajbę, popłynęliśmy do Nowego Warpna. W Nowym Warpnie przyszedł urzędnik stanu cywilnego, udzielił im tego ślubu w obecności świadków. Goście stali na nabrzeżu, a para młoda i świadkowie byli na tej łajbie i potem do polic na przyjęcie ślubne. I tak się moja przyjaźń z tym chłopakiem zaczęła, bo ratował mi kilka razy potem tyłek, powiedziałbym, na wodzie z tym człowiekiem. To już chyba będę długo, długo pływał w cudzysłowie.
1: Na temat niezwykłości zachodniopomorskiej przyrody z Krzysztofem Chomiczem, fotografem, filmowcem, przyrodnikiem, rozmawia Bogdan Widawka. Za chwilę powrócimy do rozmowy. Zostańcie z nami.
2: Z mikrofonem przez Wolin.
0: Takim dużym wyzwaniem jest na przykład zimorodek, a to głównie dlatego, że za prędkość, którą się porusza, no bo oczywiście nie interesuje mnie, że zimorodek siedzi na gałęzi i ja mu zrobię zdjęcie. Mnie interesuje, jak on wpada do wody, wychodzi z rybą i leci. I żeby to tak zrobić, to jest trudna sztuka, ale problem polega na tym, że populacja zimorodka w Polsce w ogóle to jest około 6,5 tysiąca par lęgowych, natomiast po bardzo ostrej zimie ta populacja spada do 1000 sztuk. I teraz na przykład po tej zimie, co mieliśmy w tym roku, w Świnoujściu nie ma żadnego zimorodka. Nie jestem w stanie tutaj go fotografować, robić, mimo że znam jego stanowiska lęgowe, wiem, w których miejscach się porusza, znam jego miejscówki. Nie ma żadnych, przy żadnym stanowisku zimorodka. I to jest dla mnie takie duże wyzwanie. Kolejnym to są kuliki. Kulik to jest taki, powiedziałbym, większy od wrony ptak. Mówimy o kuliku dużym, bo jest jeszcze kulik mniejszy. No i bataliony są dla mnie takie, powiedziałbym, nieuchwytne, a głównie dlatego, że one przelatują i wylatują dalej na północ i tam są jako lęgowe. Natomiast tu u nas nie są lęgowe, ale najpiękniejsze w batalionach jest to, że one, jak u nas są, zaczynają tokować. I wtedy każdy samiec batalionów jest inny. Nie ma identycznego bataliona. Każdy ma inne upierzenie, inną grzywę, inny kolor. I najwięcej się wtedy dzieje, jak one pomiędzy sobą zwalczają się, przeganiają się, ganiają za samicami. Kiedyś się uparłem właśnie do filmu, chciałem sobie sfilmować te bataliony, bo to, mówię, jest bardzo widowiskowe i koniecznie chciałem w tym okresie, jak są toki. Przegapiłem to w Świnoujściu, no więc pojechałem na wyspę Wolin i tam na Wolinie też jest takie miejsce, dawniejszy rezerwat, gdzie też są te bataliony. Zacząłem tam fotografować, jednak wysoka roślinność uniemożliwiała mi zrobienia tych zdjęć. No więc pojechałem na kolejną miejscówkę w okolicy Stepnicy. Tam też są stada batalionów. No i też kolejne, ale nie było tej fazy, kiedy one tokują i są takie naburmuszone, piękne, w pięknych kolorach i walczą. Nie miałem tego. No to się uparłem i mówię, tu już wykraczam poza zachodniopomorskie, pojechałem w poznańskie i tam w Wielkopolsce też no, znalazłem duże stado, 200 sztuk, ale odległość znowu mnie pokonała, nie mogłem zrobić. Kolega ptasiarz też podpowiedział mi, jedź pod Kutno, tam zrobić. No pojechałem pod te Kutno, ale to były tylko dwie sztuki, przynajmniej one się przemieszczały, bo one dalej lecą na wschód, na północ. No i ostatnia moja szansa, pojechałem z kolei pod Białystok na zalew Siemianówka. No i tam prawie zrobiłem to, co chciałem, ale dalej mam niedosyt. Nie? I to są ptaki, które w zachodniopomorskim, jak przegapisz 2 tygodnie, to już nie zrobisz tych ujęć. Dla mnie temat niezakończony nadal. Nie? Natomiast ciężko zrobić w zachodniopomorskim, przynajmniej tutaj w górnej części, w północnej, bociany czarne. Były stanowiska w 1980, jak podają tam ornitologowie.

0: lodzy, natomiast obecnie już w ogóle nie ma. Też takim tematem trudnym jest tak zwana wodniczka. Jest niby rezerwat wodniczki tutaj na Uznamie, ale de facto jej nie ma. Wiąże się to z tym, że nie ma tego naturalnego pokarmu dla wodniczek, tużyce. Są natomiast na wyspach Wolińskiego Parku Narodowego. Ja tam zrobiłem kilka razy zdjęcia, no ale to jest, mówię, dużo przypadkowości w tym, żeby zrobić i już nie wybieram się z tematem, że tylko wodniczkę, tylko jadę zrobić coś z przyrody, może się uda zrobić wodniczkę. I to jest dla mnie też taki ptak widmo. No, robię dużo zdjęć i w danym momencie no ten mi się bardzo podoba, bo zrobiłem takie owakie, ale kolejne zdjęcia, które robią, przyćmiewają te, co zrobiłem.
1: Z fotografem i przyrodnikiem Krzysztofem Chomiczem rozmawiał Bogdan Widawka.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje.

0: sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
1: Masz tyle sukienek.
0: No, ale wszystkie za duże.
1: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
0: Nie, biorę Hepa Slimin.
1: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
0: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
1: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
0: To co, zakupy?
1: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
2: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
3: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewów pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
4: Duży wybór?
5: Jest.
4: Projekt?
5: Jest.
4: Szybka dostawa towaru?
5: Jest.
4: Wszystko jest.
5: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
4: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
5: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
4: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
5: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
6: Masz ochotę spojrzeć na przyrodę z bliska? Zapraszamy do Wolińskiego Parku Narodowego na warsztaty terenowe. W najbliższy piątek warsztaty terenowe odbędą się w Wapnicy. Dla rodzin, dzieci i wszystkich miłośników natury. Woliński Park Narodowy. Poznaj, zobacz, doświadczaj. Szczegóły na wopn.gov.pl oraz Facebooku WPN. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją PGE.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
11: Nadeszła jesień, z drzew spadają pięknie zabarwione liście. Częściej też spacerujemy po lesie szukając grzybów. I właśnie do lasu dziś zabierzemy Was w magazynie Co jest grane. Będziemy też sporo spacerować po Wolińskim Parku Narodowym. Ula Myszkinis, witam i zapraszam do spędzenia z nami przynajmniej najbliższej godziny.
12: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
11: Co możemy z lasu zabrać i kogo tam możemy spotkać? O tym między innymi w rozmowie Bogdana Widawki z Maciejem Morawiakiem, zastępcą nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno.
12: To warto wiedzieć.
13: Mamy jesień, w niektórych miejscach już ją widać bardzo wyraźnie. Ja zupełnie niedawno wybrałem się do lasu na spacer i z przerażeniem stwierdziłem, że chyba przegapiłem ten moment, kiedy z letnich kolorów drzewa, liście zaczynają pokazywać kolory jesienne. No ale jeszcze sporo dni przed nami takich, żeby podziwiać to wszystko. Proszę powiedzieć, czy dla pana i prywatnie, i zawodowo, bo podejrzewam, że to chyba jest jedno, jesień jest szczególna w lesie z uwagi na przykład na kolory, czy też jakaś inna pora roku?
14: Powiem panu szczerze, że jako osoba spędzająca w naszych pięknych lasach dużo czasu w ramach wykonywania obowiązku, ale również dla czystej przyjemności obcowania z naturą, to mam w tym zakresie poważny problem, ponieważ to jak pięknie las wygląda jesienią, to fakt, ale niestety muszę się przyznać, że z mojego punktu widzenia las w majowej szacie jest po prostu bezkonkurencyjny. Mhm. Chociaż nie znaczy to, że nie doceniam tego, w jaki sposób przyroda się zmienia. Ten szczególny czas, kiedy roślinność przerywa proces wegetacji i przygotowuje się do przetrwania tego najtrudniejszego w przyrodzie okresu, czyli zimy.
13: Ja jestem z wiosny, z marca i to jeszcze, żeby było ciekawiej, z pierwszego dnia wiosny, a mimo tego dla mnie jesień jest takim absolutnie wyjątkowym czasem, właśnie dlatego, że te kolory mnie po prostu rozbrajają. No ale każdy ma swoje ulubione pory roku, swoje czasy. Każdy jest piękny czas, to jest jasne. Zajmijmy się jesienią. W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, w Nadleśnictwie Drawno, co zobaczymy, wchodząc teraz, w tych dniach, do lasu?
14: Zobaczymy wiele rzeczy, chociaż wszyscy mamy świadomość, że większość osób, które dziś w tym okresie pojawia się w lesie, skupiona jest jednak przede wszystkim na tym, co w runie, co kryje się w leśnej ściole. Każdy turysta, którego spotykamy dzisiaj wykonując swoje obowiązki w ciągu dnia pracy, jednak mimo wszystko większą uwagę skupia na tym, co w runie wszyscy szukają grzybu. Ale polecam zdecydowanie podczas tego czasu spędzonego w lesie zadrzeć czasem głowę troszeczkę do góry i zwrócić uwagę faktycznie na to, co pan mówi, czyli na piękną szatę, na te jesienne kolory, w które ubiera się o tej porze roku las.
13: Wspomniał pan o grzybach, o runie leśnym, a ja bym chciał zapytać, może to banalne pytanie jest, ale spotkałem się z różnymi opiniami, nazwijmy to laików, czyli moim też, czy my możemy wszystko z lasu zabierać, co znajdziemy, nie wiem, żołędzie, kasztany, no grzyby na przykład, czy są miejsca, z których nie wolno nam niczego zabierać?
14: Tak, są miejsca, szczególnie jeżeli zwrócił pan uwagę na żołędzie, na kasztany mniej. To jest jednak gatunek, który w naszych lasach występuje dużo rzadziej, a jeżeli już go spotykamy, to faktycznie są to drzewa, które są prawdopodobnie pozostałością po poprzednich mieszkańcach lasu, bo były sadzone w formie alei prowadzących z osady do osady bądź z miejscowości do miejscowości. Ale są takie dwa gatunki drzew, co do których bardzo prosimy, żeby ich owoców z lasu nie zabierać. Są to przede wszystkim żołędzie i owoce buku, tak zwana bukiew, gdyż na naturalnym odnawianiu tych dwóch gatunków bardzo nam zależy, a to naturalne odnawianie tych dwóch gatunków odbywa się właśnie przez wysiew nasion, których dla dębu są żołędzie, a dla buka ta bukiew, którą przed chwilą przywołałem. Choć faktycznie myślę, że las nie ucierpi, a szczególnie jeżeli będziemy podczas jakichś naszych wycieczek w terenie zbierać sobie żołędzie przy drzewach, które rosną wzdłuż dróg, w takich właśnie alejach, jak podobnie jak kasztany, o których wcześniej wspomnieliśmy, to zdecydowanie las na tym nie ucierpi.
13: A czy zwierzęta, które jesienią gromadzą zapasy, zachowują się jakoś inaczej w tym właśnie czasie jesienią w lesie? To znaczy, czy jest większa szansa na to, żebyśmy je spotkali? Czy są mniej uważne? To może dziwne pytanie, ale czy to, że szukają, może być właśnie powodem tego, że je zauważymy częściej niż w innych porach roku?
14: Oj, zdecydowanie. Chociaż pewnie nie jest to pierwszy gatunek, który przyszedł panu do głowy, ale jest taki bardzo charakterystyczny ptak zamieszkujący głównie tereny leśne, czyli sójka. Bardzo charakterystyczny ptak z przepięknym ubarwieniem w postaci takiego niebiesko-białego lusterka na skrzydle. Ptak, który przez większość roku jest bardzo rzadko przez nas widywany w związku ze skrytym trybem życia. Częściej przebywając w lesie możemy usłyszeć takie charakterystyczne skrzeczenie, które dla tych ptaków jest takim głosem alarmu, że na ich terytorium pojawiło się jakieś potencjalne zagrożenie, ale ta aktywność sójek, którą obserwujemy w tym okresie jesiennym, wiąże się właśnie z tworzeniem zapasów na zimę. Jest to gatunek, który bardzo intensywnie o tej porze tworzy takie depozyty nasion właśnie dębu, nasion buku, nasion innych roślin, na przykład jarzębiny. To jest gatunek, który w ciągu tego okresu teraz właśnie intensywnie korzysta z dobrodziejstw lasu, tworzy sobie takie depozyty, chowa sobie te żołędzie na późniejsze, gorsze czasy zimowe, a przez to, że jest tak zaaferowana tym całym dobrostanem, tym jak dużo jest tych nasion, to często o tych swoich depozytach zapomina i pomaga nam rozprzestrzeniać takie gatunki drzew jak właśnie dąb i buk. Pytna sójka znajduje sobie jakieś miejsce pod wywrotem, przy pniu, pościętym drzewie lub przy napływach korzeniowych. Chowa tam sobie żołędzie z myślą o tym, że skorzysta z nich potem w trakcie zimy. To wypada jej z głowy, być może nie potrzebuje aż tak dużo, jak sobie przygotowała, a dzięki temu, że nasiona te zostały schowane przed innymi zwierzętami w tych zagłębieniach, o których mówimy, to zwiększa to szanse na to, że młode siewki pod osłoną takiego właśnie wywrotu, pod osłoną pnia, po ściętym drzewie będą miały większe szanse, żeby w przyszłości wykiełkować i wyrosnąć na duże drzewa. Także sójki zdecydowanie są takim gatunkiem, których wzmożoną aktywność teraz obserwujemy, a ta wzmożona aktywność to nie tylko ciekawostka przyrodnicza, ale też realny wpływ tego gatunku ptaka na rozprzestrzenianie się nazywanych przez nas ciężko nasiennymi gatunkami, czyli właśnie dębów i buków.
11: Z zastępcą nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno Maciejem Morawiakiem rozmawia Bogdan Witawka. Za chwilę dalsza część rozmowy, a w tej części między innymi o tym, jak powinny wyglądać nasze spotkania z leśnymi zwierzętami.
10: Eko Wolin.
13: Jeśli znajdziemy w lesie takie, pan to nazwał depozyty, to powinniśmy to zostawić w spokoju chyba, tak?
14: Zdecydowanie. Ptak się bardzo napracował. Jego terytoria nie są bardzo duże, szczególnie zimą. Także ich przetrwanie w dużej mierze zależy od tego, czy nie splądruje im tych zapasów dzik, czy nie odnajdą tych ukrytych żołędzi sarny, które bardzo chętnie z nich korzystają. A my możemy podobnie tak jak dziki czy sarny, zabierając te zmagazynowane przez sójkę nasiona, utrudnić jej przetrwanie zimy. Także zdecydowanie, jeżeli znajdujemy w lesie ukryte w grupach po kilka, kilkanaście żołędzie albo znajdujemy bukiew tak zagadkowo wciśniętą gdzieś w napływy korzeniowe przy pniu w miejscu po jakimś wywrocie, to zdecydowanie powinniśmy to zostawić, ponieważ ten ptak zrobił to nie bez przyczyny. Jeżeli nie zapomni o tym i skorzysta, to być może będzie jej łatwiej przetrwać zima. Jeżeli ona o tym zapomni, to tak jak mówiliśmy wcześniej, będzie to zwiększona szansa dla tych nasion, żeby skiełkować, przeżyć ten trudny dla młodego drzewa okres, czyli ten okres rozwojowy siewki, gdzie jest bardzo wrażliwy na spadki wilgotności, na spadki temperatury, a w takich właśnie miejscach, w których sójka je ukrywa, jest zdecydowanie większa szansa, że to konkretne nasionko osiągnie sukces i za 100-120 lat będzie dużym drzewem, które będzie mogło cieszyć nasze oko.
13: A czy w nadleśnictwie drawno można usłyszeć popisy jeleni, myślę o rykowisku?
14: Oj, zdecydowanie. Chociaż tak jak mówił pan na początku naszej rozmowy, że przegapił pan ten moment, kiedy pierwsze liście zmieniają kolor i kiedy las przebiera się w tą jesienną szatę. Tak, mam niestety obawy, że przegapił pan też ten niesamowity spektakl natury, bo jeżeli chcemy usłyszeć rzeczące jelenie, chcemy zaobserwować spektakl rykowiska, to musimy się udawać do lasu jednak odrobinę wcześniej niż pierwsza dekada października.
13: Mówił pan o przygotowaniach zwierząt do trudnego czasu, jakim jest zima, do gromadzenia zapasów. Niektóre zwierzęta zjadają po prostu to, co mają do zjedzenia po to, żeby spokojnie przehibernować, przespać, mówiąc tak już bardziej obrazowo, zimę. Borsuki, jeże, nietoperze, świstaki, niedźwiedzie oczywiście, ale niedźwiedzi raczej w nadleśnictwie drawno chyba nie spotkamy. Natomiast te wszystkie zwierzęta, które hibernują, czy one, kiedy się przebudzą, bo jest taka możliwość przecież, czy jakoś specjalnie powinniśmy się zachować, widząc takiego na przykład leżącego jeża, który wygląda jakby był martwy?
14: Tak, i zwierzęta, które próbują przetrwać ten najtrudniejszy okres, stosując strategię hibernacji, tak jak pan zauważył, szczególnie przy dużych wahaniach temperatur, które niestety obserwujemy coraz częściej zimą, zdarza się, że faktycznie przerywają tą hibernację, przerywają ten sen. Najczęściej obserwujemy to w przypadku borsuków. Co do jeży, jeże są dużo bardziej zdecydowane. Jeżeli jeż wybierze już sobie taką kryjówkę, który będzie się starał przetrwać zimę, to bardzo rzadko pojawia się w tym trudnym okresie poza tą kryjówką. Ale co do borsuków, o których wspomniałem przed chwilą, jest to gatunek, który faktycznie w związku z tym, że to dość duże zwierzę, które też korzysta z bardzo różnych źródeł pokarmu, dość często zimą w sytuacji, jeżeli zdarza się kilka czy kilkanaście dni z wyższą temperaturą, potrafi się przebudzić. Zdarza nam się, choć nie jest to często, spotykać aktywne borsuki w połowie grudnia, przy czym zdecydowanie należy zaznaczyć, że nie jest to sytuacja dla tych zwierząt bezpieczna, ponieważ im bardziej stabilny czas hibernacji, im mniej tych wybudzeń, im mniej tej aktywności zimowej, tym mniejszy wydatek energetyczny. Czyli wracając do pana pytania, jak powinniśmy się zachować w sytuacji, w której zimą widzimy zwierzę, którego widzieć nie powinniśmy. Powinniśmy zdecydowanie nie podchodzić do niego, nie płoszyć, nie powodować u tego zwierzęcia stresu, bo każda ucieczka, każdy stres, każdy dodatkowy wydatek energetyczny może być dla tego zwierzęcia niebezpieczne i może mu utrudnić faktycznie przetrwanie tego okresu, który zgodnie ze swoją adaptacją przyrodniczą powinien przespać.
13: Wybierając się do lasu właśnie w tych dniach, kiedy jesteśmy, no można powiedzieć, chyba już prawie w połowie jesieni, a przynajmniej mamy bardzo blisko do połowy, czy powinniśmy o czymś szczególnie pamiętać? Nie chodzi mi o listę zakazów, nakazów, bardziej chodzi mi o to, żeby zwyczajnie po ludzku jakoś zadbać o to, żeby ten czas, który jest jednak czasem przygotowań w lesie, zwierzęta mogły spokojnie przepracować.
14: nieustannie prosimy, żeby stosować się do jednej naczelnej i najważniejszej z naszego punktu widzenia zasady, jeśli chodzi o kontakty ludzi ze zwierzętami, to nie powinniśmy się do nich pod żadnym pozorem zbliżać. Nie chodzi tutaj tylko o to zagrożenie, które zwierzę może stanowić dla nas, takie duże jak dzik na przykład. Chodzi też przede wszystkim o to, o czym mówiłem w przypadku borsuków. U nich sytuacja jest bardzo jaskrawa, ponieważ ich obecność w tym trudnym czasie poza kryjówkami jest dla nich po prostu niebezpieczna, ale dla wszystkich pozostałych zwierząt. Każdy z nas, przebywając w swoim własnym domu, chciałby spędzać czas w świętym spokoju, a wszystkie nasze zwierzęta występujące w lasach, w lesie są właśnie w domu. Także podczas grzybobrania, podczas leśnych spacerów w sytuacji, jeżeli spotykamy gdzieś sarny, jelenie, obserwujmy je z takiej odległości, żeby nie płoszyć tych zwierząt, nie powodować im dodatkowego stresu. Na zwierzęta w lesie czyha wiele zagrożeń. Mamy wilki, w Puszczy Drawskiej występują rysie. Także zwierzęta są cały czas w pełnej gotowości do tego, żeby ratować swoje życie ucieczką. I dodatkowy stres, który będzie powodowało nieodpowiedzialne zachowanie się ludzi w stosunku do nich, jest im zdecydowanie niepotrzebny. Także naczelną zasadą, którą wszystkim naszym gościom w lesie zawsze powtarzamy, to obserwujmy zwierzęta z bezpiecznej dla siebie, a przede wszystkim dla nich odległości.
11: O jesiennym lesie z zastępcą nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno Maciejem Morawiakiem rozmawiał Bogdan Widawka.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
11: Na co dzień boryka się z hejtem, ale przedo przodu. Najważniejsze jest dla niego dobro wspólne. Wójt gminy Świeżno został kilka dni temu uhonorowany za zasługi dla samorządu terytorialnego. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ula Myszkieniese zapraszam na rozmowę o samorządowej drodze z Radosławem Drozdowiczem, wójtem gminy Świeżno.
12: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
9: Powiedział pan, że się pan jej nie spodziewał tak naprawdę w ogóle?
15: Nie spodziewałem się. Dowiedziałem się tak naprawdę, kiedy dostałem pismo z Urzędu Wojewódzkiego, że zaprosiłem mnie właśnie na uroczystość.
9: Miło się na sercu zrobiło.
15: Bardzo miło, a tak później się dowiedziałem, że to pan wojewoda Adam Rudawski złożył wniosek o odznaczenie. A tak naprawdę ta nagroda no to jest dzięki mieszkańcom gminy Świeżno, bo pozwoli mi zostać wójtem. Dostałem bardzo duże poparcie, 90% w ostatnich wyborach. Uważam, że to jest po prostu zasługa za pracę całego zespołu, bo mam też świetnych urzędników, świetne jednostki organizacyjne i jest tego efekt.
9: Pan skończył politologię. Czy to zdecydowało o pana drodze życiowej?
15: Tak naprawdę, kiedy uczęszczałem do liceum, zapragnąłem zostać w przyszłości politykiem. Tylko wtedy sobie nie zdawałem sprawy, żeby być politykiem, to trzeba skończyć politologię. No tak myślałem wtedy. Później to zdanie oczywiście zmieniłem, że politologia nie była do niczego potrzebna, ale z drugiej strony dzięki temu kierunkowi studiów poznałem wielu działaczy politycznych, samorządowych.
9: Zanim został pan wójtem gminy Świeżno, pan już działał na polu powiatu. A jak w ogóle zaczęła się ta droga? No już pomijając to, że ta politologia.
15: Na studiach zostałem też działaczem młodzieżówki SLD i wówczas po namowie posła Grzegorza Napieralskiego wystartowałem do Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim, bo generalnie po tych studiach planowałem zostać w Szczecinie, tam pracować, tam sobie życie ułożyć. Ale wystartowałem, zostałem radnym powiatowym w 2010 roku i pojawiła się taka szansa, by zostać wicestarostą. Poprosiła mnie o to, już była oczywiście starosta Beata Kiryluk i razem tą jedną kadencję przepracowaliśmy. W drugiej kadencji też dostałem bardzo duży wynik wyborczy, najlepszy w okręgu, ale zostałem wtedy radnym opozycyjnym. Po tej drugiej kadencji w Radzie Powiatu wystartowałem na wójta, zdobyłem ponad 70% i teraz już drugą kadencję, tą swoją misję sprawuję.
9: Pan otrzymał w ostatnich wyborach prawie 90% poparcia. Tutaj skojarzyło mi się to z Wojciechem Szczurkiem w Gdyni, który przez wiele lat był prezydentem i on też osiągał takie wyniki. Czy nie jest pan jeszcze zmęczony? Chciałby pan na tej samorządowej drodze jeszcze coś robić?
15: Ja nie jestem zmęczony, ja bardzo lubię tą pracę. Lubię się spotykać z mieszkańcami, bo to mi daje taką siłę. Kiedy wyjdę chociażby na zakupy w Świeżnie, do sklepu, no to spędzam czasami godzinę, dwie, bo rozmawiam praktycznie ze wszystkimi, wtedy gdzieś tam rozwiązuję jakieś problemy drobne. To tak w każdym miejscu na terenie gminy, gdzie się przemieszczę, tam po prostu mam świetny kontakt i rozmowy z mieszkańcami, ale też inwestycje, które wykonujemy, też po prostu jak widzę te efekty, no, dają taką siłę i widzę, że to ma sens, bo w powiecie nie ma takich możliwości. Tam więcej jest po prostu takiej administracji, wykonywanie zadań zleconych przez rząd, a w gminie po prostu jest dużo możliwości, żeby zrobić coś dobrego.
9: Gmina Świeżno pod pana rządami bardzo się rozwija. Nie ukrywam, że często w mediach społecznościowych śledzę gminę Świeżno, gminę dobrych, nowych szans. Mnóstwo drogowych inwestycji. Łatwo jest pozyskiwać fundusze na inwestycje?
15: Nie jest tak trudno. Wystarczy mieć pomysł, mieć dobry projekt, dobry zespół pracowników, którzy przygotowują, pracują takie wnioski. I na tej przestrzeni 7 lat udało mi się wyremontować i wybudować ponad 30 dróg nowych. W tym jedna taka sztandarowa inwestycja, budowa drogi ze Świeżna do Pobierowa nad Morze ze ścieżką pieszo-rowerową. To był taki ogromny sukces, taki skomplikowany montaż finansowy, ale udało się to wykonać. Niemożliwe stało się możliwe i dalej te środki pozyskujemy. Teraz też złożyliśmy kolejny wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych, a tak naprawdę mi zostały chyba tylko 3 drogi do zrobienia w gminie, więc nawet jeżeli nie dostaniemy dofinansowania, to te inwestycje zrobimy i do końca kadencji w gminie Świeżno będą wszystkie drogi wyremontowane. Zostaną tylko odcinki dróg powiatowych, które jeszcze wymagają modernizacji, ale już na terenie gminy, chociażby wszystkie drogi wojewódzkie przy wsparciu symbolicznym gminy, bo też się do tego dokładaliśmy cegiełkę, zostały wyremontowane.
9: To widzę tutaj analogię z gminą Dziwnów, bo ostatnio jak pytałam burmistrza Łukasza Dziocha o infrastrukturę drogową, to wzruszył ramionami i stwierdził, że no właściwie to już nie ma co robić, bo wszystko zrobione. Oby wszystkie gminy tak miały.
15: Burmistrz Dziwnowa ma to szczęście, że jego gmina jest obszarowo dosyć mała i ma mało miejscowości, bo chyba 4. W gminie Świeżno jest 18 miejscowości. I to jest duża gmina obszarowo. Choć może jeżeli chodzi pod kątem liczby mieszkańców, nie jest duża, bo 4100, ale jest obszerna.
9: I to bardziej gmina rolnicza, a Dziwnow to jednak
15: no rolnicza, ale też już się przekształca. Nasza gmina już gmina turystyczna, bo jesteśmy w tej drugiej linii brzegowej od Pobierowa, także już na terenie naszej gminy powstają ośrodki, pensjonaty i też powstanie taka duża inwestycja o nazwie Ostii Ferienpark. Taki park, w którym zostanie taki stworzony kompleks hotelowy z całym zapleczem, z basenem, no i ze wszystkimi usługami.
9: A na jakim etapie jest ta inwestycja?
15: Jest na etapie pozyskiwania decyzji środowiskowej, także jeżeli to zostanie przeprocedowane do końca, inwestor Tauber, grupa niemiecka, wystąpi o pozwolenie na budowę, bo projekt już jest zrobiony.
9: Czy mieszkańcy nie mieli nic przeciwko?
15: Mieszkańcy bardzo się cieszą, tylko w internecie nazwa to gdzieś przez moment wzbudzała kontrowersję, ale to nie byli mieszkańcy gminy Świeżno, tylko po prostu hejterzy z całego województwa.
9: I znów powraca nam temat hejtu. Trzeba się z tym borykać.
15: Trzeba. No, jestem samorządowcem, więc oczywiście wiem, że muszę być na to gotowy.
9: Czy przynależność partyjna w działaniach samorządowych, społecznych przeszkadza?
15: Kiedy zostałem wójtem, nie byłem już działaczem partyjnym, uznałem, że będę niezależnym samorządowcem, ale po prostu ten czas spędzony w Szczecinie na studiach, ta moja działalność też partyjna, no spowodowała to, że zbudowałem sobie te kontakty, zbudowałem sobie to zaufanie i na każdym etapie, czy to rządziło Prawo i Sprawiedliwość, czy teraz Koalicja Obywatelska, zawsze mam do kogo zadzwonić, zawsze mam się z kim spotkać, bo uważam, że szanuję się ze wszystkimi.
9: Trzeba działać ponad podziałami, tak?
15: Dokładnie i to przynosi efekty.
9: A co jest taką odskocznią?
15: Uczęszczam regularnie na siłownię, nawet dzisiaj byłem. Oczywiście też na rowerze dużo jeżdżę. Lubię po prostu odwiedzać różne miejscowości. Mhm. Dokładnie. I to jest dosyć fajne. Oczywiście też lubię Netflixa, seriale sobie poglądać wieczorem i to też jest dla mnie jakaś tam dodatkowa odskocznia.
9: A jeśli chodzi o infrastrukturę rowerową, no to tak jak już pan powiedział, powstają drogi, ale i ścieżki. A jeśli chodzi właśnie o miejsca, gdzie mieszkańcy mogą poćwiczyć.
15: Posiadamy halę sportową z siłownią. Ona też była za moich czasów remontowana, modernizowana, doposażana. Nie jest duża, ale na warunki świeżnackie spełnia swoją rolę. Też mamy drugą siłownię na świetlicy w Stuchowie. Tam bardziej takim czynnie społecznym ona powstała. Ale też mamy na powietrzne siłownie zewnętrzne, też robione z projektów, gdzie mieszkańcy, głównie też starsi, mogą sobie poćwiczyć na powietrzu.
9: I na koniec jeszcze chciałabym zapytać o marzenia wójta gminy Świeżno.
15: Oj, to trudne marzenie, mam mnóstwo. Przeżyć swoje życie w zdrowiu, bo zdrowie najważniejsze. I realizować je. Mam nadzieję, że dalej samorządowo, jeżeli będzie taka możliwość, bo niestety jest dwukadencyjność na dzień dzisiejszy. I już ponownie startować na wójta nie mogę.
9: No tak, ale czy chciałby pan wrócić do powiatu, a może chciałby pan zaistnieć w polskim parlamencie? Są takie zakusy, czy nie?
15: Powiem szczerze, odnośnie parlamentu, to wiele osób mnie namawia, żeby spróbować swoich szans. Ja na chwilę obecną nie czuję się na tyle silny, by móc wystartować, bo oczywiście wybory parlamentarne, no to jest duża odpowiedzialność, tu potrzeba dużych środków finansowych, żeby zrealizować kampanię i też dobre miejsce mieć na liście. Powiat, myślę, że wystartuję do Rady Powiatu ponownie, ale jeszcze mam takie marzenie, że uda mi się realizować gminę i ta kadencyjność jeszcze może się do 2029 roku zmienić. Wszystko się może zdarzyć. Wolę gminę od powiatu, bo w gminie są możliwości, gminie jest co robić.
9: Czyli przede wszystkim chce pan działać.
15: Dokładnie. No bo to dodaje takiego paliwa. Jeżeli się zrobi coś fajnego, zmieniajmy tą przestrzeń publiczną. Jest mi bardzo miło, kiedy idę na spacer, jadę rowerem, jadę po nowej drodze, którą wybudowaliśmy. Widzę nowe oświetlenie uliczne, bo w całej gminie wybudowaliśmy nowe oświetlenie. Ponad 500 nowych latarni zarządzane przez nas. I to daje taką satysfakcję, jak to wszystko widzę. Widzę nowe świetlice, budynki wyremontowane. No to jest naprawdę coś, coś fajnego, co cieszy i daje taką siłę i człowiek się po prostu dzięki temu nie poddaje. Gmina Świeżno zostałem z budżetem na poziomie 16 milionów i prawie 9 milionów zadłużenia. Czyli tak naprawdę udało nam się odbudować gminę z ruin. Wręcz nawet w tamtym czasie, w 2018 roku, była taka dyskusja wśród mieszkańców, czy ta gmina przetrwa w ogóle. Ale przetrwała i dzisiaj ma się świetnie. Ale żeby mogła się mieć świetnie ta gmina, to trzeba mieć na nią pomysł. Trzeba sobie zbudować dobry zespół i działać, i chcieć. Bo uważam, że każda gmina może osiągnąć sukces, tylko trzeba chcieć.
9: Pięknie pan to zakończył. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas. Gratuluję jeszcze raz.
15: Dziękuję.
11: O początkach samorządowej drogi i owocach pracy na rzecz lokalnej społeczności rozmawiałam z wójtem gminy Świeżno, Radosławem Drozdowiczem, który został uhonorowany odznaką za zasługi dla samorządu terytorialnego.
12: Co jest grane w Wolinie?
16: Województwo zachodniopomorskie wspiera projekty dotyczące promocji i organizacji wolontariatu. Kilka organizacji otrzyma wsparcie finansowe, wśród nich Fundacja Speak Up, mówi jej wiceprezes Kamil Jantalipiński.
17: My tworzymy projekt Wyspy Wolontariatu. Jest to projekt, który polega na rozszerzeniu wolontariatu, który prowadziliśmy dotychczas w Świnoujściu. Mamy tam bardzo mocną grupę, ponad 200 umów podpisanych z wolontariuszami, bardzo dużo aktywnych wolontariuszy. Chcieliśmy to przenieść na Międzyzdroje i Wolin, czyli na miasta, które są obok nas, w których wolontariat praktycznie nie funkcjonuje, bądź jest bardzo akcyjny. Chcielibyśmy tam utworzyć grupy, które będą się spotykać na stałe i przez ten czas trwania projektu będą organizować różnego rodzaju akcje, spotkania, no, ogólna promocja wolontariatu w tym obszarze w powiecie kamieńskim.
16: W ramach otwartego konkursu ofert województwa zachodniopomorskiego na realizację zadań w sferze promocji i organizacji wolontariatu kilka organizacji z regionu otrzyma wsparcie finansowe. To m.in. Fundacja Dać Wytchnienie, która zachęca do dzielenia się swoim czasem, mówi prezes Arkadiusz Nowak.
18: Chcemy przede wszystkim informować mieszkańców Szczecina i całego województwa o naszych działaniach fundacji, o wolontariacie wytchnieniowym, czym jest wolontariat wytchnieniowy i jakim prostym jest ten wolontariat. Nie wymagamy żadnego doświadczenia medycznego, rehabilitacyjnego. Tak naprawdę w tym wolontariacie tylko i wyłącznie dajemy swój czas, swoje chęci. Pomagamy opiekunom osób chorych, tym opiekunom, którzy często godzinami, latami wręcz siedzą przy łóżku pacjenta i są na skraju wyczerpania fizycznego, ale bardziej psychicznego. I tam wchodzą wtedy nasi wolontariusze na chwilę, na parę godzin, dając tym opiekunom wytchnienie. No i o tym będziemy głównie mówić w ramach tego projektu. Ja wiem, sam będąc wolontariuszem, jak długo podejmowałem tą decyzję o zostaniu wolontariuszem. Bałem się tego i podejrzewam, że każda osoba, która myśli o wolontariacie, myśli, że to jest coś mega trudnego, odpowiedzialnego, że nie podołają, podejmą się tego zadania, a nie dadzą rady w kontakcie z naszymi podopiecznymi. I tutaj chcemy właśnie ten strach jak gdyby przezwyciężyć, poprowadzić ich w tych pierwszych krokach w wolontariacie, pokazać, jak on jest prosty, jak mało trzeba.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie.
16: Woliński Park Narodowy to miejsce, które znają wszyscy, ale czy naprawdę wiemy, co tam się dzieje i jak pracownicy parku dbają o jego dobrostan? O tym, jak park chroniony jest m.in. przed pożarami, rozmawiałam z Radosławem Skórkowskim.
12: Co jest grane w Wolinie?
19: Z wykształcenia jestem leśnikiem po poznańskiej szkole. W Wolińskim Parku Narodowym pracuję 23 rok. Obecnie pełnię funkcję starszego specjalisty do spraw ochrony przyrody, pracuje w dziale ochrony przyrody parku.
16: No właśnie, to jak tą przyrodę w parku chronimy?
19: Pewne dobro ogółu i teren, czy przyroda, która została nam powierzona przez wszystkich państwa, jako tych, którzy mają po prostu stać na jej straży i dbać o to, by działo się jak najlepiej, wymaga zarówno od nas, jak i od państwa, no niestety, dostosowanie się do pewnych reguł. Te reguły są jasno określone zarówno w ustawie o ochronie przyrody, jak i w regulaminie Wolińskiego Parku Narodowego i proszę mi wierzyć, żadne z nich nie ma na celu ograniczenia jakiejś swobody państwa, czy wręcz poznania parku, bo naszym celem jest robienie wszystkiego, żeby państwo ten park mogli poznać jak najlepiej i jego walory, zarówno przyrodnicze, czy jak i krajobrazowe. Natomiast niestety te ograniczenia mają na celu ochronę tego wszystkiego, co jest nam powierzone, a co najczęściej jest bardzo delikatne, bardzo czułe na wszelkiego rodzaju zmiany, a przy tej ilości osób, które odwiedzają atrakcyjny, niezwykle atrakcyjny teren, jakim jest Wyspa Wolin, jakim jest Polskie Morze, jakim jest Zalew Szczeciński, jakie są nasze lasy, czy ekosystemy nieleśne, to wszystko sprawia, ta presja sprawia, że zagrożenia są coraz większe i naprawdę wymagają ogromnej troski i ogromnej uwagi, jeśli chodzi o zabezpieczenie tego wszystkiego, co jest nam powierzone i o co musimy wszyscy razem wspólnie zadbać. Im szybciej to zrozumiemy, im szybciej zrozumiemy, że ograniczenia nie są po to, żeby komuś robić na złość, ale po to, żeby coś chronić, tym dla przyrody i dla nas wszystkich lepiej.
16: A czym tak naprawdę różni się normalny las od lasu, który jest w obrębie Parku Narodowego? Czy tutaj zasady przeciwpożarowe są identyczne, czy jakoś się różnią?
19: Z punktu widzenia takiego przyrodniczego, zarówno ten las gospodarczy, czyli las, którym zarządzają Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, jak i nasz, no to jest po prostu las. Oczywiście inne są zasady gospodarowania, inne są zasady ochrony i tak dalej. To jest oczywiste. Natomiast jeżeli chodzi o ochronę przeciwpożarową, tutaj bardzo mocno chroniąc lasy i wszystkie ekosystemy Wolińskiego Parku, współpracujemy z lasami państwowymi, korzystamy z instrukcji pożarowej w dużej mierze, która została opracowana dla lasów państwowych. Także że zasady są tutaj akurat bardzo, bardzo podobne. Generalnie rzecz biorąc, to co najważniejsze, no to przede wszystkim odpowiedzialność ze strony odwiedzających. Tutaj największe kłopoty, jakie mamy, to są coraz częstsze niestety biwakowanie w miejscach niedozwolonych, rozpalanie ognisk i pozostawianie ich potem bez dozoru. To samo dotyczy różnego rodzaju grilli, tym bardziej, że pojawiło się w handlu dużo takich tak zwanych przenośnych, jednorazowych i tak dalej, i tak dalej. Trochę mniejszy problem, ale też dosyć istotny, to jest kwestia też palenia tytoniu, zostawiania niedopałków. Generalnie rzecz biorąc, również penetracji, czyli wchodzenia na te tereny poza szlakami, które nie są udostępnione i w których po prostu nie powinniśmy przebywać.
11: A czy w ostatnich latach w Wolińskim Parku Narodowym doszło do jakichś poważnych pożarów?
19: Przez ostatnie 5 lat na terenie Wolińskiego Parku Narodowego miało miejsce 14 zdarzeń o charakterze właśnie takim zbliżonym do pożarów i samych pożarów. Jeżeli chodzi o taki najpoważniejszy, no to miało miejsce w obwodzie ochronnym Wisełka. Tam spaleniu uległo około 80 hektara lasu.
11: Co się potem dzieje na takim terenie, gdzie doszło do pożaru?
19: W przypadku Parku Narodowego, jeżeli ten teren nie dotyczy jakiejś bardzo dużej, bardzo rozległej powierzchni, no to oczywiście pierwsze, co jest zaraz po zakończeniu działań straży pożarnej, no to jest oczywiście dozorowanie pożarzyska przez nasze służby, dbanie o to, żeby po prostu to pożarzysko z powrotem nie stało się pożarem, bo i tak bywa. Często ogień tli się gdzieś tam w warstwach podziemnych gleby, szczególnie jeżeli jest dużo frakcji torfowych, to wtedy potrafi ten ogień się tlić, ale potrafi także tlić się w różnego rodzaju gałęziach i tak dalej. Jeżeli to się już skończy, w Parku Narodowym raczej takie powierzchnie pozostawiamy, żeby jak gdyby uległy renaturalizacji całkowitej, bez ingerencji człowieka. Jeżeli są to niewielkie powierzchnie, najwyżej uprzątamy pewne fragmenty, resztę po prostu zostawiamy i czekamy, aż sukcesja naturalna w postaci najpierw gatunków pionierskich, a potem gatunków docelowych jak gdyby zabliźni tą ranę pożarową. Natomiast gdyby, nie daj Boże, doszło do pożaru wielkoskalowego i wielkoobszarowego, no to wtedy oczywiście musielibyśmy wkroczyć i należałoby po prostu no, dokonać wszystkich tych czynności, których dokonuje się normalnie w lasach gospodarczych, czyli trzeba byłoby po prostu usunąć resztki spalonego materiału, pewnie dokonać jakieś przygotowania gleby, no i po prostu sztucznego wprowadzenia gatunków i próby renaturalizacji tego obszaru. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że za każdym razem te próby robione przez człowieka to jest tylko nieudolne naśladowanie natury. Także na takich pożarzyskach mamy do czynienia często potem z wieloma problemami. Wypalona gleba jest pozbawiona wielu składników biotycznych, które są niezbędne, grzybów mikoryzowych i tak dalej. W to miejsce często wchodzą grzyby patogeniczne, które bardzo często powodują choroby młodego pokolenia, które zostanie w to miejsce wsadzone. Także to wszystko powoduje, że takie odnowienie jest bardzo trudne i praktycznie nigdy nie daje gwarancji przywrócenia takich walorów, że tak powiem, przyrodniczych czy walorów biologicznych tego terenu, które występowały przed pożarem.
11: A jak wygląda taki codzienny patrol i jak często pojawiacie się na przykład w jednym konkretnym miejscu parku, bo to przecież jest ogromny, ogromny areał do patrolowania?
19: Tak, nasz park to prawie 11 tysięcy hektarów. Jeżeli chodzi o tą organizację patroli, to wygląda ona w ten sposób. Generalnie do dozorowania pożarowego na dzień dzisiejszy wykorzystujemy technologię dostrzegalnia tak zwana klasyczna, czyli budka z obserwatorem, który siedział sobie z lornetką i obserwował drzewostany na dużej wysokości, została zastąpiona nowoczesną kamerą i systemem wykorzystującym sztuczną inteligencję. Na dzień dzisiejszy nasz obserwator siedzi sobie wygodnie w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym. Ma do dyspozycji duże ekrany, na których jest przedstawiony obraz z tej kamery. Ta kamera jest kamerą obrotową, można nią sterować. Bezpośrednio światłowodowo połączona jest z tym punktem alarmowo-dyspozycyjnym. Dodatkowo oprogramowanie sztucznej inteligencji działa w ten sposób, że w momencie, kiedy rozpozna na analizowanym obrazie takie fragmenty, które mogą wskazywać, że na przykład jest to unoszący się dym, oznakowują to miejsce zarówno na zintegrowanym z aplikacją mapie, jak i na samym obrazie. No i alarmują obserwatora, że tam coś się dzieje takiego, co może być dymem. Często są to jakieś tam, powiedzmy, konwekcyjne ruchy powietrza, ale bardzo często również niestety jest to coś niepokojącego, co koniecznie trzeba sprawdzić. Obserwator w tym momencie dokładnie sprawdza koordynaty, sprawdza to położenie na mapie. Jeżeli dalej widzi, że ten obraz jest niepokojący, informuje dyżurnego, który z kolei prowadzi dyżur za pomocą samochodu patrolowo-gaśniczego, jeżdżąc po naszych drogach pożarowych po terenie leśnym. Ten dyżurny po prostu, dostając od niego konkretne miejsce, w które należy się udać, tam się udaje. W samochodzie znajduje się agregat gaśniczy, znajduje się ponad 300 litrów wody. Także jeżeli jest to jakiś pożar powierzchniowy niewielki, no to w tym momencie podejmuje działania takie zaradcze. Natomiast jeżeli no, sytuacja jest bardzo poważna, no to praktycznie rzecz biorąc od razu rozpoczyna od poinformowania straży pożarnej. To patrolowanie odbywa się w ten sposób, że udajemy się w miejsce na żądanie dyżurnego z punktu alarmowo-dyspozycyjnego, ale oprócz tego po prostu

0: tragicznym wypadku, kiedy udało się zdobyć prawie 5 milionów złotych na właśnie na ochronę przeciwpożarową parku. Wtedy możemy po prostu uznać, że dźwigamy nasze wysiłki na zupełnie inny poziom. Te pieniądze dają możliwość rozbudowy infrastruktury, dają możliwość zakupu nowoczesnego sprzętu i powodują, że możemy starać się być w czołówce, stosować możliwie najnowocześniejsze środki techniczne i opłacać odpowiednio pracowników, żeby zabezpieczyć pożarowo ten teren najlepiej, jak to jest tylko możliwe.
1: Każdy z nas powinien chronić cenne ekosystemy Wyspy Wolin. Możemy być dumni z tego, że mieszkamy w tak pięknym miejscu. O ochronie przeciwpożarowej Wolińskiego Parku Narodowego rozmawiam z Radosławem Skórkowskim.
2: Edukacja w Wolinie.
3: A tak podsumowując, jaki apel powinniśmy wystosować do wszystkich tych, którzy będą chcieli wejść na teren parku i do lasu, i na plażę?
0: Ta kwestia ochrony przyrody i kwestia ochrony pożarowej stała się też takim trochę takim banałem. Trochę znamy ją z różnego rodzaju tablic, z różnego rodzaju plakatów, z różnego rodzaju kampanii i troszkę traktujemy ją tak jak żelaznego wilka, że a przecież to się nic nie stanie, to gdzieś tam raz kiedyś był jakiś pożar i tam ktoś przesadza i tak dalej. Tymczasem musimy zdawać sobie sprawę, że to zagrożenie jest bardzo realne. Wszyscy jesteśmy jak gdyby odpowiedzialni za to. Naprawdę nie wszędzie musimy wejść, nie wszystko musimy zobaczyć koniecznie za wszelką cenę. Musimy zdawać sobie sprawę, żeby przede wszystkim starać się chodzić głównie po szlakach turystycznych, nie wjeżdżać samochodem, ani kładem, ani jakimiś innymi pojazdami do lasu. Starać się po prostu na pewno nie palić ognisk, nie używać tego otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi. Mamy w parku kilka takich miejsc, gdzie te ogniska można normalnie za zgodą dyrekcji rozpalić i bardzo przyjemnie spędzić czas. Niekoniecznie musi być to miejsce gdzieś tam na dziko, nie daj Boże, na plaży, czy na klifach, czy na wydmach, które są miejscami trudno dostępnymi, a bardzo mocno narażonymi na palenie. No i przede wszystkim najważniejsze, gdzieś tam wydaje mi się, że społecznie, obywatelsko powinniśmy czuć się po prostu za ten majątek odpowiedzialni, bo to nie jest tylko majątek materialny, ale to jest także dużo więcej. Słynne powiedzenie, że las rośnie długo, pali się krótko, tak, to banał, ale jest w nim dużo prawdy, nie tylko las. Wszystkie nasze ekosystemy wykształcały się przez bardzo długi okres czasu, są układem wzajemnych powiązań, zależności pomiędzy gatunkami roślin, zwierząt i wszystko, co ogień może strawić, sprawi, że następny raz życie tam będzie mogło pojawić się dopiero za wiele, wiele lat i na pewno w dużo bardziej zubożonej formie niż pierwotnie. Dlatego musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to nie tylko kwestie finansowe, to nie tylko kwestie materialne, ale także coś więcej, coś, co trudno wycenić, a co stanowi własność nas wszystkich, która jest nam, pracownikom Wolińskiego Parku Narodowego, po prostu tylko i wyłącznie powierzona w opiekę. I nasza troska, która często wydaje się może przesadna, wynika tylko i wyłącznie z chęci zadbania o to, żeby dla wszystkich Państwa i dla następnych pokoleń ta przyroda zostawała w stanie, jeśli nie uda się nienaruszonym, to przynajmniej możliwie najlepszym.
3: Tak jak słucham, jak Pan o tym opowiada, to wyczuwam, że to nie jest dla Pana tylko praca, to jest też pasja?
0: Trudno pewnie o tym mówić i wydaje mi się, że trzeba byłoby bardzo uważać, żeby gdzieś tutaj w jakiś zbytni patos nie popaść. Natomiast faktycznie tak, to prawda. Myślę, że nie tylko dla mnie, dla wszystkich moich koleżanek, dla wszystkich moich kolegów. Opieka nad przyrodą, wszyscy, którzy zostali leśnikami, którzy zostali przyrodnikami, to raczej nie była praca z przypadku, ale raczej z wyboru. No i tak, nie ukrywam, jestem bardzo emocjonalnie związany z tym, czym się na co dzień zajmuję i rzeczywiście ta przyroda jest dla mnie czymś więcej niż tylko miejscem pracy.
3: Jeszcze na koniec, czy możemy przypomnieć, w których dokładnie miejscach można rozpalić ognisko, upiec kiełbaskę?
0: Te miejsca są wyznaczone, można znaleźć je między innymi na naszej stronie internetowej. Każdorazowo można zadzwonić, dowiedzieć się tutaj bezpośrednio w dyrekcji, w godzinach urzędowania. Takie miejsce znajduje się na przykład nad jeziorem turkusowym na parkingu, gdzie również tam po poinformowaniu leśniczego istnieje możliwość właśnie zapalenia ogniska. Natomiast mówię, każdorazowo, żeby dowiedzieć się szczegółów, proponujemy kontakt. Czasami te miejsca są zmienne. Czasami ich zmiany wynikają z jakichś kwestii organizacyjnych. Proszę pamiętać, że park jako taki to też jest twór mocno dynamiczny. Sytuacja w danym roku może się zmienić nawet kilka razy. Mamy do czynienia z różnego rodzaju zjawiskami czy atmosferycznymi, mamy różnego rodzaju susze i tak dalej, więc najlepiej chcąc spokojnie i bezpiecznie spędzić czas, najlepiej po prostu bezpośrednio skontaktować się z dyrekcją, uzyskać najświeższe informacje, ewentualnie śledzić naszą stronę internetową. Tam te wszystkie informacje Państwo znajdziecie.
1: O tym, jak bez szkody dla ekosystemu korzystać z Wolińskiego Parku Narodowego, opowiadał Radosław Skórkowski, odpowiedzialny w parku za ochronę przeciwpożarową. A do Wolińskiego Parku Narodowego jeszcze nie raz będziemy wracać.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Wolinie.
1: Na wyspach Wolin i Uznam i na całym zachodnim Pomorzu możemy znaleźć miejsca, gdzie przyroda nas zachwyci. W takie właśnie miejsca udaje się Krzysztof Chomicz, fotograf, filmowiec i przyrodnik, który opowie nam, jak dokumentuje piękno przyrody. A rozmawiać z nim będzie Bogdan Widawka.
0: Ekologia w Wolinie.
2: Czasem wstaje tak wcześnie, że niektórzy o tej porze dopiero kładą się spać. Oczywiście również fotografuję wschody słońca, tyle że ja jestem amatorem, a pan jest profesjonalistą. Ale jedna cecha jest, myślę, wspólna. Czy zdarza się panu wstawać o takich dziwnych porach?
3: Znaczy, generalnie zasada jest, że jeżeli fotografuję w przyrodzie, to muszę wyjść o ciemku, czyli przed wschodem słońca, jeszcze przed złotą godziną, przed niebieską godziną, po to, żeby nie spłoszyć niczego, a generalnie jeżeli już przyjdę i już spłoszę, to i tak muszę godzinę odczekać, zanim z powrotem środowisko wróci do naturalnego stanu, czyli ptaki z powrotem się zlecą.
2: Czyli taka pasja wymaga wielkiej cierpliwości.
3: Tak, zdecydowanie tak, bo na przykład jeżeli robię rykowisko we wrześniu, no to też zdecydowanie muszę przyjść po ciemku i czekać. Czekanie to jest, ale wtedy na zupełnie inne refleksje człowiekowi przychodzi do głowy, bo nie dla zdjęcia człowiek żyje, tylko dla formy spędzania czasu, poczucia wolności i oczekiwania, co ten teatr przyrody mi za chwilę pokaże.
2: No właśnie, do tego chciałbym nawiązać, bo do wszystkiego, co się robi, trzeba mieć przekonanie, przygotowanie, przede wszystkim pasję, zwłaszcza jeśli fotografuje się, jeśli filmuje się przyrodę. Trzeba ją kochać, no trzeba po prostu z nią być, tak? Czy pan się zgadza z taką tezą?
3: No zdecydowanie, no ja po prostu wtedy zupełnie się czuję, powiedziałbym, innym człowiekiem. Takim bardziej zespolonym, że jestem częścią natury, w której leżę, czekam, siedzę, oczekuję, co mi za chwilę ten dzień przyniesie.
2: Pan nikomu w zasadzie nie musiałby opowiadać. Wystarczy, że pokazałby pan film czy zdjęcia, ale podejrzewam, że na zwykłym pokazywaniu się nie kończy, bo te emocje, o których pan wspomniał, też muszą wybrzmieć.
3: Fotografuję już od dłuższego czasu, natomiast doszedłem właśnie to, co pan powiedział, do momentu, że ja i tak nie oddaję tego wszystkiego, co widzę, co czuję, co akurat mam przed oczami, przed obiektywem, w związku z czym oprócz fotografowania zacząłem filmować. Zacząłem dodawać do tego dźwięk. W zasadzie przeszedłem, powiedziałbym, na inny level. Nie interesuje mnie już sama fotografia, że ptak stoi i ani be, ani me, ani kukuryku, tylko coś musi się dziać przed tym obiektywem. Musi być jakaś akcja, przykładowo jak są toki, czy walki o terytorium i tak dalej, to chcę oddać, a nie samo to, że ptak jest w przyrodzie i nic się nie dzieje. Bo dla mnie to wtedy to jest taka nuda, nuda, nuda.
2: Czy wybierając się w plener, zawsze wie pan, co chce pan uchwycić w obiektywie, albo inaczej, czy zdarzają się sytuacje, że uchwyci pan coś zupełnie innego niż się pan spodziewał?
3: Zdecydowanie tak. I to są te takie nieoczekiwane, nieplanowane i najpiękniejsze chwile, bo idę na przykład z zamiarem sfilmowania ocharów, a nagle pojawia się lis, który czai się na ptaki, robi podchody i tak dalej. I zmieniam perspektywę z tych ocharów na tego lisa, bo tu wiem, że za chwilę coś się będzie działo. I to są, mówię, dla mnie najpiękniejsze chwile, bo teraz na przykład ostatnio byłem, tematem były żurawie, a nagle pojawiły się walczące łabędzie. I to była walka tam 45 minut, ale zdecydowanie oderwała mnie od tematu głównego, dla którego się tam znalazłem.
2: Dlaczego fotografia i dlaczego filmowanie? Jak narodziły się te pasje? Czy to ma związek z miejscem, w którym pan żyje? Bo ta część Pomorza Zachodniego jednak no, obfituje w przyrodę.
3: No zdecydowanie tak. Zaczęło się przypadkiem, bo praktycznie teraz będę miał chyba 10 lat, jak fotografuję na wyspie. Przeniosłem się do Świnoujścia z Wielkopolski i sen wręczył mi upominek aparat fotograficzny. Zwykły jakiś tam aparat na początku i oczywiście, co mogłem robić? No zacząłem robić na tej wyspie Uznańskiej wschody, zachody, no bo to każdy praktycznie tam robi i każdy się o to ociera i to jest najłatwiejsze do zrobienia. Później zacząłem sobie fotografować w ogrodzie ptaszka. Przyszedł taki znajomy kolega ornitolog i mówi do mnie: ty, ale masz tu fajnie, ty masz tutaj kowalika, ty masz tu orzechówkę. I ja tak sobie myślę, o czym on mówi. Jaka orzechówka, jaki kowalik. I potem zrobiłem zdjęcie tego kowalika. Teraz on się tak wstydził za te zdjęcie, a on mówi: ty masz jednego oko do tych zdjęć. No takie zdjęcie kowalika głową w dół, jak idzie na korze drzewa, tak mnie to zachęciło, że zacząłem czytać i wchodzić w tą dziedzinę coraz bardziej, nie? Wszedłem w tak zwane ptaszory. Ja zawsze mówię, no trzeba być bardzo grzesznym człowiekiem, żeby w Świnoujściu nie zobaczyć bielika. Ale na początku też mnie to spotkało, też chciałem sfotografować, zrobić takie zdjęcia bielików, z których teraz jestem bardzo dumny, bo wydałem chyba z 2 albumy na ten temat, ale zanim to zacząłem, to no, szukałem tych miejsc, szukałem możliwości. Pojechałem sobie na przykład nad Zalew Szczeciński, nad tak zwane Główki. Główki to jest taki falochron na kanale Piastowskim wychodzącym w Zalew Szczeciński. I tam stoję na końcu tego zalewu, podchodzi taki młody chłopak i mówi: co pan tu robi z tym aparatem? A mówię, no tak czekam na orły, żeby mi tu podleciały. Mówię, taki orzeł morski, bielik by się przydał. A mówi: panie, ja takie ptaki to mam na pstryknięcie. Od razu konsternacja, o co chodzi? A on mówi, on jest rybakiem, pływa na kutrze i jak wraca z rejsu, wyrzuca tak zwane odpady, czyli ryby, które nie powinny być w jego sieci. I wtedy zlatują się wokół niego nie tylko mewy, ale też bieliki. I mówi, ja to robię telefonem, proszę pana. I ja sobie tak myślę, mówię, niech pan mnie zabierze na taki, mówi, nie mogę, że no bo mam pewne obostrzenia, procedury i nie może. I tak sobie myślę, mówię, zrobię panu zdjęcia na ślubie. Młody chłopak, mówię, no to on tak nosem pokręcił, mówi, dobra, zabrał mnie. No zrobiłem takie foty, że już mówię, nic innego nie będę w życiu robił, tylko fotografował orły. I tak się zaczęło w zasadzie, jak wszedłem w te orły. Ale z tym chłopakiem to jeszcze miałem takie śmieszne dalsze perturbacje. Po 2 latach on do mnie dzwoni i mówi, czy pan pamięta, co mi pan powiedział na falochronie nad zalewem? Ja mówię, Sylwek, nie wiem, nie? Obiecał mi pan, że pan ślub mi sfotografuje. Ja mówię, tak, ale to z inną dziewczyną byłeś wtedy, nie? A on mówi, nie było mowy o dziewczynie. No i się okazało, że w Karsiborzu brał ślub, bo to był rybak z Karsibora.

0: wiekiem to już chyba będę długo, długo pływał w cudzysłowie.
1: Na temat niezwykłości zachodniopomorskiej przyrody z Krzysztofem Chomiczem, fotografem, filmowcem, przyrodnikiem, rozmawia Bogdan Widawka. Za chwilę powrócimy do rozmowy. Zostańcie z nami.
2: Z mikrofonem przez Wolin.
0: Takim dużym wyzwaniem jest na przykład zimorodek, a to głównie dlatego, że za prędkość, którą się porusza, no bo oczywiście nie interesuje mnie, że zimorodek siedzi na gałęzi i ja mu zrobię zdjęcie. Mnie interesuje, jak on wpada do wody, wychodzi z rybą i leci. I żeby to tak zrobić, to jest trudna sztuka, ale problem polega na tym, że populacja zimorodka w Polsce w ogóle to jest około 6,5 tysiąca par lęgowych. Natomiast po bardzo ostrej zimie ta populacja spada do 1000 sztuk. I teraz na przykład po tej zimie, co mieliśmy w tym roku, w Świnoujściu nie ma żadnego zimorodka. Nie jestem w stanie tutaj go fotografować, robić, mimo że znam jego stanowiska lęgowe, wiem, w których miejscach się porusza, znam jego miejscówki. Nie ma przy żadnym stanowisku zimorodka. I to jest dla mnie takie duże wyzwanie. Kolejnym to są kuliki. Kulik to jest taki, powiedziałbym, większy od wrony ptak. Mówimy o kuliku dużym, bo jest jeszcze kulik mniejszy. No i bataliony są dla mnie takie, powiedziałbym, nieuchwytne, a głównie dlatego, że one przelatują i wylatują dalej na północ i tam są jako lęgowe. Natomiast tu u nas nie są lęgowe, ale najpiękniejsze w batalionach jest to, że one, jak u nas są, zaczynają tokować i wtedy każdy samiec batalionów jest inny. Nie ma identycznego bataliona. Każdy ma inne upierzenie, inną grzywę, inny kolor i najwięcej się wtedy dzieje, jak one pomiędzy sobą zwalczają się, przeganiają się, ganiają za samicami. Kiedyś się uparłem właśnie do filmu, chciałem sobie sfilmować te bataliony, bo to, mówię, jest bardzo widowiskowe i koniecznie chciałem w tym okresie, jak są toki. Przegapiłem to w Świnoujściu, no więc pojechałem na wyspę Wolin i tam na Wolinie też jest takie miejsce, dawniejszy rezerwat, gdzie też są te bataliony. Zacząłem tam fotografować, jednak wysoka roślinność uniemożliwiała mi zrobienia tych zdjęć. No więc pojechałem na kolejną miejscówkę w okolicy Stepnicy. Tam też są stada batalionów. No i też kolejne, ale nie było tej fazy, kiedy one tokują i są takie naburmuszone, piękne, w pięknych kolorach i walczą. Nie miałem tego. No to się uparłem i mówię, tu już wykraczam poza zachodniopomorskie, pojechałem w poznańskie i tam w Wielkopolsce też znalazłem duże stado, 200 sztuk, ale odległość znowu mnie pokonała, nie mogłem zrobić. Kolega ptasiarz też podpowiedział mi, jedź pod Kutno, tam zrobisz. No pojechałem pod te Kutno, ale to były tylko dwie sztuki, przynajmniej one się przemieszczały, bo one dalej lecą na wschód, na północ. No i ostatnia moja szansa, pojechałem z kolei pod Białystok na zalew Siemianówka. No i tam prawie zrobiłem to, co chciałem, ale dalej mam niedosyt. Nie? I to są ptaki, które w zachodniopomorskim, jak przegapisz 2 tygodnie, to już nie zrobisz tych ujęć. Dla mnie temat niezakończony nadal. Nie? Natomiast ciężko zrobić w zachodniopomorskim, przynajmniej tutaj w górnej części, w północnej, bociany czarne. Były stanowiska w 1980, jak podają tam ornitolodzy, natomiast obecnie już w ogóle nie ma. Też takim tematem trudnym jest tak zwana wodniczka. Jest niby rezerwat wodniczki tutaj na Uznamie, ale de facto jej nie ma. Wiąże się to z tym, że nie ma tego naturalnego pokarmu dla wodniczek, tużyce. Są natomiast na wyspach Wolińskiego Parku Narodowego. Ja tam zrobiłem kilka razy zdjęcia, no ale to jest, mówię, dużo przypadkowości w tym, żeby zrobić i już nie wybieram się z tematem, że tylko wodniczkę, tylko jadę.

0: zrobić coś z przyrody, może się uda zrobić wodniczkę. I to jest dla mnie też taki ptak widmo. No, robię dużo zdjęć i w danym momencie no ten mi się bardzo podoba, bo zrobiłem takie owakie, ale kolejne zdjęcia, które robią, przyćmiewają te, co zrobiłem.
1: Z fotografem i przyrodnikiem Krzysztofem Chomiczem rozmawiał Bogdan Widawka.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.